miło mi. Udajemy, że

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Kościół świętego Zygmunta na Bielanach świętuje swoje 75-lecie. Świątynię na placu Konfederacji erygował 28 czerwca 1951 roku prymas Polski, ksiądz arcybiskup Stefan Wyszyński, a pierwszym jej proboszczem został ksiądz Władysław Wiązkiewicz. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, który w homilii przypomniał historię powstania kościoła. Zaznaczył, że chociaż konstrukcja robi wrażenie, to ten najważniejszy kościół tworzą ludzie.
2: Jestem bardzo wdzięczny za to, że to, ta parafia tutaj jest, że powstał ten kościół z kamienia i że powstał ten kościół z ludzi. Ten drugi jest ważniejszy. Dziękuję, że jest tutaj tyle dzieł dobroczynnych, grup ludzi pomagających sobie i oratorium, i duszpasterstwo chorych, i hospicjum.
1: Wierni z Bielan mieli okazję do integracji na placu przy parafii. W ramach minifestynu można było spróbować przysmaków koła gospodyń wiejskich oraz kupić książki. W Warszawie odbędą się w sobotę główne uroczystości odpustowe w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. W tym roku wydarzenie połączone będzie z jubileuszem stulecia prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów. Centralnej mszy świętej o 18 będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosi generał zakonu jezuitów ojciec Arturo Sousa z Rzymu. Jak podkreśla proboszcz sanktuarium, ojciec Paweł Bucki, jubileusz jest okazją do wielkiej wdzięczności.
3: Myślę, że ma duże znaczenie, bo jest taką okazją do wdzięczności. Do wdzięczności za te 100 lat, które minęły, za 100 lat gdzieś pracy, zaangażowania i różnych dzieł, które jezuici w Polsce prowadzą.
1: Podczas uroczystości zabrzmi także prawykonanie hymnu ku czci świętego Andrzeja Boboli w wykonaniu zespołu Vogt Ensemble, mówi dyrektor Florentyn Dubasler.
4: Skrojony na potrzeby zespołu, uroczystości. My się specjalizujemy w muzyce wielogłosowej, więc to jest utwór ośmiogłosowy, ale myślę, że w nurcie muzyki sakralnej będzie bardzo łatwy w odbiorze. Oczywiście uroczysty, podniosły, ale też część narracyjna taka spokojna.
1: W sobotę od godziny 11 do 18 otwarte będzie również muzeum poświęcone świętemu Andrzejowi Boboli. Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli odwiedzają każdego roku tysiące pielgrzymów z całego kraju.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W cieniu drzewa życia, teologia biblijna od Edenu do Nowego Jeruzalem. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna letnia szkoła biblijna organizowana przez dominikanów z Ustronia Hermanic. Zajęcia w dniach od 6 do 10 lipca poprowadzi ksiądz dr Michał Kossowski, biblista, prezbiter diecezji toruńskiej i wykładowca teologii biblijnej. Organizatorzy podkreślają, że celem szkoły jest ukazanie Biblii nie jako zbioru luźnych tekstów, lecz jako żywej opowieści, której prowadzące motywy splatają się niczym gałęzi jednego drzewa, by ostatecznie wydać owoc w Nowym Testamencie. Do udziału w letniej szkole biblijnej dominikanie zapraszają osoby różnych wyznań z całej Polski, pragnąc pogłębić relacje ze Słowem Bożym. Spotkania odbędą się w Hermanicach u podnóża Czantori w Beskidzie Śląskim, miejscu, gdzie przez wiele lat ojciec Jan Góra prowadził duszpasterskie spotkania młodzieży, łącząc modlitwę, śpiew i wspólnotowe doświadczenie wiary. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie hermanica.dominikanie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: 13 stopni pokazują warszawskie termometry, podobna temperatura w Legionowie, chłodniej w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, 12 stopni. Łączy te miejscowości również to, że wszędzie występują poranne zamglenia i wszędzie mogą się dziś pojawić opady deszczu, zwłaszcza przed południem w Warszawie mają być intensywne. Maksymalna temperatura dziś to 12 stopni, więc zdecydowanie chłodniej niż wczoraj, no i silne porywy wiatru dochodzące do 50 km na godzinę dziś w Warszawie również.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Jak to było?
9: Na górze róże.
8: Wciąż kwitną bzy.
9: Nie, na dole fiołki.
8: A może na dole nie zapominajki?
9: To się nie rymuje.
8: Ale bzy pięknie pachną.
9: Ale się nie rymują z różami.
8: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
9: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
8: Przemyślę to.
9: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
9: Jednak potrafisz rymować.
8: Zapraszają Jarek Wydra
9: i Weronika Ostrowska.
10: Co daje siłę prawdziwemu mężczyźnie?
11: Ja przed Najświętszym Sakramentem dowiedziałem się, że Bóg jest żywy i prawdziwy, że w hostii jest Pan Jezus realny i od tej pory zmieniło się wszystko.
10: Moim gościem diś po 22 będzie Daniel Bukowy, wybitny karateka, medalista turniejów w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, animator męskiej adoracji Najświętszego Sakramentu. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Gęska, dziękuję i zapraszam.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: W najnowszym sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam sieci Jacek Karnowski.
7: Po reklamie.
6: 7 minut po godzinie 6 na zegarze. Mamy wtorek, 12 dzień maja. No zdecydowana zmiana w pogodzie w Warszawie. No to sprawdźmy, jak zareaguje na to Radio Warszawa i jego muzyka Chris Ria. Na początek Lady Gaga za moment w duecie z Bruno Marsem na 106.2 FM. Janusz Zalewski, zapraszam.

0: godzinie 6 na 106.2 FM to czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował Damian Jakubowski.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przekazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa, a wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Odpowiedzieli mu: Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i dom swój. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Prowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.
2: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. To słowa wypowiedziane przez Pawła w mrocznym lochu w Filipi. Ukazują one wiarę jako siłę zdolną przemienić tragiczne położenie w triumf nadziei. Sytuacja Pawła i Sylasa, wychłostanych, uwięzionych i zakutych w dyby, była niewątpliwie bardzo trudna. Mimo tego skrajnie ciężkiego położenia, apostołowie modlą się, uwielbiając Boga. Ich postawa udowadnia, że wiara najlepiej manifestuje się w kryzysie. W obliczu zagrożenia ich spokój i opanowanie stają się ratunkiem nawet dla prześladowcy, strażnika, który nagle utracił sens życia. Te wypowiedziane przez Pawła słowa stanowią chrześcijańskie przesłanie, które interweniuje tam, gdzie zawodzi ludzka logika, ofiarując ocalenie fizyczne oraz duchowe. Ewangelia porusza niezwykle istotny wspólnotowy wymiar zbawienia. Obietnica zbawienia osoby i jej domu sugeruje, że nawrócenie i przemiana serca jednostki skutecznie przenosi się na jej otoczenie. Wiara rodzi konkretne owoce w postaci miłosierdzia i zmiany relacji społecznych. Tak też stało się z owym strażnikiem, który przyjmując Słowo Boże, zmienia swoją postawę wobec uwięzionych apostołów. Słowo uwierz to wezwanie do zaufania Bogu, do budowania z Nim relacji nawet o północy. Zbawienie to nie tylko obietnica, ale rzeczywistość, która zaczyna się od tego zaufania.

0: na 106.2 FM czas na lekturę Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Wojciech Janyga.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A jeśli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
2: Kochani bracia i siostry, Pan Jezus mówi nam dzisiaj o tym, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście. Mówi to do apostołów w trakcie ostatniej wieczerzy. Próbuje ich uspokoić, ale możemy sobie wyobrazić, do jakiego stopnia są zagubieni, zdezorientowani i przestraszeni. Chrystus, którego obecność, którego działanie, którego pewność siebie była do tego stopnia takim źródłem właśnie poczucia bezpieczeństwa dla apostołów, nagle zupełnie zmienia ton, wprowadza treści, które były dotąd zupełnie nieobecne. Mówi właśnie o swoim odejściu i o tym, że to odejście będzie dla nich pożyteczne. Ale w ten sposób Chrystus wpisuje się bardzo mocno w całą tradycję biblijną. To wychodzenie, to zawsze to pójście dalej, jakoś należy do istoty wiary. To wyjście było u początku drogi Abrahama. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca. Trzeba coś stracić, żeby zyskać jeszcze więcej. To jest los Abrahama, to jest los Mojżesza i ludu wybranego, który opuszcza to, co znane, choć zniewalające, Egipt, by szukać czegoś, czego nie widzą, co jest tylko dane w obietnicy. Tak musiał czynić Dawid, opuszczając dom rodzinny, tak uczynili apostołowie, idąc za wezwaniem Pana Jezusa. Każdy z nas, chcąc iść za Panem Jezusem, będzie musiał opuszczać rzeczywistości, które były i owocne, i piękne, i płodne. Ostatecznie to wyjście, to przejście, to opuszczenie pokazuje nam Chrystus w swojej pasrze, w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W tej mszy świętej ksiądz Wojciech i ja modlimy się w intencjach wiadomych Panu Bogu. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, który przez Twoją śmierć odkupiłeś nas od grzechów, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie odnowiłeś cały wszechświat, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przez wniebowstąpienie wprowadziłeś nas do chwały Twego Królestwa, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana, jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny, w nocy, wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Prowadził ich też do swego mieszkania –

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oto słowo Pańskie. Siądźcie na chwilę. Ciekawe, jakie były konsekwencje dla tego przełożonego więzienia, który wyprowadził więźniów i jeszcze nawrócił się na chrześcijaństwo. Cała machina świata, system tego świata tym jednym zrządzeniem Pana Boga wywrócił się. Trzęsienie ziemi to tylko taki pretekst, bo przecież od trzęsienia ziemi nie otwierają się drzwi i nie opadają kajdany.

0: Co mam czynić? Pyta. Nawróć się, uwierz w Pana Jezusa. Zbawisz siebie i dom. I wszystkim tym, którzy chodzą w kajdanach niewiary, konsumpcji, takiego zaślepienia doczesnego, mamy mówić to samo. Uwierz w Pana Jezusa. Zbawisz siebie i najbliższych. Zobaczcie, że mimo 2000 lat Pan Jezus nadal jest aktualny. Wciąż żyje. Wciąż zmienia ludzi. On tam także nam posyła parakleta, czyli jak słyszeliśmy w niedzielę, pocieszyciela, orędownika, strażnika, opiekuna, ojca, matkę, przyjaciela, adwokata. Bo Bóg tym wszystkim jest dla każdego z nas. I On przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Prośmy Ducha Świętego, aby to zadanie czynił, aby odnawiał, odmładzał Kościół, aby utwierdzał miłość do Boga w nas wszystkich, aby także delikatnie pukał do tych serc, które są zamknięte i może trzeba jakiegoś trzęsienia ziemi, aby się otwarły. Oby Duch Święty ciągle nas odmładzał i ożywiał.
1: Błagajmy Boga, który jest Stwórcą i Panem całego Wszechświata, aby wejrzał łaskawie na nasze prośby. O niezachwianą wiarę dla wszystkich chrześcijan Ciebie prosimy. O roztropność dla wszystkich decydujących w społeczeństwie o podziale dóbr Ciebie prosimy. O łaskę odrodzenia w wodach chrztu dla katechumenów Ciebie prosimy. O napełnienie darami Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania Ciebie prosimy. O radość obcowania z Bogiem dla wszystkich zmarłych, szczególnie dla naszych rodziców, krewnych i dobrodziejów. Ciebie prosimy. O dobre owoce podejmowanej przez nas pracy zawodowej i nauki. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjdź nam z pomocą i spraw, aby misterium paschalne przemieniało nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Daj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Florianem, błogosławionym księdzem Kłopotowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez

0: Chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: radość przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. 4 minuty po godzinie 7:00, tu Radio Warszawa i wiadomości.
1: CBA nie zostanie zlikwidowane, jest weto prezydenta. Były szef biura prezydenta Ukrainy podejrzany o korupcję. Iga Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rząd planował przenieść blisko 1000 etatów z CBA do policji. Do nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji miało trafić dodatkowo około 300 osób z innych jednostek. Niektórzy funkcjonariusze mieli zostać odesłani na emerytury. W czasach ogromnych wydatków publicznych na bezpieczeństwo i obronność państwo polskie powinno wzmacniać instrumenty kontroli i przejrzystości, a nie osłabiać wyspecjalizowane służby antykorupcyjne, dodał prezydent.
2: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej, sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat.
1: Dlaczego rząd chce zlikwidować CBA? Według niego ta służba stała się narzędziem politycznym wykorzystywanym do inwigilacji opozycji zamiast realnej walki z korupcją. Z kolei opozycja, głównie PiS, przekonuje, że likwidacja CBA to polityczna zemsta oraz próba zapewnienia bezkarności politykom obecnej władzy.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o dużą aferę korupcyjną, w wyniku której polityk jesienią ubiegłego roku stracił stanowisko. Jak napisała w komunikacie ukraińska prokuratura antykorupcyjna, ujawniona została zorganizowana grupa przestępcza zamieszana w legalizację 460 milionów hrywien, czyli równowartość około 40 milionów złotych. Proceder dotyczył elitarnej inwestycji budowlanej pod Kijowem, a podejrzenia postawiono jednemu z uczestników grupy, byłemu szefowi biura prezydenta Ukrainy. Andrii Jermak, uważany był za nieformalną drugą osobę w państwie, został zwolniony ze stanowiska pod koniec listopada po wykryciu afery korupcyjnej na szczytach ukraińskiej władzy. Grupa wysokich urzędników przywłaszczyć miała około 100 milionów dolarów.
3: To dzieje się w okolicy.
1: Gmina apeluje o ograniczenie zużycia wody wodociągowej, a mieszkańcy piszą petycje. Mieszkańcy Józef Osławia i Julianowa od dłuższego czasu zauważają problem z ciśnieniem wody w kranach. Żądają od władz Piaseczna kontroli sieci wodociągowej i wstrzymania nowych podłączeń dla deweloperów. Ich zdaniem niskie ciśnienie wynika ze zbyt szybkiej rozbudowy osiedli.
4: Rano, ewentualnie w święta też jest niskie ciśnienie, jest, bo ciągle budują coś. Ci, co mieszkają na trzecim piętrze, to oni mają prawie codziennie problemy.
5: No jest problem. Szczególnie wieczorem. Mniejsze ciśnienie wyczuwalne.
6: Słyszałam o tej petycji, słyszałam o tym, że największa wieś w Polsce, w Zaposław, ma problemy z wodą, z ciśnieniem.
1: Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Piasecznie argumentuje, że infrastruktura jest wydolna, natomiast wpływ na sytuację ma susza hydrologiczna, większe zużycie wody przy podlewaniu ogrodów oraz brak urządzeń podnoszących ciśnienie w budynkach wielorodzinnych. Planowana jest budowa stacji uzdatniania wody energetyczna. Ta inwestycja jednak, jeśli prace będą przebiegać bez zakłóceń, będzie gotowa dopiero na przełomie 2027 i 2028 roku. Iga Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA na ziemnych kortach w Rzymie. Polka w poniedziałkowym spotkaniu 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Trenerem Japonki jest były opiekun Świątek Tomasz Wiktorowski. Mecz trwał 82 minuty. W ćwierćfinale Raszynianka zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Modlitwy zostały wysłuchane, bo popadał deszcz i dziś padać ma również, momentami nawet taki całkiem spory. I wiatr będzie wiał do 50 km na godzinę.
8: Ja nawet się zastosowałam do Twoich zaleceń, wzięłam parasol, mam też kurtkę przeciwdeszczową, więc słusznie. Jestem absolutnie gotowa na deszcz.
0: A ja sam do swoich się nie zastosowałem.
8: O tej porze 14 stopni w Warszawie i dzisiaj temperatura będzie spadać w ciągu dnia 9.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
8: Czy ty wiesz, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków? Czyli takich krótkich, wierszowanych utworów o zabarwieniu humorystycznym.
0: O, to nie dla mnie.
8: Ale wiesz, że mamy zadanie? No,
0: to co, posłuchamy? A, rzeczywiście jest jakieś zadanie.
8: Czuję niepewność w głosie.
0: No dobra, zaryzykuję.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Oto nasze trzy słowa.
9: Tak, Weronika, Jarek, uwaga, skupcie się.
10: Skarpetki.
9: Dezynwoltura. I miłość. To od nas dla was. Pozdrawiamy
0: was. Dezynwoltura?
8: Skarpetki, dezynwoltura i miłość. To są trzy słowa, które mamy wykorzystać, żeby stworzyć limeryk. Nie wiem, jak to zrobimy, ale postaramy się bardzo. Jeżeli wy macie ochotę dzisiaj napisać jakiś miły wierszyk, limeryk o deszczu, no bo myślę, że tę pogodę też musimy sobie osłodzić i trochę pokolorować, choć wszyscy czekaliśmy na ten deszcz, więc w sumie już się cieszymy, ale zachęcamy was dzisiaj, żeby takie krótkie wierszyki pisać, wysyłać na nasze radiowe numery 512 700 444 512 700 555. Dla tych, które wzbudzą nasz największy zachwyt, mamy niespodzianki. Także piszcie 512 700 444 512 700 555 i to była Zofia Kozorawska i Michał Opaciński.
0: A my z Michałem to ja będę musiał sobie pogadać.
8: Że ta dezynwoltura, tak?
0: Tak.
8: Skarpetki, dziękujemy, Zosiu. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
11: Masz w sobie światła poza ekranem ust.

0: to Paweł Domagała w piosence Czasami na antenie Radia Warszawa, 14 minut po siódmej. Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Korki oczywiście bez zmian, jak co dzień na trasie S8, która nie zawodzi przed mostem Grota Roweckiego. Od wysokości ulicy Głębockiej już tworzy się korek. Niektórzy kierowcy zgłaszają też, że doszło do kolizji na wysokości Wysockiego. Będziemy sprawdzać i monitorować tę sytuację. Z Łomianek w kierunku Młocin już jedziecie także w korku. Z Piaseczna w kierunku Warszawy na Puławskiej także już większy ruch. Większy ruch również jak co dzień w Alei Wincentego Witosa, która przechodzi w Sikorskiego w kierunku Doliny Służewieckiej. Jeśli jedziecie, to tutaj postoicie kilka chwil dłużej już o tej porze. Postoicie także już w tym momencie na Wybrzeżu Helskim, jadąc w kierunku Alei Solidarności. Zjazd na Wybrzeże Helskie z Ratuszowej także już o tej porze zakorkowany. Ciaśniej zrobiło się również w Alei Solidarności do zjazdu w ulicę Jagiellońską. Postoicie także już na Czerniakowskiej w Alei Niepodległości.
1: Tu i teraz.
2: Mieszkańcy gmin Prażmów i Tarczyn protestowali w niedzielę, zapowiadają kolejne protesty przeciwko planowanej budowie obwodnicy aglomeracji warszawskiej, sprzeciwiają się proponowanym wariantom przebiegu trasy, alarmują, że inwestycja może doprowadzić do degradacji terenów zielonych, do pogorszenia jakości życia mieszkańców. W naszym studiu Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na stole są cztery warianty przebiegu tej drogi, także dwa podwarianty. Kiedy zapadnie decyzja o wyborze konkretnego wariantu, bo mieszkańcy się nie sprzeciwiają budowie tej drogi w ogóle, tylko mają swój jeden proponowany wariant oznaczony jako cztery.
3: To dobra informacja, że mieszkańcy co do zasady nie są przeciwko drodze, bo tutaj mamy typowy przykład tak zwanego NIMBA, czyli Not in my backyard, czyli drogę za drogą jesteśmy, ale nie w naszym ogródku, czyli najlepiej u sąsiada. I to jest taki typowy przykład, z którym mierzymy się w skali całego kraju, nie tylko tutaj przy obwodnicy, dużej obwodnicy Warszawy. Jeżeli chodzi o decyzję, wakacje, chcemy mieć już takie warianty wybrane, nad którymi będziemy bardziej dogłębniej pracować na takich dwóch forach. To jest Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Te prace zakończą się do końca roku, bo właśnie wtedy chcemy złożyć wniosek o decyzję środowiskową. Decyzja środowiskowa to jest ten dokument, ta decyzja administracyjna, która wskazuje, którędy pobiegnie droga. Więc z perspektywy mieszkańców, również tych protestujących, jest to decyzja kluczowa. Co ważne...
2: Czyli wakacje.
3: Wakacje już będzie dużo wiadomo, a ostatecznie jaki fragment, jaki przebieg trafi do wniosku, a w zasadzie jakie warianty, bo my też nie możemy wskazać jednego. To jest na tyle poważna inwestycja, że... Przy tej inwestycji, ale też przy innych inwestycjach drogowych, przepisy wymagają od nas, żeby Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska dać więcej niż jeden wariant do wyboru, więc my do samego wniosku będziemy składać trzy, ale wakacje to już jest ten moment, że mieszkańcy będą wiedzieli, w którym kierunku idziemy po tych wszystkich analizach, spotkaniach, zbieraniu opinii, również po protestach.
2: Jeżeli mówi pan o wariantach, które będą zawarte w tym wniosku, no to warianty 1, 2, 3, one są bardzo, bardzo podobne.
3: Są do siebie zbliżone, one się przecinają. Pozostałe warianty są w pewnym oddaleniu. To jest właśnie ta zasada, że chętnie głosujemy za tymi wariantami, które są od nas dalej, a te, które są bliżej, to już nie za bardzo. Faktycznie one są, po części są zbliżone, one odcinkami nawet się pokrywają, ale to nie jest nic nadzwyczajnego.
2: Czy można zatem powiedzieć, że tak naprawdę są dwa główne warianty na stole?
3: Oj, to by było bardzo duże uproszczenie, bo z tych wariantów, które mamy już dziś na stole, tych powiedzmy podstawowych, czyli tych czterech plus podwarianty, my możemy jeszcze robić tak zwane hybrydy. Czyli powiedzmy, że dla przykładu, wariant pierwszy nam się podoba od miejscowości A do miejscowości B, w miejscowości B one się krzyżują, a dalej już nam się podoba inny wariant, więc my jesteśmy w stanie odpowiedzieć na tego typu zapotrzebowanie społeczne czy środowiskowe, robiąc tak zwane hybrydy, czyli po kawałku idziemy jednym wariantem, później idziemy drugim, dlatego one też się krzyżują, a nie przebiegają w znacznej odległości od siebie, bo wtedy nie mielibyśmy takiego wyboru.
2: Czyli tak naprawdę jeszcze mogą powstać zupełnie inne warianty, które teraz... Z tych wariantów mogą powstać zupełnie inne warianty, o których teraz nawet nie rozmawiamy.
3: No nie do końca, bo to będzie przebieg po tych, w cudzysłowie, kreskach, które już dzisiaj są na mapie. Natomiast one mogą w pewnym momencie odbić, potem wrócić do tego głównego wariantu, więc hybrydy jak najbardziej są możliwe. Informowaliśmy o tym mieszkańców, którzy dość tłumnie przybili również i pod naszą siedzibę na ulicy Wroniej w Warszawie. Tam też odbył się protest jakiś czas temu, więc nie tylko ostatnia niedziela, ale też gościliśmy mieszkańców między innymi gminy Prażmów. Co ciekawe, na terenie gminy Prażmów nie są prowadzone jeszcze żadne prace studialne. My na razie kończymy to wszystko na S7, a gmina Prażmów jest już po drugiej stronie, tej powiedzmy wschodniej stronie S7.
2: Dlaczego ten wariant czwarty jest wskazywany przez mieszkańców? Dlatego, że on przebiega w śladzie i na południe od obecnej drogi numer 50, a to oznacza, że nie trzeba byłoby burzyć, nie trzeba by było wywłaszczać, być może byłoby taniej i bez protestów.
3: Jest to takie duże uproszczenie, które bardzo dobrze się sprzedaje. Pamiętajmy, że my w tym miejscu, w miejscu drogi krajowej 50, to też warto podkreślić, że ten wariant dodatkowy po śladzie, czy w dużym zbliżeniu do drogi krajowej numer 50 powstał w odpowiedzi na głos mieszkańców, więc my go włączyliśmy w prace analityczne, w prace studialne, tak żeby sprawdzić, czy on faktycznie mógłby być zrealizowany. I oczywiście technicznie wszystko jest możliwe. To nie jest jakaś technologia rakietowa, że to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Natomiast pamiętajmy, my budujemy autostradę. Autostradę A50, taki jest jej roboczy numer, a mówimy o rozbudowie drogi krajowej, zwykłej drogi krajowej, która jest miejscami mocno obudowana. Więc ciężko mówić tutaj, że no rozbudujemy DK50 i nie będzie wyburzeń. Mogłoby się okazać, że gdybyśmy poszli tak po śladzie, równiutko po DK50, okazałoby się, że tych wyburzeń byłoby zdecydowanie więcej niż gdy szukamy tej drogi w bliskiej okolicy od DK50 lub gdzieś zupełnie dalej.
2: Czy to, że będzie to autostrada, to już jest pewne na 100%, bo jednym z postulatów jest też to, żeby to nie była autostrada, a droga ekspresowa?
3: Na razie w dokumentach rządowych funkcjonuje to jako autostrada A50. Tak to jest zapisane. Wiem, że toczą się prace w Ministerstwie Infrastruktury nad kontynuacją tego rządowego programu budowy dróg krajowych, w którym właśnie ta inwestycja jest zapisana. Czy to może podlegać zmianie, to już nie jest pytanie do nas. Czy autostrada, czy droga ekspresowa, tam nie ma zbyt dużej różnicy, jeżeli chodzi o zajętość terenu. Oczywiście są minimalne różnice. Pasy ruchu są troszkę szersze o 25 cm na autostradzie i inne ewentualne tam są różnice. Ważne jest to, że Warszawa ma ogromne potrzeby transportowe. Widzimy to po ostatnich wynikach generalnego pomiaru ruchu, gdzie wszystkie odcinki, mówię tu o skali kraju, całego kraju, wszystkie odcinki, gdzie dzienny średni ruch przekroczył 100 tysięcy, są w Warszawie lub w najbliższych okolicach. Więc te potrzeby są ogromne. Mówię tutaj na przykład o poszerzeniu autostrady w kierunku Łodzi. To już się dzieje. Wschodnia obwodnica Warszawy, niekończący się temat, ale też już jesteśmy blisko kolejnego kroku. Północne wyjście z Warszawy S7 w kierunku Trójmiasta i w końcu duża obwodnica Warszawy. Cały ten system naczyń połączonych musi powstać, bo też te potrzeby transportowe rosną. Od ostatniego pomiaru ruch wzrósł o 10% ogólnie, a na drogach międzynarodowych aż o 19%.
2: Wywłaszczenia to zawsze jest trudny temat, bo trudno dziwić się też osobom, które będą musiały opuścić swoje miejsce zamieszkania. To jest kwestia też często sentymentalna, której nie da się przeliczyć na pieniądze, ale to, co się da przeliczyć na pieniądze. Czy dziś te osoby wiedzą, na jakich zasadach te wywłaszczenia zostaną przeprowadzone, na jakie rekompensaty mogą liczyć i czy są to pieniądze, które dotyczą jakiejś konkretnej daty, bo wiemy, że ceny nieruchomości w Warszawie, pod Warszawą rosną w zastraszającym tempie, bardzo, bardzo szybko.
3: Więc tak, zasady są jasne, bo one są takie same dla wszystkich, niezależnie czy budujemy dużą obwodnicę Warszawy, czy budujemy mniejszą obwodnicę na drugim końcu kraju, więc one są jasne, publicznie dostępne i działamy w ten sam sposób. Co ważne, to nie my jako inwestor wyceniamy nieruchomość, bo mogłoby to być nieobiektywne. Moglibyśmy chcieć zaniżać tę wartość, no bo jesteśmy tym płatnikiem na końcu. Dlatego za cały proces ustalania wysokości odszkodowań za wywłaszczenie, to jest domena wojewody. Wojewoda znów powołuje niezależnych rzeczoznawców, tak aby nie było zarzutu, że no tutaj jednak wojewoda jest przedstawicielem rządu w województwie, tak jak generalna dyrekcja jest przedstawicielem rządu, więc mamy niezależnych rzeczoznawców, którzy wyceniają wartość przejmowanych nieruchomości, a my na koniec, znów w dużym uproszczeniu, dostajemy rachunek do zapłacenia. Więc my tutaj staramy się być jak najdalej od tego procesu. Oczywiście zasady wypłaty są jasne, tylko też jest ważna rzecz. My sami jeszcze nie wiemy, którędy pobiegnie droga, więc ciężko w ogóle mówić, kogo dotknie ewentualne wywłaszczenie. To jest kolejny krok, to jest krok dopiero po decyzji środowiskowej jeszcze, więc datę ciężko wskazać, bo najpierw musimy te decyzje dostać. Te procesy bywają bardzo długie. To trzeba przyznać, bo protestują zarówno, mówię tu w porównaniu do innych inwestycji, zarówno mieszkańcy, organizacje ekologiczne, więc tych protestujących może być jeszcze na etapie wydawania decyzji środowiskowej więcej. Potem oczywiście ta decyzja też musi się utrzymać, od niej można się odwołać. To są niestety długie procesy, ale zasady są znane, rzeczoznawcy są niezależni, wyceniają te nieruchomości. Nawet jeżeli właściciel nie zgadza się z wartością takiej wyceny, może otrzymać zaliczkę w wysokości 70% wyceny, tak aby mieć już środki na, powiedzmy, funkcjonowanie i znalezienie tego nowego miejsca, a równolegle może toczyć się proces ustalenia tego odszkodowania w tej zadowalającej wysokości.
2: Czy podczas projektowania nowej drogi biorą Państwo pod uwagę sytuację szkoły podstawowej w Pamiątce? Bo rodzice już teraz sygnalizują, że bliskość trasy S7 powoduje, że dostęp do tej szkoły jest utrudniony. Nowa trasa, zdaniem rodziców, może spowodować, że będzie ta szkoła w ogóle odcięta od świata i dotarcie do niej będzie zdecydowanie trudniejsze. Czy przy wyborze wariantów, ewentualnych zjazdów i tak dalej, całej tej infrastruktury, ta szkoła jest brana pod uwagę?
3: Wszystkie szkoły są brane pod uwagę, tak samo jak wszystkie placówki ochrony zdrowia, kościoły, cmentarze. Wszystkie te miejsca, które są bliskie lokalnym społecznościom i ważne dla lokalnych społeczności, są brane pod uwagę. Jeżeli chodzi o tę konkretną szkołę, ciężko się odnieść, ponieważ nie wiemy, którędy pobiegnie droga. Więc wychodzenie już tak w przyszłość, że już na pewno ta szkoła zostanie dotknięta, jest delikatnie przedwczesne. Natomiast mogę zapewnić, że wszystkie tego typu placówki są brane pod uwagę i zbliżenie się do takich placówek, miejsc pamięci, miejsc kultury, automatycznie przyznaje mniej punktów takiemu wariantowi, czyli im on jest bliżej, tym jest gorzej oceniany, więc im jest taka droga, taki przebieg dalej od tego typu instytucji, placówek, miejsc, tym taki wariant jest wyżej oceniany, a tym samym ma większą szansę na zostanie tym głównym.
2: Będziemy przyglądać się tej inwestycji. Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję za obecność.
3: Dziękuję bardzo.

0: 7:31. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
1: Do końca roku decyzja o wariancie budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej, mówił w poranku z Radiem Warszawa rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak. Przeciwko trzem z czterech wersji protestują mieszkańcy gmin powiatu piaseczyńskiego. Uważają, że może ona pogorszyć jakość ich życia. Kontrowersje wokół sobotniej imprezy techno na terenie pałacu w Wilanowie. Problemem hałas, wpływ na rezerwat Morysin oraz spokój mieszkańców. Organizatorzy oświadczają, że mieli wymagane zezwolenia. Konserwator zabytków stwierdził natomiast, że część działań nie była zgodna z ustaleniami. Metro dziś od 23 na skróconej trasie. Trzy ostatnie stacje od strony Kabat pozostaną zamknięte. Na odcinku Kabaty - Stokłosy pojadą autobusy komunikacji zastępczej, powodem prace remontowe. Czy ojczyzna jest słaba, czy sąsiedzi silni? Suwerenność i przyszłość Polski. To temat dzisiejszego spotkania z historykiem profesorem Andrzejem Nowakiem. Początek o 18:00 w klasztorze karmelitów bosych w Warszawie przy Raczyńskiej 31. Ponad 15 milionów złotych dla Politechniki Warszawskiej. Środki unijne będą przeznaczone na rozwój projektów w lotnictwie i elektronice drukowanej. Naukowcy podkreślają, że dofinansowanie pogłębi współpracę uczelni z biznesem.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pochmurno i deszczowo prawie przez cały dzień. Czy na naszym parapecie są już krople deszczu? Jeszcze nie, ale pewnie niedługo się zaczną. A czy u Państwa pada?
4: Zszokowałeś mnie, bo ja dzisiaj przez całą drogę widziałam, że ulice, chodniki są mokre.
0: Bo w nocy padało, wieczorem padało, z przerwami.
4: Teraz jest najcieplejszy moment dnia, to ważna informacja, 14 stopni, a w ciągu dnia 10-9, przygotujcie się na to.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Gun, David Guetta, Teddy Swims, Towns and I na antenie Radia Warszawa 20 minut przed 8 i do tego zacnego grona, także naszego, dołącza Wojciech Dudkowski, reporter Radia Warszawa. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku.
3: Co z tym metrem?
1: Czy ono też będzie gone?
2: No tak po 23 to tak nie całkiem, bo 3 stacje będą zamknięte i będzie komunikacja zastępcza. A to wszystko dlatego, że będzie remont urządzeń sterowania ruchem. No i standardowa nocna przerwa w kursowaniu metra nie wystarcza. Trzeba będzie zamknąć je trochę wcześniej, bo od 23.
3: A które stacje nie będą funkcjonować?
2: Od stacji Stokłosy do stacji Kabaty będzie zamknięcie.
3: No i jak to się poruszać?
1: To nie pojeździsz, Jarek.
3: Jak się poruszać? Ja dzisiaj akurat planowałem. No to,
2: a co będziesz robić dzisiaj po 23?
1: No na pewno nie będzie jechał metrem.
3: Chciałem jechać właśnie na Kabaty.
2: No to pojedziesz autobusem.
3: Czyli będzie autobus zastępczy.
2: Będzie autobus zastępczy. Myślę, że dla tej liczby pasażerów wystarczy. Gorzej jakby to było w nocy z piątku na sobotę albo z soboty na niedzielę.
1: A skąd ty wiesz, z iloma pasażerami chce podróżować Jarek?
2: Nie wiem, choć się domyślam.
3: No dobrze, no to dzisiaj będzie, żeby nikt nie był zaskoczony, żeby nie było niespodzianki, to metrem do stacji Stokłosy dojedziemy. Oczywiście pierwszą linią metra, a później
1: ale to wieczorem,
3: na Kabaty.
1: Późnym.
3: Od 23 oczywiście.
2: A
3: przesiadamy się w autobus.
2: Jutro wszystko wróci do normy.
1: Czyli jutro rano mogę jechać metrem do pracy.
2: Tak.
3: Od pierwszego metra, pierwszego składu.
2: Od pierwszego kursu jakoś. Dobrze. Tak po piątej.
3: To jestem uspokojony. Wojciech Dudkowski, dziękujemy Ci za te informacje.
2: Dziękuję.

0: Pierwsza linia metra od stacji Stokłosy do stacji Kabaty dziś od 23 nie będzie funkcjonować, będą autobusy zastępcze, a druga linia metra dołączyła się tak nieoczekiwanie już teraz, bo z przyczyn technicznych w rejonie stacji Brudno występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M2. Tam składy mogą postać dłużej, czyli nie tak, że sobie przyjadą i odjadą, tylko może tam nastąpić chwilowa przerwa. No i cały czas 171 autobusy nie dojeżdżają do krańca Torwar. Legia Stadion to jest ostatni przystanek.
1: Jeśli chodzi o Wisłostradę, w kierunku centrum Warszawy będziecie stać od Cytadeli Warszawskiej aż do zjazdu w Aleje 3 Maja. Tutaj korek także na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Korek na Sikorskiego od Beka właściwie się zaczyna. Beka Sikorskiego w kierunku Doliny Służewieckiej. Na Łopuszańskiej także postoicie do zjazdu w Aleje Krakowską. No i oczywiście Aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, Wawelska. Dodajmy także dojazd w kierunku Ożarowa Mazowieckiego przez Ołtarzew, tutaj korki.

0: Celine Dion w Radiu Warszawa, a dzisiejszy patron, jak ma na imię?
1: Pankracy.
0: Patron bólu głowy nawet, a także ogrodników młodych sadzonek.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Ach, ci młodzi idealiści, mawiamy my, doświadczeni życiem realiści, a może nawet i cynicy. Proszę bardzo, niech się sparzą, niech ich również ociosa ludzka głupota i własna słabość. I tak często się dzieje, chyba że radykalizm młodych spotka się z miłością Chrystusa. Wtedy, tak jak dzisiejszy patron młodzieży, stać się mogą oni świętymi i jednocześnie wyrzutem sumienia dorosłych, bo świadkowie wiary tacy, jak wspominany dzisiaj Pankracy, są przykładem tego, jak młodzi potrafią stać się przewodnikami starych, przynajmniej jeśli chodzi o dotknięcie i odważne uchwycenie samej istoty życia wiarą. Święty Pankracy urodził się w Azji Mniejszej w rodzinie pochodzenia rzymskiego. Wcześniej osierocony, wraz ze swoim wujem przeniósł się do Rzymu. Tutaj obaj spotkali się z chrześcijaństwem i wkrótce poprosili o chrzest, ale w międzyczasie wybuchły prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Był rok 303 i Pankracy stanął przed dylematem: publicznie wyznać wiarę w Chrystusa, czy może złożyć ofiarę na cześć pogańskich bogów. Wybrał Chrystusa i zginął w wieku około 14 lat, ścięty mieczem. Pierwotny kościół bardzo dobrze zapamiętał to wydarzenie, tak samo jak i miejsce pochówku ciała świętego Pankracego. Druga mila drogi cesarza Aureliana, łączącej Rzym z Pizą. Nad grobem tego męczennika papież Symach wybudował po latach stojącą do dzisiaj bazylikę. I nie, uwierzcie Państwo, to nie jest bazylika pierwszego z zimnych ogrodników. To bazylika świętego Pankracego za murami, wiernego, choć małoletniego, świadka Chrystusa.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Rozalia i Diament.
1: A my piszemy nasz limeryk ze słowami, pamiętasz?
0: Nie.
1: Skarpetki.
0: Ale piszę.
1: Dezynwoltura i miłość.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami.
4: Ksiądz Wojciech Henryga,
5: Gosia Polak
6: i Mateusz Kiczek.
3: I
7: Gosia Tyszka.
3: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
4: Żeby doświadczyć radosnej wspólnoty. Myślę, że parafia, która się naprawdę modli, to jest nasza wielka radość.
3: Więcej na ten temat, drodzy Państwo, codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
8: Pozdrawiamy!
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
10: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
0: Minuta po ósmej, tu Radio Warszawa i wiadomości.
11: Żużlowe areny pod lupą ministra sportu to pokłosie wypadku w Gnieźnie. Koniec rozejmu, Moskwa atakuje Kijów. Trasa obwodnicy aglomeracji warszawskiej do końca roku, w tle protesty mieszkańców. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Ministerstwo Sportu zapowiada, że przyjrzy się bezpieczeństwu na stadionach żużlowych. To pokłosie zawodów w Gnieźnie, w czasie których doszło do wypadku z udziałem 19-letniego zawodnika.
12: W dmuchaną bandę uderzyło dwóch zawodników, ale to żużlowiec z Gniezna został wyrzucony poza tor i zderzył się z elementami, które znajdowały się dalej. Minister sportu Jakub Rutnicki deklaruje, że resort przyjrzy się bezpieczeństwu na żużlowych arenach.
13: Musimy wyciągnąć wnioski. Kwestia bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowa.
12: Patryk Budniak z klubu Start Gniezno przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Lekarze z poznańskiego szpitala określają jego stan jako ciężki. W wypadku ucierpiał także Leon Szlegiel z klubu Śląsk Świętochłowice. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.
11: Relację przygotował Maciej Szafer.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja zaatakowała Ukrainę dalekosiężnymi dronami. Wybuchy było słychać w Kijowie i kilku innych miastach oraz obwodach. Ze wstępnych informacji wynika, że rosyjskie bezzałogowce lub ich odłamki uszkodziły po północy blok mieszkalny w Kijowie w dzielnicy Obołon. Drony m.in. typu Szachet atakowały również Dniepr. Wiadomo o co najmniej jednej poszkodowanej tam osobie. Nad ranem alarmy lotnicze były ogłoszone w 10 ukraińskich obwodach. Do końca poniedziałku miało obowiązywać ukraińsko-rosyjskie zawieszenie broni ogłoszone przez amerykańskiego prezydenta. W czasie jego trwania Rosjanie ograniczyli ataki powietrzne za pomocą rakiet i dronów w głębi ukraińskiego terytorium, ale szturmowali na froncie i atakowali z powietrza miejscowości przyfrontowe.
14: To dzieje się w okolicy.
11: Decyzja o wariancie budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej jeszcze nie zapadła. Drogowcy mają do dyspozycji 4 warianty, mogą też wykorzystać poszczególne części każdego z nich. Ostateczny przebieg planowanej budowy będzie znany do końca roku, mówił w poranku z Radiem Warszawa rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak.
5: Jeżeli chodzi o decyzje, wakacje, chcemy mieć już takie warianty wybrane, nad którymi będziemy bardziej dogłębnie pracować, czy dogłębniej pracować na takich dwóch forach. To jest Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Te prace zakończą się do końca roku, bo właśnie wtedy chcemy złożyć wniosek o decyzję środowiskową.
11: Przeciwko trzem z czterech wariantów protestują mieszkańcy z powiatów Piaseczyńskiego, Żyrardowskiego i Grójeckiego. O ich zastrzeżeniach mówił na naszej antenie sołtys Lesznowoli Łukasz Pietrzak.
6: Nie jesteśmy za tym, żeby tej trasy całkowicie nie było, bo te trasy są potrzebne. Tutaj chodzi ogólnie o to, żeby po prostu wariant został wybrany najmniej szkodliwy dla mieszkańców. Pod kątem właśnie wyburzeń. Są warianty takie, gdzie tych wyburzeń będzie bardzo dużo, a są warianty, gdzie tych wyburzeń będzie sporo mniej.
11: Mieszkańcy w swoich protestach i petycjach apelują, by wybrać wariant, który zakłada najmniejszą liczbę wyburzeń i najmniej ingeruje w przyrodę. Autostrada A50 ma przyjąć ruch z drogi S2 i odciążyć ulice Warszawy i okolicy. Trzy z czterech wariantów zakładają nową trasę, jeden z nich biegnie wzdłuż istniejącej drogi krajowej numer 50. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Zjawiska te występują lub mogą dziś występować w południowej i południowo-wschodniej części kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: I w Warszawie i w okolicach także będzie padał deszcz i pierwsze krople już są na naszym parapecie. Bo i pociemniało, ciemniejsze chmury na niebie. Będzie też wiać do 50 km na godzinę.
1: I ważna wiadomość, dzisiaj temperatura spada. O tej porze 14 stopni w stolicy i w okolicy, 12 już w Grodzisku Mazowieckim, a w ciągu dnia będzie około 9 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Limeryków. Zachęcamy Was do tego, żeby krótkie wierszyki pisać, krótkie, zabawne, i zaproponowaliśmy Wam w naszych mediach społecznościowych początek takiego limeryku: gdy w maju deszcz pada. Jeżeli chcecie go uzupełnić, jeżeli macie pomysł, to zachęcamy dzisiaj do tej słownej zabawy, która może także trochę osłodzić ten dzień ósmoklasistom, którzy dzisiaj pewnie kolejną część egzaminu piszą.
0: Ale też wspomnienie o zespole Take That też może osłodzić wielu osobom dzień, bo zespół, który od wielu, wielu lat obecny na scenie muzycznej, i jak wiele dziewczyn, a dziś kobiet, wzdychało, słuchając słów, utworów wydobywających się z ust pięciu panów.
1: Jarek, no i jeszcze dodatkowo dodajmy, że napisali tę piosenkę z dedykacją specjalnie dla ciebie. No bo
0: dla
1: jak
0: mnie?
1: Tytuł brzmi You Are a Superstar, no to o kim bym mogła innym pomyśleć?
0: A to nowość przecież, tegoroczna.
1: No słuchajcie, no...
0: Poznali się w końcu.
1: Taka piosenka, Jarek, gwiazda radiowa, You Are a Superstar, jeżeli chcecie się obudzić razem z nami, jeżeli chcecie wierszyk napisać, jeżeli chcecie nas także pozdrowić, to czekamy na wasze wiadomości, 512-700-444 i końcówka 555, a jeżeli ktoś ze mną się zgadza, że Jarek to gwiazda, to dajcie znać. Jarek Wydra?
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
0: Telefony milczą.
9: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: problemy i utrudnienia na drugiej linii metra, które są związane ze stacją Brudno. Tam pociągi, które przyjeżdżają, mogą mieć wydłużony czas postoju, mogą też wolniej jechać przed stacją Brudno, wolniej po stacji Brudno, także tutaj proszę się nie przejmować, nic się nie dzieje, no po prostu jakieś tam problemy techniczne, z którymi metro próbuje się uporać. Jeśli chodzi o utrudnienia związane z autobusami 171, to przypominam, tor VAR nie funkcjonuje, Legia Stadion to pierwszy i ostatni przystanek zarazem. Pogoda nie najlepsza, to od razu widać na warszawskich ulicach, że więcej samochodów wyjechało. Trasa S8 dzisiaj korkuje się od ulicy Artyleryjskiej, tradycyjnie do Mickiewicza na Marymoncie. No i jeszcze mamy od Wypędowa korek do Nowych Grocholic, ale to też ostatnio standard.
1: Gość poranka.
2: Maj, miesiąc, kiedy z radością przyglądamy się Maryi. Przy wielu kapliczkach wciąż odprawiane są nabożeństwa majowe. W wielu kościołach także my uczestniczymy z radością, inni trochę z niezrozumieniem w odśpiewywaniu, czy też odczytywaniu, mówieniu, odmawianiu litanii loretańskiej. Dzisiaj porozmawiamy kilka chwil także o polskiej maryjności. Naszym gościem jest ojciec profesor Grzegorz Bartosik, franciszkanin, mariolog. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam państwa.
2: Ojcze, jak popatrzymy na Polskę, jak długa i szeroka, to chyba możemy jasno stwierdzić, że polska maryjność wciąż ma się bardzo dobrze. To znaczy jest wciąż wielu Polaków, którzy kochają Maryję, pielgrzymują do sanktuariów maryjnych.
3: No rzeczywiście, no maryjność jest wpisana w naszą historię i tradycję. Zresztą Kościół, cały Kościół powszechny jest maryjny, bo Maryja jest Matką Boga, dała nam Zbawiciela świata. Jeżeli chodzi o polską maryjność, to ona jest głęboko zakorzeniona w historii, w tradycji, poczynając od początku, od pieśni Boga Rodzica, potem ważne wydarzenia historyczne, gdzie Maryja broniła naszej tożsamości narodowej i katolickiej, chociażby przed Turkami, czy przed Szwedami, czy przed bolszewikami. Także w XX wieku, w czasach komunizmu, PRL-u, też kult maryjny był tym, który jednoczył nasz naród. No i tak to pozostaje. Przede wszystkim widzimy w Maryi naszą Matkę Duchową, tak jak Pan Jezus dał nam ją z wysokości krzyża za Matkę, ale także jako naszą Królową, która właśnie grówa nad nami, prasza nam potrzebne łaski. I stąd te różne wielorakie przejawy kultu maryjnego, czego wyrazem w maju szczególnie są nabożeństwa majowe, czy to w kościołach, w kaplicach, czy przy drożnych kapliczkach lub krzyżach.
2: A dlaczego to właśnie maj jest tak szczególnie poświęcony Maryi? Jak to wyglądało? Dlaczego ta historia tak się ułożyła?
3: Otóż w innych wyznaniach chrześcijańskich, na przykład w prawosławie miesiącem maryjnym jest sierpień, gdzie główne wydarzenie, czyli wniebowzięcie Matki Bożej, jest poprzedzone 14-dniowym przygotowaniem, postem i potem także o tych uroczystościach. Natomiast w Kościele Zachodnim maj, myślę, że przede wszystkim dlatego, że tutaj powstał ten zwyczaj w Europie, więc w maju eksploduje przyroda, budzi się do życia. Maryję nazywamy najpiękniejszym kwiatem czy owocem w ogrodzie Bożym, czyli spośród ludzi. Ale także chcemy jako ludzie wyrazić swoją wdzięczność, chociażby właśnie przez ofiarowanie kwiatów, przez modlitwy. Ta tradycja ma dosyć długą historię. Mianowicie pierwszą cześć Maryi właśnie w miesiącu maju oddawał król Hiszpanii Alfons X. To był XIII wiek. Potem błogosławiony Henryk Suzo w XIV wieku też ofiarowywał Maryję szczególne modlitwy właśnie wiosenne. Potem ten zwyczaj przyjął się we Francji ozdabiania kapliczek maryjnych, przynoszenia kwiatów, czczenia Matki Bożej kwiatami. I potem ostatecznie papieże zatwierdzili w XIX wieku, błogosławiony papież Pius IX właśnie oficjalnie zatwierdził, że w Kościele katolickim maj ma być miesiącem maryjnym. I różne formy są pobożności w różnych krajach. W Polsce szczególnie właśnie przyjął się zwyczaj śpiewania litanii loretańskiej.
2: Jaka jest historia tej modlitwy? Bo są to różne wyzwania. Niektórzy mówią o tej modlitwie, że to jest takie przyglądanie się Matce Bożej z różnych stron, tak jakby przeglądanie trochę albumu z fotografiami i każdy byśmy trochę inaczej zatytułowali. Skąd się wzięły te tytuły? Co sprawiło, że Litania Loretańska dzisiaj jest w takiej formie, jaką mamy ją?
3: Pani użyła pięknego porównania, że litanie jest jak oglądanie albumu z różnymi fotografiami. Natomiast początki litanii właściwie badacze dostrzegają we Francji, w okolicach Paryża, w średniowieczu, na przełomie XII i XIII wieku. Na wzór litanii do wszystkich świętych, która powstała w VI wieku, zaczęto Maryję nazywać różnymi tytułami. Szczególnie ta litania się rozwinęła w sanktuarium maryjnym w Loreto w Italii, czyli we Włoszech, i stąd nazwa tej litanii loretańska. I w XVI wieku została zatwierdzona przez papieża Sykstusa V w 1587 do użytku w całym Kościele powszechnym. Struktura litanii zaczyna się wezwaniami do Trójcy Świętej o zmiłowanie poszczególnych osób boskich, całej Trójcy Świętej. Jakby ukierunkowanie, że jest to modlitwa, którą poprzez pośrednictwo Maryi zanosimy do samego Boga. I potem mamy kilka grup modlitewnych. Pierwsza grupa to jest wzywanie Maryi jako matki i dziewicy, a więc zarówno jako matki Zbawiciela, a więc Matki Chrystusa, Matki Boga, ale także naszej Matki, Matki Kościoła, i różnymi czułymi tytułami ją określamy. Potem mamy grupę tak zwanych wezwań symbolicznych, często zaczerpniętych ze Starego Testamentu, podobnie jak w godzinkach, w których Maryja jest nazywana pewnymi określeniami, które zostały do niej przystosowane, jak choćby Arka Przymierza, która wiemy w Starym Testamencie zawierała tablicę 10 przykazań, była miejscem obecności Bożej. Maryja jest nową Arką Przymierza. I wreszcie trzecia część to są tytuły, gdzie wzywamy Maryi jako naszej opiekunki, orędowniczki w naszych problemach, trudnościach, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych. I czwartą grupę stanowią wezwania Maryi jako Królowej. W tych różnych wezwaniach mamy wyrażone wszystkie cztery dogmaty maryjne, więc Boże Macierzyństwo, Wieczyste Dziewictwo, Wniebowzięcie, Niepokalane Poczęcie, ale to są właśnie tytuły miłości, którymi chcemy wyrazić naszą miłość do Matki Bożej, przypominając sobie, czy powtarzając prawdy dogmatyczne, ale też prosząc ją, wzywając w naszych potrzebach. I z czasem Kościół dodawał różne nowe wezwania. Na przykład w Polsce mamy wezwanie Królowo Polski, oficjalnie wprowadzone w 1908 roku przez papieża Piusa X. Natomiast w tej litanii, która jest śpiewana w całym świecie, mamy w 1815 dodane wezwanie Wspomożenie Wiernych. Po tym, jak Pius VII szczęśliwie powrócił z niewoli napoleońskiej, czy po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu, Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, czy po Soborze Watykańskim II, kiedy Maria została ogłoszona Matką Kościoła, tytuł Matko Kościoła, Jan Paweł II wprowadził tytuł Królowo Rodziny i ostatnio też papież Franciszek, Matko Nadziei, Pociechą Migrantów, czy także Matko Miłosierdzia, więc wszystkie te tytuły ukazują naszą miłość do Matki Bożej.
2: Czy możemy litanię loretańską nazwać jakąś formą modlitwy kontemplacyjnej? No bo jest to właśnie takie kontemplowanie tego, jak piękna jest Matka Boża. Za chwilę zapytam też Ojca, jak to się ma do naszego kultu skierowanego w kierunku do Pana Boga, ale czy to jest właśnie trochę taka modlitwa, w której powinniśmy zatrzymać się i trochę wsłuchać się w te kolejne wezwania? Czuć też, że to jest pewna tajemnica, którą nie do końca zrozumiemy.
3: Jak najbardziej. No, każda modlitwa powinna mieć wymiar kontemplacyjny, czyli właśnie naszego zjednoczenia z Panem Bogiem. Oficjalnie papież Paweł VI, czy potem Jan Paweł II nazywał różaniec modlitwą kontemplacyjną, że właśnie ten rytm powtarzania Zdrowaś Maryjo, on ma nas wprowadzać w zjednoczenie z Panem Bogiem, z Matką Bożą i rozważanie tajemnic różańcowych. I podobnie mamy tutaj, mamy ten rytm słów módl się za nami i coraz to nowe obrazy Maryi w różnych tajemnicach, czy w odniesieniu do Pana Boga, czy w odniesieniu do nas. Ma nam to pomagać patrywać się w nią, prosić ją, ale też kontemplować piękno Boga, dziękować Mu, uwielbiać Go za to, że dał nam taką wspaniałą Matkę i Królową.
2: Czyli to nie jest tak, że to Maryja domaga się tych tytułów, czyli my musimy złożyć jakąś daninę, wychwalając ją w ten sposób, tak myśląc trochę w pogański sposób.
3: Absolutnie, przecież miłości nie można wymagać od kogoś. Miłość jest czymś dobrowolnym, tak jak kochamy naszych rodziców i okazujemy im wdzięczność za to dobro, które od nich otrzymaliśmy czy otrzymujemy. Tak samo Maryja jest naszą Matką Duchową, dała nam największy skarb. Z jej narodził się Zbawiciel, Pan Jezus. Nasza modlitwa do niej to jest właśnie uwielbianie Boga w Trójcy Jedynego, dziękowanie jej za jej fiat, za jej macierzyństwo zarówno Boże, jak i w stosunku do nas, za jej opiekę. Myślę nie tylko w historii poszczególnych narodów, Kościoła całego, ale także za opiekę w historii każdego z nas.
2: Ojcze, a może Pan Bóg by wolał, żebyśmy to Jego tak wychwalali? Czy to można, stworzenie Boże, tak mocno wychwalać, trochę jak bóstwo? Niektórzy tak by mogli powiedzieć?
3: Jeżeli ktoś uważa, że Matka Boża jest bóstwem, no to nie zna kompletnie chrześcijaństwa, bo Maria w scenie zwiastowania powiedziała: oto ja służebnica Pańska, i całe jej życie było posługą dzieł zbawienia. Pięknie to wyraża Sobór Watykański II w 8 rozdziale Konstytucji Lumen Gentium, że wszelkie czyny, troska o małe dzieciątko Jezus, czy potem obecność u stóp krzyża, całe jej życie, także obecność w chwale, ona jest służbą dzieł zbawienia. Ona zawsze prowadzi do Chrystusa, nigdy nie zatrzymuje na sobie. Piękny mamy przykład w hymnie Magnificat, kiedy Maryja zostaje obdarzona największą godnością, jaką żaden człowiek tego nie dostąpił, stała się Matką Boga. I po ludzku, kiedy święta Elżbieta ją chwali: błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, Maryja nie mówi, że no masz rację, ciociu Elu, tak nie mówi. Mówi: wielbi dusza moja Pana. On mi uczynił wielkie rzeczy. Jego imię jest święte. Więc absolutnie nigdy nie zatrzymuje na sobie, tylko tak jak właśnie jak w Kanie Galilejskiej mówi: uczyńcie wszystko, co powie wam mój Syn, i zawsze wskazuje na Pana Jezusa.
2: I zachęcamy Państwa do tego, żeby także poprzez odmawianie litanii loretańskiej, poprzez śpiewanie tej litanii loretańskiej zanurzać się w kontemplacji tego pięknego Bożego stworzenia, którym jest Matka Boża, która, tak jak ojciec powiedział, prowadzi nas zawsze do Chrystusa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ojciec profesor Grzegorz Bartosik, franciszkanin, mariolog, był razem z nami o poranku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma.
2: Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
0: Po reklamie.
3: 8:30 na wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
4: Utrudnienia w kursowaniu metra linii M2. Z przyczyn technicznych pociągi mogą mieć wydłużony czas przejazdu. Wieczorem natomiast zamknięte będą stacje linii M1, Kabaty, Natolin i Imielin. Od godziny 23 pojadą autobusy zastępcze. Warszawskie ZOO pożegna żyrafę Pietruszkę. Cel jej przeprowadzki poznamy jutro o 12 podczas spotkania przed wybiegiem. Do nowego domu trafi dzięki specjalnie przystosowanej przyczepie, przystosowanej do rozmiarów zwierzęcia. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów. Celem jest przyspieszenie odprawy. Pasażerowie nie będą musieli wyjmować urządzeń elektronicznych. Może też zostać zniesiony limit ilości płynów. To przestrzeń do zabawy i rozwoju ruchowego dla dzieci i miejsce aktywności fizycznej dla starszych. Na targówku powstał wyjątkowy plac Mini Ninja. Znajduje się na terenie szkoły podstawowej nr 380, blisko metra Kondratowicza. Libero siatkarskiego projektu Warszawa Damian Wojtaszek przedłużył kontrakt z klubem o rok. To mistrz świata z 2018 roku z reprezentacją Polski. Z warszawskim zespołem wywalczył 1 srebrny i 4 brązowe medale plus ligi oraz europejski Puchar Challenge.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: To ja zacznę limerykiem od koła gospodyń wiejskich w Nieporęcie z naszego Facebooka. Gdy w maju deszczyk pada, przyroda się układa.
3: No i pięknie. Dzisiaj jest i maj, i deszczyk, i miejmy nadzieję, że dla przyrody będzie dobrze, bo dzisiaj będzie ten deszcz padał prawie przez cały dzień. Na dodatek będzie wiać. No i trochę chłodno, więc dzisiaj lepiej się ubrać cieplej.
7: Szczególnie, że o tej porze 13 stopni, a w ciągu dnia już tylko 9.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
7: Chcesz jeszcze jeden limerek?
3: A dawaj.
7: Na stacji Warszawa Żwirki i Wigury w podłodze pociągu zrobiły się dziury. Wypadła przez nie spinaczka, płakała za nią Aneczka, nie mogła ułożyć wymyślnej fryzury. To od Wojtka Dudkowskiego.

0: Maj z Maryją.
1: Panno roztropna, módl się za nami. Roztropność nie jest dziś modna. Częściej mówi się o spontaniczności, podążaniu za tym, co się czuje, tu i teraz. Szybka decyzja, a później konsekwencje. Nieraz niełatwe, na lata. Roztropność to umiejętność poznania i wybrania tego, co najlepsze w życiu. To mądrość w działaniu. Wskazuje właściwą miarę wszystkiemu, co robię. Pomaga we właściwym doborze środków prowadzących do celu. Maryja dlatego jest nazywana roztropną, ponieważ wszystkim sprawom, które jej dotyczyły, dawała czas. Zanim podjęła jakąkolwiek decyzję, szukała głębszego sensu. I choć potrzebowała czasu na rozeznanie sytuacji, dzięki roztropności potrafiła podjąć decyzję szybko i trafnie, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania czasu i okoliczności. Maryjo, Panno roztropna, ucz mnie zatrzymywać się pośród pędu życia i wybierać to, co dobre. Ucz mnie patrzeć głębiej i działać mądrzej.
0: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: korki i utrudnienia w komunikacji miejskiej i w funkcjonowaniu metra jest w porządku. No cały czas tam tym torwarze, ten autobus 171 tam się nie zatrzymuje, Legia Stadion, proszę o tym pamiętać.
1: Ja patrzę na mapę korkową.
0: Nie,

0: dużo. Wybrzeża to w zasadzie po obu stronach Wisły całe zakorkowane, a na S8 nie dość, że korek jak zawsze, to jeszcze kierowcy zgłaszają kolizję.
1: Okolice węzła Konotopa, zjazd z trasy S8 na południową obwodnicę Warszawy. Tutaj możecie napotkać na utrudnienia. Utrudnienia także przed wjazdem do tunelu, także południowa obwodnica Warszawy, a też jeżeli jedziecie na Poznań, to kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji przed tym wjazdem. Z Piasteczna w kierunku Warszawy jedziecie w korkach oczywiście. Ojojojoj, Łopuszańska, Sasanki, do zjazdu w Aleję Krakowską. Aleje Jerozolimskie stoją. Stoi Aleja Prymasa Tysiąclecia. Stoi Górczewska, prosta w kierunku centrum. Mam dalej mówić?
0: Nie, bo już ciasno, można powiedzieć, cała Warszawa prawie stoi.
1: Ale deszcz pada, cieszymy się.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: To dzisiaj mamy same dobre wiadomości, bo okazuje się, że mamy w sobie poetyckie talenty i my z Jarkiem z małą pomocą, a może trochę większą pomocą, mamy limeryk. Dla was te trzy słowa, które zostały nam dane jako zadanie, czyli skarpetki, miłość i dezynwoltura. Uwaga, czytam. Czasami miłość do skarpetek to dezynwoltura. Zakładasz lewą na prawą, a prawą na lewą, a przecież nie tego wymaga kultura. I mówisz miłość. Przecież łączę je w pary, a gdybyś miał w sobie odrobinę kultury, nie robiłbyś z tego marnej dezynwoltury.
2: No, a to propozycja od pana Łukasza. Gdy w maju deszcz pada, maturzysta nad arkuszem testów siada, ósmoklasista dużo mówi, że on tych egzaminów nie polubi.
1: Więcej optymizmu od pana Tomasza. Gdy w maju deszczek pada, uśmiechnij się, to zła rada. Bo ciepły deszczek majowy dla życia jest całkiem zdrowy i miły jest dla ducha. To nie jest jesienna plucha, to radość i duże nadzieje. Da zieleń i w sercu zawieje.
2: Gdy w maju deszczek pada, przyroda się układa. O.
1: O, i to jest... To jest
2: krótko
1: prosto,
2: i na
1: krótko
2: temat.
1: I na temat od pani Pauliny.
2: Tak, słuchamy.
1: Gdy w maju deszcz padał od świtu, student zasnął wśród książek z zachwytu, bo mu krople do rytmu stukały jak z metryku i przespał termin swego egzaminu. Czyli rozumiem, że do wszystkich stresujących się ludzi, czyli maturzystów, ósmoklasistów, ich rodziców dodajemy jeszcze studentów, którzy już zaczynają myśleć o sesji.
2: Zofia, tobie to się godzina nie pomyliła?
3: Dzień dobry.
1: To dopiero dobra wiadomość. Za 8
3: w jakim
1: minut możemy kończyć poranek?
3: W stroju przyjechałam, jakbym była pracownikiem drogowym.
2: No, tak. Dzięki. Ale to bardzo dobrze,
3: bezpieczna.
2: Bo jest bezpiecznie.
3: I ciepło.
2: I to, o, trzeba być bezpiecznym. Rowerowy maj dzisiaj,
3: tak.
2: Mimo pogody?
3: Cały czas.
2: Bardzo
1: wow,
2: dobrze.
1: Wow.
2: Bezpiecznie. Ale jest za 8, 9, nie 10, wiesz
3: wiem,
2: o tym.
3: Wiem,
2: okay.
3: Dzięki.
2: Miło, że jesteś.
1: Dobra wiadomość, Zofia Kozerawska razem z nami.

0: rytm deszczu, albo zapowiedź rytmu deszczu na dzisiaj. Gigi D'Agostino, minuta przed dziewiątą. Myślisz, że taki będzie rytm właśnie?
1: Nie, no, dzisiaj tak. Dzisiaj rytm deszczu przede wszystkim. Kap, kap, kap, kap. No zobacz, już mamy utwór.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dostałem tyle od Pana Boga. Wiem, że On jest żywy w Najświętszym Sakramencie. Cała reszta to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie. Zwiedziłem ten świat, bawiłem się w Tokio, w Los Angeles, w Hollywood. To wszystko to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie.
4: Moim gościem dziś po 22 będzie Daniel Bukowy, wybitny karateka, medalista turniejów w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, animator męskiej adoracji Najświętszego Sakramentu. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Gęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina dziewiąta. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
6: Prezydent leci do Rumunii. Karol Nawrocki współgospodarzem szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Impreza techno na terenie zabytkowego pałacu. Mieszkańcy Wilanowa oburzeni. Dziś kolejny dzień egzaminów ósmoklasisty. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prezydent leci do Rumunii, gdzie weźmie udział w szczycie państw tworzących bukaresztańską dziewiątkę. Dziś Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Nikurosem Danem. Jutro weźmie udział w obradach formatu B9. Obaj prezydenci będą chcieli rozmawiać m.in. o zaproszeniu do bukaresztańskiej dziewiątki przywódców państw nordyckich. Inicjatywa ta była już omawiana przez polityków w Warszawie, gdy na początku marca nasz kraj odwiedził Nikurosem Danem. Przywódcy zgodzili się wówczas, że na majowym szczycie w Bukareszcie zostaną oficjalnie wystosowane zaproszenia do krajów północy. Wśród najważniejszych zagadnień, jakie zostaną omówione w Rumunii w trakcie obrad liderów, będą kwestie bezpieczeństwa w regionie, przygotowania sojuszników do lipcowego szczytu NATO w Ankarze oraz sprawa dalszego wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczyt bukaresztańskiej dziewiątki otworzą oficjalnie prezydenci Rumunii i Polski w środę przed południem. Wspólnie przywitają delegacje pozostałych państw, a następnie otworzą obrady. Gościem szczytu będzie sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Już ponad tydzień trwa akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej. Ogień strawił co najmniej 300 hektarów lasu. Kapitan Mateusz Małyszek powiedział, że działania straży będą dziś polegały na monitorowaniu terenu pod kątem ewentualnych niedogaszonych miejsc.
8: Mnie drony z rana i pod wieczór, to jest taki moment, kiedy tam ziemia już nie jest tak mocno nagrzana, to wtedy one mają lepszy pogląd na tę powierzchnię.
6: Pożar Puszczy Solskiej może być jednym z pierwszych w tym sezonie, jeśli chodzi o rosnące zagrożenie pożarowe pogłębiane przez suszę w całym kraju. To pokazuje, jak ważne są nasze apele o ostrożność, podkreśla rzecznik lubelskich strażaków, kapitan Tomasz Stachyra.
9: Tego typu pożary są bardzo trudne, a nasze wielokrotne apele o ostrożność w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie pożarowe w lasach, powinny być brane naprawdę wyjątkowo do serca. Zwróćmy uwagę na własne bezpieczeństwo. Akurat w przypadku tego pożaru nie doszło do sytuacji, że potrzebna była ewakuacja mieszkańców, ale już byliśmy na taką sytuację przygotowani.
6: Część terenu objętego wcześniej pożarem została już przekazana nadleśnictwu. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego spowodowania zagrożenia.
7: Dzieje się blisko.
6: Mieszkańcy Wilanowa oburzeni zorganizowaniem na terenie pałacu w Wilanowie imprezy techno. Obawiają się, że wydarzenie mogło zagrozić zarówno zabytkowemu kompleksowi, jak i przyrodzie w rejonie rezerwatu Morysin. Impreza odbyła się w weekend i przyciągnęła kilka tysięcy uczestników. Do zdarzenia nie powinno dojść. Teraz ważne jest jednak, czy i w jaki sposób zareagujemy, mówi Tomasz Kuszłejko, radny dzielnicy Wilanów.
10: Wiem, że wielu mieszkańców jest mocno zdesperowanych i oczekuje działań nie tylko od radnych, ale w ogóle od pałacu, od miasta jako takiego, ustosunkowanie się do tej sprawy prezydenta.
6: Dyrekcja Muzeum Pałacu w Wilanowie zapewniła w oświadczeniu, że organizatorzy uzyskali wszystkie wymagane zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków. Wyjaśnień oczekuje resort kultury. Minister Marta Dzieńkowska przypomina, że poza zgodą dyrekcji pałacu oraz konserwatora, organizator imprezy powinien uzyskać również zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
11: W zaleceniu konserwatora była wytyczna o skierowanie pisma do RDOŚ-u w tej sprawie. To organizator powinien zadbać o wystosowanie takiego pozwolenia.
6: Organizator imprezy nie wystąpił wcześniej o zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu. Jak zaznacza dyrekcja, chodzi m.in. o zakaz zakłacania ciszy na obszarze chronionym. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych z całego kraju napiszą dziś egzamin z matematyki. To drugi dzień obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Zdający będą mieć do wykonania około 20 zadań, za które mogą otrzymać maksymalnie 30 punktów. Na wykonanie ich uczniowie będą mieć 125 minut. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Będę protestował. Będę protestował.
0: Bo?
1: Bo Pankracy, Serwacy i Bonifacy źli na ogrody chłopacy. I będę protestował, bo oni są właśnie bardzo dobrzy i wiedzą, co ogrody potrzebują. Potrzebują deszczu i ten deszcz dzisiaj jest.
0: Bronimy Pankracego, Serwacego i Bonifacego w takim razie.
1: Tak jest.
0: Coraz chłodniej robi się w stolicy i w okolicy. Już teraz 12 stopni, a będzie 9, 13 w Wołominie, 10 w Nowym Dworze Mazowieckim.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Ale mamy talenty poetyckie wśród naszych słuchaczy. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Limeryków, dlatego zachęcamy Was do tego, żeby trochę poćwiczyć rano mózg i napisać jakiś krótki wierszyk, najlepiej o zabarwieniu humorystycznym, bo właśnie tym są limeryki. Ma być krótko, zwięźle na temat i zabawnie, i myślę, że nasi słuchacze dają radę.
1: Nie, no jest dużo już tych wpisów. Nie wiedziałem, że taki literacki duch w narodzie, i to w zasadzie się chwali i się cieszymy z tego.
0: To od pani Małgorzaty. Gdy w maju deszcz pada, przyroda rozkwita, konkursy wymyśla radiowa świta, słuchacze piszą, kombinują, limeryki się szlifują, dostanę nagrodę, to jesteśmy kwita. A tu jest szantaż jakiś taki.
1: No nie wiem.
0: Pani Małgosiu, może coś jeszcze, żeby ten szantaż był bardziej przez nas ciepło przyjęty? Może coś jeszcze, ale jakby ktoś chciał wierszek napisać, to czekamy oczywiście. O, Michael Patrick Kelly dołącza do wyzwania.
1: Run free, nie rymuje się, przegrał. 7 minut po 9. Weronika Ostrowska.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czyli co, Michael Patrick nie dał rady, bo się nie rymuje, tak?
2: Nie dał rady.
1: Mi się podobała ta piosenka.
2: No, ale nie dał rady. No, po prostu, dyskwalifikacja i koniec.
1: No trudno. No,
2: ale dawał radę Mieczysław Fok. On to dawał radę.
1: I posłuchałabym, można, wiesz, i porymowałabym.
2: Ale to będzie okazja, żeby wziąć udział w spektaklu, który będzie poświęcony jego pamięci, będzie dużo jego twórczości, ale też porozmawiamy trochę o Francji.
1: Ależe bonjour?
2: Nie.
1: Nie?
2: O Francji. Prawdziwej.
1: A, o prawdziwej.
2: Prawdziwej.
1: Czyli, że na śniadanie croissant.
2: Na przykład.
1: I taki maślany, prawdziwy. Kawa też by się pewnie przydała do francuskiego śniadania.
2: Francja ewentualnie... jakaś mi się z kawą nie kojarzy.
1: A to chyba niesłusznie.
2: Nie?
1: No, nie. Piją Francuzi.
2: Ale że espresso, czy co?
1: Chyba bardziej większy rozmiar niż espresso, bo espresso to Włosi.
2: Nie, to Włochem nie jestem.
1: Znaczy myślę, że jesteś Polakiem z krwi i kości. Tak bym skwitowała twoje poranne picie kawy, ale na pewno croissant z jakimś pysznym, słodkim, bardzo słodkim dżemem, ewentualnie z Nutellą. Zjadłbyś?
2: No. Przepraszam za opóźnienie, ale się rozmarzyłem trochę.
1: A propos szantażu, jakby ktoś nie wiedział, co to już wiadomo, ale jeżeli wy jesteście głodni zaproszeń, to też zostańcie z nami. Myślę, że warto być i posłuchać o tym, co dzieje się w Mazowieckim Teatrze Muzycznym.
2: O czym będzie dyrektor Iwona Wojastek mówić.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Czasami jak deszcz, to nieco większe utrudnienia. Utrudnienia także dzisiaj w Warszawie, bardzo, bardzo duże, więc w wielu miejscach wciąż postoicie. Postoicie w Alei Prymasa Tysiąclecia. Na całej długości od zjazdu z trasy S8 aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Podobnie w Alejach Jerozolimskich na całej długości korki o tej porze. Na Łopuszańskiej i na Sasanki w kierunku Alei Krakowskiej także stoicie w korkach. W korkach na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego, ale na szczęście korek zaczyna się dopiero na wysokości Łabiszyńskiej, więc nieco krótszy niż jeszcze pół godziny temu. Wisłostrada cała w kierunku centrum stoi aż do zjazdu w Aleje z 3 maja. Ciasno także na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych i Ostrobramska, czyli ten zjazd w Aleje Stanów Zjednoczonych. Tutaj stoicie do mostu Łazienkowskiego. Jeśli chodzi o utrudnienia w kursowaniu tramwajów, metra już sprawdzam i wciąż utrudnienia w kursowaniu linii autobusowej 171. Utrudnienia także w kursowaniu linii L37.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Poczekujemy na naszego gościa. Już za chwilę rozmowa 16 minut po 9.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: I co? I to czekamy dalej, prawda?
2: Tak, ale jak zainteresowało mnie to, jak krople deszczu odbijają się od naszego parapetu.
1: Tam, gdzie nie sięga wzrok, nawet czasami docierają.
2: No, ale ja na zdrowie, Zofia. No właśnie, i to jest efekt tej pogody, która teraz za oknami. No deszcz pada, jest wyczekiwany i bardzo dobrze, momentami będzie nawet silny, intensywny.
1: A nasz gość jaki jest wyczekiwany?
2: Tak.
1: Czekamy i nie przerywamy naszego czekania. Belinda Carlisle
2: też
1: umili
2: czeka.
1: Nam ten czas. Ona też czeka. My wszyscy czekamy i słuchacze też czekają. No bo ktoś chciałby się wybrać do Mazowieckiego Teatru Muzycznego.
2: Warto czekać.
1: Ale dlaczego i na co czekamy?

0: Poranik.
1: I w naszym studiu Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie. Dzień dobry, witamy.
2: Witam serdecznie.
1: I jak zawsze w Mazowieckim Teatrze Muzycznym wiele się dzieje, a w maju będzie się działo po francusku.
2: No dokładnie, jak myślałam sobie o tym wieczorze, o tym dzisiejszym spotkaniu, jak pan to wie, dzień dobry, to przypomniałam sobie swoje czasy licealne, a to przecież maj to jest miesiąc matur i powinnam się z państwem przywitać. Bonjour madame, bonjour, bonjour messieurs, je m'appelle Iwona Louette, to znaczy, że nazywam się Iwona Skowronek i tyle umiałam, a potem z klasówkami bywało różnie, aczkolwiek język francuski jest tak przepięknym językiem, tak wdzięcznym i melodyjnym, że można w ogóle nie rozumieć, o czym ktoś śpiewa, czy ktoś mówi,
1: to prawda.
2: A i tak słuchamy z ogromnym zachwytem i dlatego on tak pięknie się wpisuje w nuty. Jak państwo wiecie, my od początku roku rozpoczęliśmy cykl Kameralnie na Pradze i zapraszamy państwa na takie muzyczne, artystyczne spotkania do naszego foyer w Kiepura Café. Tym razem 21 maja nasza Kiepura Café będzie taką Café de Paris i tam będziemy gościć wyjątkowych artystów, muzyków. Cały zespół zagra muzykę francuską. Zaczniemy od przypomnienia twórczości wyjątkowego twórcy francuskiego Charlesa Aznavoura, bo następnego dnia, czyli 22 dokładnie, będziemy obchodzić jubileusz jego 102 urodzin.
1: Ja myślę, że on jest znany i rozpoznawalny przez naszych słuchaczy.
2: Pomimo tego jubileuszu.
1: Tak.
2: Dzień wcześniej, podczas naszego koncertu, naszego francuskiego spotkania, również oczywiście przy zapachu aromatycznej kawy i jakiegoś pewnie francuskiego ciasteczka, najpiękniejsze utwory muzyki francuskiej zaśpiewa François, to też się troszkę tak śmiałam.
1: Martino, jeżeli dobrze czytam.
2: Dokładnie, a też państwu powiem tak, François to jest oczywiście Franciszek po francusku, a jak się literkę O zamieni na A, to wtedy wyjdzie nam Francuz, więc można przekręcić jedną literę i myślę, że ktoś się zamiast Franciszek to Franek nazywa po prostu Francuz. Chociaż zupełnie inaczej potem się to wymawia. To są takie drobiazgi w tym języku, które sprawiają, że człowiek po prostu ciągle myśli i to wszystko mu w głowie i w duszy gra. Co ciekawe, no usłyszą państwo oczywiście takie utwory jak La Bohème, czy Isabelle, ale również klasykę literatury muzycznej francuskiej oraz nasz gość zagra też dla państwa na gitarze, ale też zaśpiewa kilka utworów, które są znane z polskich wykonawców, chociażby sięgnie po utwory naszego ukochanego, grającego na skrzypcach i pięknie śpiewającego Wodeckiego. Więc będzie to magiczny wieczór. Poza François wystąpi również wokalistka, czyli usłyszymy również głos damski. Nie podam państwu w tej chwili nazwiska artystki, bo po prostu czekamy na potwierdzenie, czy będzie miała ta, na której nam bardzo zależy, czy będzie miała wolny termin w kalendarzu, ale no, zapowiada się wyjątkowy, magiczny wieczór, pełen takich emocjonalnych, nostalgicznych, wzruszających utworów. I ta muzyka francuska pięknie nam się wpisuje w ten nasz cykl Kameralnie na Pradze, który zaczęliśmy w styczniu wspólnymi kolędami. Potem było w lutym przecież było pełne miłości spotkanie z Kiepurą. Mieliśmy i kabaret starszych panów w wykonaniu Artura Goca. Niedawno tango i Ewę Śnieżankę i Hadriana Tabenckiego z zespołem. No a teraz czas na taki romantyzm. Ale maj przecież też jest miesiącem zakochanych, nie tylko maturzystów. Więc przyjdźcie państwo 21 maja i delektujcie się z nami tym pięknem muzyki. I ja obiecuję, że nie będę wtedy nic mówiła, bo jak słyszę muzykę francuską, to przede wszystkim słucham.
1: Ale będzie to taki wieczór polsko-francuski, bo pan François biegle włada językiem polskim, jest w Polsce zakochany. Więc to taka miłość z wzajemnością. A my dla państwa mamy zaproszenia na ten koncert na 21 dzień maja. 7248 to numer SMS. Wpisujemy rw. Swoje imię i nazwisko oraz hasło Francja. Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT. Zachęcamy do wysyłania wiadomości i dzięki właśnie szczęściu, które może sprzyjać i Radiu Warszawa i pani dyrektor Iwonie Wujastyk można wziąć udział udział w tym wydarzeniu.
2: I na żywo usłyszeć François Martino, śpiewającego nie tylko Szarsa z Nawora.
1: Ale to oczywiście nie jedyne ważne wydarzenie w Mazowieckim Teatrze Muzycznym. Po wiadomościach wrócimy do pani dyrektor Iwony Wujastyk i będziemy te zaproszenia kontynuować.
0: Reklama.
3: Cześć, a gdzie Ania?
4: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
3: Przecież jest w edukacji domowej.
4: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
3: Brzmi drogo.
4: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
5: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
0: O reklamie.
6: Minęła 9.30, tu Radio Warszawa.
7: Wiadomości z życia kościoła. Janusz Zalewski. Katolicy i muzułmanie wspólnie modlili się w meczecie na warszawskiej Ochocie w 25. rocznicę historycznej wizyty Jana Pawła II w meczecie Umajadów w Damaszku. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej i zgromadziło przedstawicieli obu religii, m.in. duchownych, naukowców i działaczy dialogu międzyreligijnego. Podczas wydarzenia odczytano fragmenty Biblii i Koranu oraz przypomniano słowa papieża o potrzebie wzajemnego szacunku i pokoju. Ksiądz prałat Andrzej Tulej, przewodniczący do spraw dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego archidiecezji warszawskiej, podkreślił, że religia nigdy nie może być wykorzystywana do usprawiedliwiania przemocy i nienawiści. Z kolei profesor Agata Skowron-Nalborczyk, sekretarz generalna Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, mówiła, że prawdziwy dialog rodzi się przede wszystkim w codziennych relacjach między ludźmi. Na zakończenie uczestnicy przekazali sobie znak pokoju i wspólnie wysłuchali wezwania do modlitwy, azanu.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: Relacji między pięknem, etyką i duchowością będzie poświęcone spotkanie Potęga Smaku. Wydarzenie organizują siostry ze zgromadzenia uczennic Boskiego Mistrza. Współczesny świat skupia się głównie na wyglądzie zewnętrznym, tymczasem prawdziwe piękno człowieka wiąże się przede wszystkim z jego wnętrzem, podkreśla biblistka, siostra profesor Judyta Pudełko.
9: Tworzymy sobie bardzo powierzchowną, płytką mentalność postrzegania siebie, postrzegania innych, nie rozumiejąc właśnie też zupełnie głębszych poziomów człowieka.
7: Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiać o pięknie integralnym, obejmującym zarówno ciało, jak i ducha. Wydarzenie odbędzie się 15 i 16 maja przy ulicy Żytniej 11 w Warszawie. W sobotę główne uroczystości odpustowe w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. W tym roku wydarzenie połączone będzie z jubileuszem stulecia prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów. Centralnej mszy świętej o godzinie 18 będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Homilię wygłosi generał zakonu jezuitów ojciec Arturo Sosa z Rzymu. Jak podkreśla proboszcz sanktuarium ojciec Paweł Budzik-Budzki, jubileusz jest okazją do wielkiej wdzięczności.
10: Myślę, że ma duże znaczenie, bo jest taką okazją do wdzięczności. To wdzięczności za te 100 lat, które minęły, za 100 lat gdzieś pracy, zaangażowania i różnych dzieł, które jezuici w Polsce prowadzą.
7: W sobotę od godziny 11 do 18 otwarte będzie również muzeum poświęcone świętemu Andrzejowi Boboli. Sanktuarium świętego odwiedza każdego roku tysiące pielgrzymów z całego kraju. Maj to miesiąc maryjny. Tradycja oddawania czci Matce Bożej w tym czasie sięga XIII wieku, przypominał w poranku z Radiem Warszawa ksiądz profesor Grzegorz Bartosik, mariolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
11: Cześć Maryi w miesiącu maju oddawał król Hiszpanii Alfons X. To był XIII wiek. Potem błogosławiony Henryk Suzo w XIV wieku ofiarowywał Marię szczególne modlitwy wiosenne. Potem ten zwyczaj przyjął się we Francji, ozdabianie kapliczek maryjnych w XIX wieku. Błogosławiony papież Pius IX oficjalnie zatwierdził, że w Kościele katolickim maj ma być miesiącem maryjnym.
7: W Polsce majowej modlitwie w kościołach i przy kapliczkach towarzyszy najczęściej litania loretańska.
11: Mamy ten rytm słów módl się za nami i coraz to nowe obrazy. Obrazy Maryi w różnych tajemnicach, czy w odniesieniu do Pana Boga, czy w odniesieniu do nas. Ma nam to pomagać patrywać się w nią, prosić ją, ale też kontemplować piękno Boga, dziękować Mu, uwielbiać Go za to, że dał nam taką wspaniałą Matkę i Królową.
7: W mediach społecznościowych Radia Warszawa każdego dnia maja publikujemy rozważania do poszczególnych wezwań przygotowane przez siostry loretanki.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Może dzisiaj nie jest najprzyjemniej na zewnątrz, ale to pogoda wyczekiwana i bardzo potrzebna, czyli deszcz, który dziś będzie padał momentami nawet dość intensywnie, no ale wraz z tym deszczem nie za dużo stopni na termometrach.
6: Maksymalnie dzisiaj na termometrach, ta temperatura maksymalna już była, 14 stopni było rano, teraz spada, będzie 9 stopni w ciągu dnia.
1: I silnie wieje.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Poranik.
1: W naszym studiu Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Warszawie, i rozmawialiśmy o francuskim wieczorze. Na ten francuski wieczór pani Anna się wybierze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Proszę
2: Dzień dobry,
1: przypomnieć, pani skąd pani jest.
2: Dzień dobry. Z Józefowa.
1: Pani Anna z Józefowa. Czy pani lubi Francję? Ten wieczór francuski to jest coś, na co pani czeka, czy pani będzie poznawać?
2: No, byłam chyba ze dwa razy bardzo dawno temu we Francji. Ogólnie właśnie chodziło mi bardzo długo ostatnio po głowie, żeby się wybrać gdzieś tam do Paryża, ale na razie się nie udało. A tutaj właśnie rano usłyszałam o tym spotkaniu, o tym koncercie i właśnie bardzo mi się spodobał temat.
1: Czyli Paryż przyjeżdża na Pragę, a pani z Józefowa na Pragę.
3: Tak, myślę, że mogła pani z Józefowa jechać ulicą francuską, paryską, przez Saską Kępę prosto do nas.
2: Chętnie.
3: Na spotkanie z muzyką francuską i François Martineau. I powiem, że już się dowiedziałam, sprawdziłam, która ta artystka wystąpi razem z nim. Będzie też Adrianna Szyc, świetnie śpiewająca. A poza tym na akordeonie zagra Mateusz Grungul, będzie gitara akustyczna, Krzysztof Oczkowski,

0: planuje jeszcze ten wieczór, bo to dwuosobowe zaproszenie?
1: No to chyba z mężem.
0: Jak mąż ma na imię?
1: Andrzej.
0: Panie Andrzeju, pozdrawiamy.
2: Tak, myślę, że pani zabierze męża do, na koncert do Mazowieckiego Teatru Muzycznego, a być może mąż Andrzej zabierze panią prosto do Paryża.
0: O,
1: tego życzymy. Mam nadzieję.
0: To będzie dobry układ.
2: Tego życzymy.
0: Pani Aniu, gratulujemy.
1: Przekażę mu, bo teraz w pracy znajdę.
0: Nagrało się, więc jakby co, to no. Proszę się powołać na ten fragment. Gratulujemy pani Aniu, pozdrawiamy i życzymy niezapomnianych film w Mazowieckim Teatrze Muzycznym.
1: Bardzo dziękuję.
2: Do zobaczenia.
1: Dobrego dnia.
0: To będzie wieczór francuski, ale niezapomniany wieczór będzie także podczas spektaklu Niezapomniany Fok. I w zasadzie nie wiem, czy mogę nazwać to spektaklem, wieczorem wspomnień. Czasami takie słowo się pojawia też, stand-up, opisujące to wydarzenie. Właśnie, co to będzie za wieczór?
2: Wszystko potroszę. Po pierwsze, zapraszamy państwa 29 kwietnia, czyli na dzień przed urodzinami mistrza Mieczysława Foga. Tym razem przed 125. rocznicą urodzin. Zapraszamy o godzinie 18 do naszego foyer, gdzie będziemy mieć wspaniałą wystawę pamiątek związanych z Mieczysławem Fogiem. I to takich pamiątek wyjątkowych, dlatego że będziemy prezentować kilkanaście zgromadzonych przez rodzinę artysty oryginalnych plakatów z występów Foga, z występów i polskich, i zagranicznych. To nie tylko historia jego kariery artystycznej, ale również taka historia polskiego plakatu estradowego. I o godzinie 18 o wystawie, ale również o tym fenomenie swojego pradziadka opowie Michał Fok, prawnuk Mieczysława. Więc stąd zapraszamy już na godzinę 18. A od 19 przez 29, aż przez 5 dni codziennie wieczorem będziemy na naszej kameralnej scenie prezentować państwu nowy projekt artystyczny Niezapomniany Fog. I rzeczywiście można o nim mówić, że jest to i spektakl, i koncert, i forma jakiegoś stand-upu, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Na pewno im bliżej premiery, im bardziej widzę szczegóły tego wydarzenia, to mogę powiedzieć, że dla mnie absolutnie jest to spektakl muzyczny. Mamy piękną scenografię, piękne kostiumy, piękną opowieść i przywołanie utworów Foga w nowych, bardzo ciekawych aranżacjach. Dlaczego mówimy o tym, że jest to forma też koncertu? Dlatego, że mamy tam też, no przede wszystkim ta część literacka, jakaś taka sceniczna, będzie uzupełnieniem czy podprowadzeniem widza w ten obszar jednak piosenki wykonywanej na żywo i zagranej na żywo. I tu no parę ciekawostek mogę państwu powiedzieć. Po pierwsze, zagra dla państwa band w nieoczywistym składzie, bo będą to same kobiety. I jakby tak sięgnąć do historii Mieczysława Foga, to rzeczywiście zdarzało się, że Mieczysław Fog występował z takimi żeńskimi bandami na różnych etapach swojej kariery artystycznej. I taki miała właśnie pomysł też reżyserka tego spektaklu, Anna Wieczór, i podjęła się wraz z kierownikiem muzycznym Jackiem Laszczkowskim no poszukania, wyszukania w Polsce takich instrumentalistek kobiet, które taki band na potrzeby naszego spektaklu stworzą. A wystąpią w tym fenomenalnym wokalem. Najpierw powiem może od tych postaci takich uzupełniających, ale to są bardzo dobrze śpiewający trzej śpiewacy klasyczni, a będą mierzyć się z repertuarem estradowym, jednocześnie pokazując, że ten repertuar estradowy wcale nie jest taki prosty i wymaga dużych umiejętności i przygotowania, a jednocześnie no myślę, że dzięki nim zobaczycie państwo, jak tymi piosenkami Foga można się świetnie bawić, posiadając tak doskonały warsztat głosowy. I to będą to trzy różne głosy, czyli klasycznie tenor, baryton i bas. Amadeusz Majchrowski, tenor, Michał Janicki, którego znacie państwo już co najmniej dwóch naszych spektakli, piękny baryton liryczny, i Łukasz Jakubski, to jest bas, ale to taki postawny mężczyzna, od razu człowiek widzi, że z takiego człowieka to musi wydobyć się niski, pięknie brzmiący głos. I wiadomo, że wszyscy trzej mają też duży potencjał w takiego aktorstwa dramaturgicznego, bo takich osób właśnie poszukiwała Anna Wieczór.

0: wieczór. No i głównym bohaterem na scenie będzie Tadeusz Chudecki. I ta postać jest nieprzypadkowa i jest to rola niezastępowalna tutaj w tej roli nie ma możliwości o jakichkolwiek dublurach. Otóż Tadeusz Chudecki w ubiegłym roku, nawet dzisiaj tak jak jeszcze pisałam słowo do programu, to sobie tak przypomniałam, rzeczywiście w ubiegłym roku, pewnie pod koniec maja, kiedy jeszcze kwitły bzy, tak jak w piosenkach Foga, no przedtem opowiadał mi o Fogu i o jego fascynacji mistrzem Fogiem, nie tylko mi, ale też mojemu zespołowi, mówiąc o tym, że nie tylko od właściwie pierwszych swoich kroków i swojego takiego zderzenia ze sceną, fascynacją piosenką, aktorstwem, no fascynował się samym Fogiem i odnajduje w swoim życiorysie i w życiorysie Foga wiele punktów stycznych. Otóż obydwaj pochodzą z rodziny kolejarskiej. Obydwaj marzyli o tym, żeby ta ich kariera i ta droga zawodowa była związana ze sceną, mimo tego, że rodzice mieli co do nich zupełnie inne plany. Obydwom ostatecznie udało się to marzenie zrealizować, bo są artystami. Jeden występował, drugi teraz występuje na scenie. Jeden i drugi lubiany przez publiczność. Bardzo, bardzo otwarty, uśmiechnięty, taki szczery. Zresztą jak patrzę teraz na to zdjęcie, które jest przed panem i jak państwo zobaczycie, też plakat na naszego spektaklu, plakat autorstwa Andrzeja Pongowskiego, to też jest ten uśmiech i ten uśmiech też jest taki powiedziałabym ten szczery uśmiech jest jednakowy dla Foga i dla Tadeusza. Obydwaj byli, Fog był, Tadeusz jest zapalonym podróżnikiem, odwiedzili mnóstwo krajów, nie tylko w poszukiwaniu tych inspiracji różnymi kulturami, w poszukiwaniu człowieka, ale też te wszystkie doświadczenia pewnie w doskonały sposób świadomie bądź mniej świadomie przekładają też na budowane postacie, czy na tą reakcję z publicznością. I Tadeusz Chudecki podczas tego spektaklu nie tylko będzie starał się państwa zarazić tym fenomenem Foga, ale też opowie wiele takich anegdot i z nim związanych, i ze swoim życiem, takich sytuacji, które gdzieś mogę powiedzieć, że gdzieś te życiorysy sklejały i łączyły. I forma stand-upu, tak, pojawi się pewnego rodzaju forma stand-upu, bo nawet scenariusz przygotowany przez Annę Wieczór jest napisany tak, że są pewne fragmenty dokładnie rozpisane, role, nowe postacie wymyślone z odpowiednimi dialogami i puentą, ale też jest taka przestrzeń właściwie bardzo często w tym spotkaniu z publicznością jest zaplanowana ta przestrzeń na te anegdoty Tadeusza. I one mimo tego, że są spisane, to jestem przekonana, że za każdym razem będą płynęły głęboko z serca Tadka, więc pewnie za każdym razem będą brzmiały zupełnie inaczej. I teraz wiecie co państwo, muszę się tym podzielić, bo ja jestem straszliwą gadułą, ale Tadeusz potrafi opowiadać jeszcze dłużej i bardziej intensywnie i ciekawiej niż ja. I tu patrzę sobie na pana redaktora, za mną jest zegar i pan redaktor patrzy coraz na ten zegar, czy ja
1: ale
0: się zmieszczę w czasie.
1: I
0: jeszcze nie reaguje, ale pomyślałam sobie, to jest taka inspiracja dzisiejszym porankiem, że my taki zegar będziemy musieli zamontować u nas podczas spektaklu, tak żeby Tadeusz widział, że jak ma czas na anegdotę i w scenariuszu jest przewidziane i w tej akcji reżyser, nie wiem, 2 minuty, albo 1:20, albo nie wiem, 38 sekund na opowiedzenie tej anegdoty, to my chyba będziemy musieli mu taki stoper wyświetlać. Chociaż myślę, że jakby się rozgadał na 2 godziny, to też by państwa zainspirował i zaciekawił.
1: No właśnie teraz zwróciło to moją uwagę, że tu nie ma napisane w repertuarze czas trwania. On może być płynny.
0: On może być płynny. Zakładamy, że gdzieś tak w godzina 20, godzina 30 już jest takim maksimum, w którym się musimy mieścić, bo jest to przewidziany spektakl bez przerwy. Mhm. Więc myślę, że to jakieś takie 80 minut. Jesteśmy jeszcze ciągle w procesie prób, więc praktycznie ten ostatni tydzień to jest takie doszlifowywanie i ewentualnie skracanie czegoś, czy przyspieszanie jakiegoś ruchu. Więc no, pewnie w okolicach premiery dojdziemy do tego docelowego czasu, ale podejrzewam, że zwykle po jakichś 5 spektaklach to się tak zupełnie jakoś tak układa i wtedy ta informacja na naszej stronie będzie mogła być zupełnie wiarygodna. Dodam też, że ten spektakl, dlaczego powiedziałam, że to jest spektakl, nie tylko koncert, bo w tym spektaklu będzie mieć bardzo ciekawą scenografię i po raz pierwszy w naszej sali kameralnej, bo już tu się chwaliłam państwu, że marszałek województwa i sejmik województwa dał nam w ubiegłym roku sporo środków finansowych, żebyśmy w tej sali stworzyli też prawdziwy klimat teatru i światło, i dźwięk profesjonalny, i no i będzie pięknie. Więc po raz pierwszy też w tej scenie stanie specjalnie przygotowana scenografia, więc naprawdę będziemy mieć teatr w małym kinie, w starym kinie. O, znowu nawiązanie do utworów Foga. Bardzo ciekawe kostiumy i pomimo ograniczonej przestrzeni scenicznej, to również myślę, że zaskoczy Państwa ruch sceniczny i taniec, bo Fog to oczywiście utwory, do których no właściwie aż chce się do nich tańczyć, bo to tanga, trochę walca jakiś taki, ale utwory będą też w klimacie i bosanowy, i może nawet jakiejś samby czy salsy. I uwaga, choreografię do tego spektaklu przygotował Robert Kochanek, więc na pewno będzie się działo, nie tylko dla wzroku, dla słuchu, więc myślę, że i artyści będą musieli poruszyć wszystkie swoje talenty, ale też Państwo siedząc na scenie będziecie chłonęli ten spektakl wszystkimi swoimi zmysłami.
1: Będziemy mieli też dla Państwa zaproszenia na ten spektakl, więc warto dzisiaj słuchać Kawy na Wynos i Zofii Kozerawskiej do godziny 14, bo tam z pewnością te zaproszenia będzie można otrzymać. Ja tak słucham, jak Pani opowiada o tym spektaklu i mam takie wrażenie, że to nie jest coś, co zostało zapisane, bo musimy stworzyć kolejny spektakl, który będzie opowiadał o wybitnym artyście, którym był Mieczysław Fok, tylko coś, co narodziło się z serca. I te nazwiska, które pojawiają się przy tym spektaklu, chyba to gwarantują. Prawnuk Michał, Tadeusz Chudecki, który no, fascynuje się postacią Mieczysława Foga, że to wszystko to nie jest odegrany spektakl, tylko coś, co zostało przygotowane i wypłynęło prosto z serca.
0: Absolutnie jakby tym punktem, początkiem była ta fascynacja Tadeusza Chudeckiego, Mieczysławem Fogiem i mam wrażenie, że Tadeusz, idąc tą swoją drogą artystyczną, spotykał wiele osób, które tą pasją i tą fascynacją tak zarażał i dopraszał je do tego projektu. Stąd no wydaje mi się, że w tym spektaklu zobaczycie Państwo kawałek serca każdego z nas. To będą też piękne projekcje multimedialne Hektora Veriosa, scenografia, o której wspomniałam, Weroniki Rankę. To jest scenografka, która dużo współpracuje, pracuje w filmie, ale to, co przygotowała tą naszą małą kameralną scenę, wydaje mi się, że jest takim prognostykiem, że to jest nasza pierwsza, ale nie ostatnia współpraca. Piękne kostiumy Moniki Onoszko, na razie jeszcze na warstwie papierowej, widziałam w projekcie, ale one już się szyją, więc za chwileczkę będziemy mogli je zobaczyć. Aranżacje przygotowane przez trójkę aranżerów, Katarzynę Kosecką, Wiktora Wysockiego i Ignacego Zalewskiego, który również objął taką opieką artystyczną przygotowanie tych aranży. Plakat, o którym wspomniałam, Andrzeja Pongowskiego, no po prostu śmieje się i zaprasza. No i też kawałek serca w tym na pewno zostawiły obydwie pianistki, korepetytorki, Anna Wolniewicz, Katarzyna Koseska. Więc ten spektakl rodzi się, czasami mówi się, że coś się rodzi w bólu, jest pod krew i łzy, ale myślę, że on się rodzi w ogromnej takiej radości i takiej pasji. Więc z dużą ekscytacją czekam na premierę.
1: Premiera spektaklu Niezapomniany Fok. Przy tej okazji także wystawa Mieczysław Fok, 60 lat na estradzie. Spotkanie z prawnukiem Michałem Fogiem. To wszystko w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie. Dyrektor Iwona Wujastyk była z nami na te wydarzenia. Zapraszała. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Powiem tak, Fog przyjaźnił się, kolegował się też z naszym patronem Janem Kiepurą i był od niego tylko rok starszy. Są ich wspólne zdjęcia, więc tym świętowaniem jubileuszu Foga myślę, że sobie tak wejdziemy naturalnie w świętowanie jubileuszu naszego Janka Kiepury w przyszłym roku.
1: Zapraszamy
0: Państwa do teatru.
2: I sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Okolice trasy S8, most Grota Roweckiego. Tutaj postoicie w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia, na Wawelskiej, skrzyżowanie z Aleją Niepodległości. Tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Ciasno wciąż na Wisłostradzie, na Wybrzeżu Helskim i na Wale Międzyszyńskim.

0: OMD, Zofia Kozerawska. W zasadzie się witamy i nie witamy, bo miło spędzamy z tobą czas już od ponad godziny. A teraz ty będziesz mogła już oficjalnie z naszymi słuchaczami spędzać i będzie wiele ciekawych też niespodzianek zafundowaliśmy.
1: Bardzo się cieszę, słuchajcie.
0: Dziękujemy.
2: Jarek Wydra,
0: Weronika Ostrowska i Zofia Kozerawska się wita.
3: O, nadawcy.
4: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
3: Po reklamie. Ogłoszenie nadawcy.
6: Przygotowujemy w rodzinie, z rodzinami. I że to nie jest tak, że te same dzieci są wystawione na to, że no dobra, teraz muszą odhaczyć kolejny sakrament.
7: Ten dzień nie ma być dniem, kiedy dziecko właśnie ogląda prezenty i zapomina o Panu Jezusie, tak? Tylko to ma być dzień spotkania.
8: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
4: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
3: Ogłoszenie nadawcy.
1: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prokuratura chce przesłuchać prezesa Telewizji Republika. Chodzi o współpracę Zbigniewa Ziobro ze stacją. Dziś nominacja i zaprzysiężenie nowych ministrów w rządzie Petera Modziora. 100 lat temu rozpoczął się przewrót majowy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prokuratura chce przesłuchać prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ma to związek z wyjazdem Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
10: Prokuratorzy podjęli decyzję o wezwaniu pana redaktora Sakiewicza na przesłuchanie w charakterze świadka, by między innymi tę kwestię wyjaśnić, że co się stało, że raptownie Zbigniew Ziobro z dnia na dzień po zmianie rządów na Węgrzech stał się korespondentem czy też pracownikiem Telewizji Republika.
9: Mówi prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Rzecznik prokuratury, profesor prokuratury Przemysław Nowak, potwierdził, że Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną za granicą. Choć sąd postanowił go aresztować, a prokuratura wydała za nim list gończy, to obowiązuje on tylko w Polsce, bo nie poszedł za tym europejski nakaz aresztowania. Tymczasem amerykański Departament Stanu nie udziela informacji na temat wiz, na jakiej do Stanów Zjednoczonych wjechał były minister sprawiedliwości. Zasłonił się poufnością informacji wizowych.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Prezydent Węgier wręczy dziś nominację 16 nowym ministrom rządu Petera Modziora. Zostaną zaprzysiężeni przed parlamentem, ale formalnie władzę obejmą dopiero po północy.
12: Pierwsza uroczystość, która czeka nowych ministrów, będzie miała miejsce w Pałacu Szandora, czyli siedzibie prezydenta. Głowa państwa wręczy ministrom nominacje na te stanowiska. Wydarzenie trudne dla ministrów, jak i prezydenta, którego do dymisji wzywa premier Modzior. Po 16 cały rząd stawi się przed parlamentem. Węgierskie prawo nie przewiduje głosowania nad ministrami. ministrami. Swoistym wotum zaufania było głosowanie nad kandydaturą na premiera. Formalnie nowy rząd obejmie władzę o północy z wtorku na środę.
9: Z Budapesztu relacjonował Piotr Piętka.
11: To dzieje się w okolicy.
9: Ponad 15 milionów złotych ze środków unijnych na innowacje w Warszawie. Politechnika Warszawska otrzymała pieniądze na rozwój projektów w lotnictwie i elektronice drukowanej. Środki zostaną przeznaczone na rozwój dronów, które będą mogły dostarczać produkty żywnościowe i medyczne, mówi profesor Wojciech Wróbel, dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
2: To, co chcielibyśmy osiągnąć i zrobić, to jest zarówno rozwijać badania na temat tego, jak takie układy latające, takie drony mogłyby poruszać się autonomicznie, ale również jakie byłyby najlepsze opakowania biodegradowalne, które by pozwalały takie produkty medyczne bezpiecznie dostarczać do odbiorców.
9: Tworzymy także stanowisko szkoleniowe dla pilotów dronów, dodaje naukowiec.
2: Takie stanowisko będzie, będziemy chcieli tam prowadzić szkolenia. To nie będą piloci wojskowi, tylko raczej operatorów dronów i możliwości nauczenia ich, jak operować obiektami, które funkcjonują poza zasięgiem naszego wzroku.
9: Naukowcy Politechniki podkreślają, że dofinansowanie i możliwość rozwoju projektów pogłębi współpracę uczelni z biznesem. O tym, na co jeszcze naukowcy wydadzą otrzymane środki, będziemy informować na antenie Radia Warszawa. 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski w wyniku zbrojnego zamachu nazwanego przewrotem majowym przejął władzę w II Rzeczpospolitej. Na czele wiernych mu oddziałów podjął marsz na Warszawę, który przeszedł do historii jako przewrót majowy. W jego wyniku został obalony rząd Wincentego Witosa i doszło do dymisji prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W Polsce rozpoczął się okres zwany rządami sanacji. Walki między wojskami rządowymi a oddziałami podporządkowanymi Piłsudskiemu zakończyły się 14 maja. Tego dnia do dymisji podał się rząd premiera. Obowiązki prezydenta Wojciechowskiego, który złożył rezygnację, przejął marszałek Sejmu Maciej Rataj. Do dziś historycy są podzieleni w kwestii oceny przewrotu majowego. Jedni uważają, że Piłsudski uratował Polskę przed wojną domową i rozpadem, drudzy, że był to początek upadku demokracji w II Rzeczpospolitej.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 8 stopni teraz w Ożerowie Mazowieckim, w Grodzisku, w Pruszkowie i w Nowym Dworze Mazowieckim, 9 w Warszawie, Legionowie, w Otwocku też 9, 10 w Wołominie, w Mińsku jest najcieplej, bo 12, ale to są wszystko temperatury, które zobaczymy na termometrach, ale ponieważ towarzyszy nam dość silny wiatr z północnego zachodu, to jeszcze te temperatury odczuwalne są niższe. No i deszcz pada i będzie padać. I dobrze, czekaliśmy, to mamy.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. 6 minut po 10. Tak sobie myślę, że to jest chyba najcieplejsza chwila tego dnia, bo później temperatura będzie spadać. Dobrze, że jesteście z nami. No i taki dzień jak dziś też jest potrzebny, prawda? Zawsze sobie wtedy przypominam, że czas się czasem zatrzymać i zwolnić. I to jest piękna chwila, żeby to zrobić. Zapraszam serdecznie na wspólną kawkę. Zofia Kozrawska. Aha, no i jeszcze w tej godzinie będę rozdawać prezenty, więc słuchajcie uważnie i trzymajcie blisko telefony. Ja tylko przypomnę nowe numery, gdyby ktoś chciał w dowolnej sprawie się odzywać. 512 700 444, 512 700 555, to można. I serdeczności dla ósmoklasistów. Wiem, że niektórzy wczoraj byli super zadowoleni. Podobno Polski Łatwy, ciekawe jak matma dziś. Four Tops już teraz na 106,2, 7 po 10.

0: Sonia Maselik tak dla nas śpiewała w swojej piosence pod tytułem Kalejdoskop, 14 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A dziś Międzynarodowy Dzień Limeryków. Mam nadzieję, że już byliście na naszej stronie internetowej, a konkretnie chciałam powiedzieć w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku na przykład, bo tam mnóstwo limeryków stworzonych przez słuchaczy i przez pracowników. Także, kochani, jak limeryk to limeryk, jak napisał słuchacz Jakub. Gdy w maju deszcz pada, narzekać to nie wypada. Herbatę w dłoń weź, przyjacielu, usiądź wygodnie w swoim fotelu i włącz Radio Warszawa. Oto najlepsza rada. Pozdrowienia, pozdrawiamy również pana Kubę, serdeczności i czekamy na więcej limeryków. Ja czekam, piszcie, kochani, będę tutaj czytać. Pięknie się sprawili Weronika z Jarkiem, bo my zadaliśmy im zadanie z Michałem Łopacińskim, ale do tego jeszcze wrócimy, spróbuję się z Michałem połączyć, żebyśmy tutaj wspólnie odczytali ich piękny limeryk i podziękowali jakoś wspólnie, bo akurat dziś po południu Michała nie będzie, więc nie możemy tego zrobić osobiście, ale telefonicznie, kto wie. Gdyby ktoś miał pragnienie napisać limerek, to bardzo proszę. Pogoda sprzyja temu, żeby pisać. Tak myślę, że wielu tych, którzy piszą, lubią pisać właśnie w taką pogodę deszczową, kiedy można usiąść i się tak zatrzymać. Piękny deszcz, wspaniały, błogosławiony, dobrze, że jest, potrzeba go, a nawet jeszcze bardziej. Więc czekam na limeryki, można też wysyłać je SMS-ami na numer 512 700 444 lub 512 700 555. Sixpence non the richer, już teraz na 106,2 kwadrans po 10.

0: zapłyną.
1: To był Golec Orkiestra i Kamil Bednarek na antenie Radia Warszawa. 22 minuty po godzinie 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
2: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
3: Poznań. 3 czerwca 1997 roku homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
4: Wiara w Chrystusa i nadzieja, w której On jest mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim, co w nim jest słabe i grzeszne. A zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w świecie nas otaczającym. Chrystus wyzwolił Piotra z lęku, który owładnął jego duszą na wzburzonym morzu. Chrystus i nam pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się.

0: Tutaj Don, na antenie Radia Warszawa, 29 minut przed 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś w poranku z Radiem Warszawa po godzinie 9 była pani Iwona Wujastyk i opowiadała piękne rzeczy o teatrze muzycznym. Teatr muzyczny, Mazowiecki Teatr Muzyczny, bardzo bliziutko nas, Radia Warszawa, i tam właśnie chcę was, kochani, zaprosić, bo mam dla was zaproszenie na niezapomnianego Foga. Co to jest niezapomniany Fog? To jest spektakl, który powstał z fascynacji, z urzeczenia aktora Tadeusza Chudeckiego piosenkarzem Mieczysławem Fogiem. Niezapomniany Fog. Opowieść o artyście, który śpiewem oswajał świat. Jaki to był piękny pomysł. Od przedwojennej Warszawy przez Broadway, aż po czasy wojny i powojennej tęsknoty. Anna Wieczór, autorka scenariusza i reżyser spektaklu, powiedziała tak: zależy mi, żeby ukazać nie tylko piosenkarza, ale też człowieka z jego tremą, uporem, humorem i ogromną wrażliwością. Relacje artysty z publicznością, pamięcią i przemijaniem. To słowa Anny Wieczór, autorki scenariusza i reżyserki tego spektaklu. Więc właśnie na tego niezapomnianego Foga, na 1 czerwca, więc można pomyśleć sobie, też jestem dzieckiem i mogę się wybrać, chociaż to raczej dla dorosłych. Na godzinę 19 mam takie podwójne zaproszenie. Dzwońcie, kochani, 512 700 555. Czekam. W tle Lombard. 27 minut zostało do

0: Ella Langley ładnie dla nas śpiewała. Troszkę jakbyśmy wszyscy byli w kawiarni razem. 19 minut zostało do godziny 11. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, w tym szczególnym tygodniu jest z nami

0: indywidualnie, osobiście. Patrząc na nich, myślę, że trzeba im dodawać otuchy poprzez rozmowę, poprzez słuchanie ich. Nie może to być takie towarzyszenie, że tak powiem, puste, ale oni muszą też odczuć, że jest się z nimi, że są nam bliscy, że zależy nam na nich i myślę, że to jest dużo.
1: A jakie siostra widziała reakcje? Wiem, że siostra uczy religii, prawda? Niektórzy mówią nie religii, tylko katechezy, tak? Cię w jednym z liceów warszawskich. Jakie były reakcje młodzieży? Trzeba było długo ją zapraszać na pielgrzymkę do Częstochowy, czy jednak nie? Istniała taka potrzeba w ludziach młodych?
0: Reakcje są różne, bo niektórzy zgłaszają się od razu, po prostu spontanicznie, ale są też osoby, które potrzebują czasu, zastanowienia się, przemyślenia, ale muszę powiedzieć, że moje doświadczenie wyjazdu z maturzystami na Jasną Górę jest bardzo pozytywne. W tym roku wyjątkowo też duża grupa pojechała do Częstochowy. Ja osobiście tak wielce nie musiałam je jakoś zapraszać. Oni siebie właściwie tak zapraszają, mówią, przekazują i jest to taki bardzo dobry czas, ponieważ jadą razem. To jest też integracja. Jadą z różnych klas uczniowie. Jest czas na rozmowę, jest czas na dzielenie się, dawanie świadectwa, ale też jest czas na modlitwę. I to, co ja zauważyłam w tym roku, że będąc na Jasnej Górze, że bardzo dużo było młodzieży i dużo z nich korzystało z sakramentu pokuty i to jest po prostu piękne.
1: Czy ten sposób siostra widzi także posługę i powołanie, że zachęca tych ludzi młodych do tego, by brali udział w życiu sakramentalnym?
0: Też jak najbardziej, też tak, jako katechetka, jako siostra zakonna. No przede wszystkim mi na tym zależy, oczywiście oni są wolni, nikogo do niczego nie zmuszam, ale zachęcam jak najbardziej.
1: Czy zdarza się tak, że młodzież woli na pewne tematy porozmawiać właśnie z siostrą Elżbietą ze szkoły, niż z innymi nauczycielami?
0: Myślę, że no trudno mi na to pytanie odpowiedzieć tak dokładnie, dosłownie, ale są sytuacje, kiedy z nimi rozmawiam i na przykład takie wyjazd do Częstochowy to nie jest tylko kwestia klasy maturalnej. Przez ten cały czas nauki w liceum, jak się z nimi jest, jak się im towarzyszy, jak się z nimi rozmawia, to też na przykład w tym roku pojechała duża grupa uczniów niechodzących na religię, na katechezę. Do Częstochowy jadą właśnie też ci, którzy z różnych powodów nie chodzą na religię. Z różnych, to są różne przyczyny. Więc to dla mnie to było taką radością też i że oni jednak mają taką potrzebę pojechania, tak? Pojechania tam, bycia. Niektórzy z nich, trzeba dodać, byli tam po raz pierwszy. To jest też takie istotne.
1: Czy później dzielili się swoimi przeżyciami, obserwacjami?
0: Dzieliliśmy się, rozmawialiśmy od razu w drodze powrotnej w autokarze. To od razu kto chciał, kto mógł się podzielić, to był mikrofon do dyspozycji i jak najbardziej rozmawialiśmy o tym, więc oni właśnie też mówili o spowiedzi, o byciu właśnie w Kaplicy Cudownej, mszy świętej, wysłuchaniu konferencji. To nie jest tak, że w dużej mierze się mówi, że młodzieży na niczym nie zależy. Pewnie jest taka grupa, której nie zależy, ale są ludzie, którym jeszcze zależy i to widać.
1: Drodzy Państwo, do tematów związanych z budowaniem relacji wychowawców, nauczycieli, pedagogów z uczniami jeszcze w tym tygodniu powrócimy. Jest z nami siostra Elżbieta, katechetka, szarytka, która bardzo angażuje się także w życie szkoły. Do usłyszenia, siostro. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem. Pozdrawiam.

0: Kids Green na 106.2 FM. 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Niezapomniany fok, którego miałam, już rozdany. Także to będzie piękny wieczór dla pani Julity i pana Pawła. Słuchajcie, pani Julita tego dnia ma urodziny, więc po prostu jak to się pięknie złożyło. Jeśli ktoś, no wiem, że wiele osób się nie dodzwoniło, bo odebrałam naprawdę mnóstwo telefonów. Bardzo się cieszę, że mamy takich muzycznie zorientowanych słuchaczy i że wszyscy chcą bardzo do Teatru Muzycznego, Mazowieckiego Teatru Muzycznego się wybrać. Zachęcam, żeby sobie wejść na stronę Mazowieckiego Teatru Muzycznego i tam jeszcze jakieś bilety można zdobyć. A jeśli ja będę coś miała, to oczywiście z radością wam przekażę, kochani. Jednocześnie chciałam przypomnieć, że już niedługo, 16 maja, to jest ten dzień, kiedy otwierają się różne muzea, Noc Muzeów. Radio Warszawa też się w ten dzień włączyło i wiem, że wielu z was się do nas wybiera. Nie mamy już wolnych miejsc na to spotkanie, ale pan Grzegorz Traczewski będzie czekał z Fiatem 125P i będzie się można przejechać. Zapraszamy na Floriańską 3. Ania Dąbrowska i Gromi już teraz na 106 BFM. 10 minut zostało do 11.

0: 3 minutki zostały do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przygotowujemy w rodzinie, z rodzinami. I że to nie jest tak, że te same dzieci są wystawione na to, że no dobra, teraz muszą odhaczyć kolejny sakrament.
3: Ten dzień nie ma być dniem, kiedy dziecko właśnie ogląda prezenty i zapomina o Panu Jezusie, tak? Tylko to ma być dzień spotkania.
0: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
6: Cześć, a gdzie Ania?
7: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
6: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
6: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
5: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
8: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
1: O reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prokuratura chce przesłuchać prezesa Telewizji Republika. Chodzi o współpracę Zbigniewa Ziobro ze stacją. Dziś nominacja i zaprzysiężenie nowych ministrów w rządzie Petera Modziora. 100 lat temu rozpoczął się przewrót majowy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prokuratura chce przesłuchać prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ma to związek z wyjazdem Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
10: Prokuratorzy podjęli decyzję o wezwaniu pana redaktora Sakiewicza na przesłuchanie w charakterze świadka, by między innymi tę kwestię wyjaśnić, że co się stało, że raptownie Zbigniew Ziobro z dnia na dzień po zmianie rządów na Węgrzech stał się korespondentem czy też pracownikiem Telewizji Republika.
9: mówi prokurator krajowy Dariusz Korneruk. Rzecznik prokuratury, profesor prokuratury Przemysław Nowak, potwierdził, że Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną za granicą. Choć sąd postanowił go aresztować, a prokuratura wydała za nim list gończy, to obowiązuje on tylko w Polsce, bo nie poszedł za tym europejski nakaz aresztowania. Tymczasem amerykański Departament Stanu nie udziela informacji na temat wiz, na jakiej do Stanów Zjednoczonych wjechał były minister sprawiedliwości. Zasłonił się poufnością informacji wizowych.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Prezydent Węgier wręczy dziś nominację 16 nowym ministrom rządu Petera Madziara. Zostaną zaprzysiężeni przed parlamentem, ale formalnie władzę obejmą dopiero po północy.
11: Pierwsza uroczystość, która czeka nowych ministrów, będzie miała miejsce w Pałacu Szandora, czyli siedzibie prezydenta. Głowa państwa wręczy ministrom nominacje na te stanowiska. Wydarzenie trudne dla ministrów, jak i prezydenta, którego do dymisji wzywa premier Modior. Po 16 cały rząd stawi się przed parlamentem. Węgierskie prawo nie przewiduje głosowania nad ministrami. Swoistym wotum zaufania było głosowanie nad kandydaturą na premiera. Formalnie nowy rząd obejmie władzę o północy z wtorku na środę.
9: Z Budapesztu relacjonował Piotr Piętka.
5: To dzieje się w okolicy.
9: Ponad 15 milionów złotych ze środków unijnych na innowacje w Warszawie. Politechnika Warszawska otrzymała pieniądze na rozwój projektów w lotnictwie i elektronice drukowanej. Środki zostaną przeznaczone na rozwój dronów, które będą mogły dostarczać produkty żywnościowe i medyczne, mówi profesor Wojciech Wróbel, dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
12: To, co chcielibyśmy osiągnąć i zrobić, to jest zarówno rozwijać badania na temat tego, jak takie układy latające, takie drony mogłyby poruszać się autonomicznie, ale również jakie byłyby najlepsze opakowania biodegradowalne, które by pozwalały takie produkty medyczne bezpiecznie dostarczać do odbiorców.
9: Tworzymy także stanowisko szkoleniowe dla pilotów dronów, dodaje naukowiec.
12: Takie stanowisko będzie, będziemy chcieli tam prowadzić szkolenia. To nie będą piloci wojskowi, tylko raczej operatorów dronów i możliwości nauczenia ich, jak operować obiektami, które funkcjonują poza zasięgiem naszego wzroku.
9: Naukowcy Politechniki podkreślają, że dofinansowanie i możliwość rozwoju projektów pogłębi współpracę uczelni z biznesem. O tym, na co jeszcze naukowcy wydadzą otrzymane środki, będziemy informować na antenie Radia Warszawa. 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski w wyniku zbrojnego zamachu nazwanego przewrotem majowym przejął władzę w II Rzeczpospolitej. Na czele wiernych mu oddziałów podjął marsz na Warszawę, który przeszedł do historii jako przewrót majowy. W jego wyniku został obalony rząd Wincentego Witosa i doszło do dymisji prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W Polsce rozpoczął się okres zwany rządami sanacji. Walki między wojskami rządowymi a oddziałami podporządkowanymi Piłsudskiemu zakończyły się 14 maja. Tego dnia do dymisji podał się rząd premiera. Obowiązki prezydenta Wojciechowskiego, który złożył rezygnację, przejął marszałek Sejmu Maciej Rataj. Do dziś historycy są podzieleni w kwestii oceny przewrotu majowego. Jedni uważają, że Piłsudski uratował Polskę przed wojną domową i rozpadem, drudzy, że był to początek upadku demokracji w II Rzeczpospolitej.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Dużo szarych chmur, a z tych chmur pada deszcz, co nas bardzo wszystkich cieszy. Może nie wszystkich? Okej, rozumiem, bo to też bywa trudna ta pogoda do tego, żeby być skupionym i mieć siły, no ale będzie nam deszcz dziś towarzyszył. Teraz 8 stopni w Nowym Dworze, Pruszkowie, Piasecznie i Grodzisku, 9 w Warszawie, Legionowie, Otwocku i w Wołominie. No i ta temperatura mniej więcej będzie już taka do wieczora. Może troszeczkę spadnie o 1 stopień. Deszcz też do wieczora.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: I jeszcze tylko jedno zdanie do pogody, że towarzyszy nam bardzo silny wiatr, także uważajcie, jeżeli jeszcze nie wyszliście z domu, to koniecznie ubierzcie się cieplutko. Dzień dobry, witam wszystkich. 6 minut po 11. Tak, jestem wielką fanką deszczu, choć dziś też mi dał trochę popalić, jak jechałam do pracy. No i zapraszam Was serdecznie. Tutaj nic nie pada na antenie Radia Warszawa, oprócz dobrych słów. Ray Dalton będzie dla nas śpiewać. I jeszcze chciałam powiedzieć, że czekamy na limeryki.

0: Taki kajet. Torrance Strand Derby już za nami, 13 po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Delikatny. Dokładnie taki był człowiek, którego dziś wspomina Kościół katolicki, święty Leopold Mandlicz. Co za człowiek. Bardzo maleńki człowiek, który miał 1,35 cm wzrostu. A jak się urodził, to w ogóle dużo mniej oczywiście, no ale już wyższy nie był. Bardzo mnie to kiedyś poruszyło, bo ja mam 1,60 m i zawsze uważałam, że jestem trochę za mała. A taki Leopold, proszę bardzo, 1,35 m i został świętym. Święty Leopold urodził się 12 maja na terenie dzisiejszej Czarnogóry. Na chrzcie otrzymał imię Bogdan, pochodził z bardzo biednej chorwackiej rodziny i był najmłodszym z 12 dzieci. Chciał służyć Panu Bogu, chciał pracować na rzecz jedności chrześcijan. Jak miał kilkanaście lat, rozpoczął naukę w seminarium, wstąpił do zakonu kapucynów i przyjął imię Leopold. Potem studiował filozofię w Padwie i teologię w Wenecji. Święcenie kapłańskie przyjął w 1890 roku, a urodził się 160 lat temu. Marzył o działalności misyjnej na Bałkanach na rzecz jedności Kościoła Wschodniego z Kościołem Katolickim, no ale przełożeni skierowali go do posługi w konfesjonale i okazało się to być ogromnym błogosławieństwem dla tych, którzy mieli okazję do tego konfesjonału dotrzeć. Mówiono o nim, że jego mały konfesjonał to salonik gościnności. Nie upokarzał grzeszników, prowadził ludzi do Boga z miłością i pokojem i wielu uważało go za świętego jeszcze za życia. I jeszcze chyba o Leopoldzie to będzie trochę później, bo to tak nie można, tak króciutko o nim. Kwadrans po 11.
2: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się po

0: Kimberly Cashley na antenie Radio Warszawa 21 minut po godzinie 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, ostatnim krajem, który odwiedziłem, była Gwinea Równikowa, 170 lat od pierwszej ewangelizacji. Dzięki mądrości, tradycji i światu Chrystusa lud Gwinei przetrwał zawirowania swojej historii, a w ostatnich dniach w obecności papieża z wielkim entuzjazmem odnowił swoją wolę wspólnego wędrowania ku przyszłości pełnej nadziei. Nie mogę zapomnieć tego, co wydarzyło się w więzieniu w Bata w Gwinei Równikowej. Osadzeni śpiewali z całej siły pieśń dziękczynną Bogu i papieżowi, prosząc o modlitwę za ich grzechy i o ich wolność. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. A potem modlili się ze mną modlitwą Ojcze Nasz w strugach deszczu. Prawdziwy znak Królestwa Bożego. Również w deszczu rozpoczęło się wielkie spotkanie z młodzieżą na stadionie w Bata. Było to święto chrześcijańskiej radości, pełne poruszających świadectw młodych ludzi, którzy w Ewangelii odnaleźli drogę do wolnego i odpowiedzialnego wzrastania. Święto to osiągnęło punkt kulminacyjny podczas celebracji eucharystycznej następnego dnia, która godnie zwieńczyła wizytę w Gwinei Równikowej, a także całą podróż apostolską. Drodzy bracia i siostry, wizyta papieża jest dla ludów afrykańskich okazją do tego, aby usłyszano ich głos, aby mogły wyrazić radość z bycia ludem Bożym oraz nadzieję na lepszą przyszłość. Przyszłość godności dla każdego i dla wszystkich. Raduję się, że dałem im tę możliwość, a jednocześnie dziękuję Panu Bogu za to, co oni mi ofiarowali. Nieocenione bogactwo dla mojego serca i mojej posługi.

0: No tak właśnie czasem wygląda na cały świat. Jak teraz, bo się zrobiło trochę ciemno. Za 26 minut będzie 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A to chrząknięcie to było Grzegorza Kozłowskiego. Cześć,
2: cześć,
0: dzień dobry.
2: Dzień
0: jeszcze
2: dobry.
0: Do Leopolda Mandicza, jednego z moich ukochanych świętych, chciałam wrócić.
2: Tak.
0: Dlatego, że to jego życie naprawdę miało dużo takich trudów, też fizycznych. Nie miał dużo siły fizycznej i jakby patrzeć z boku, to nie nadawał się do tego wszystkiego, żeby jakoś iść i tam ludziom, nie wiem, głosić Ewangelię, czy...
2: Mając 1,35 m.
0: No 1,35 m to jest jedno, ale oprócz tego różne miał choroby, jakieś tam chyba artretyzm i miał też trudności z mówieniem, więc mówił niewyraźnie. I tak zewnętrznie patrząc na niego, można by powiedzieć, no z czym do ludzi? No a właśnie z tym do ludzi, że to do niego ci ludzie dniami i nocami, a propos tak wygląda świat, nocą przychodzili, bo on powiedział temu, zapomniałem jak się nazywa ten człowiek, który otwierał drzwi u nich tam w zakonie, że o której godzinie by nie przyszedł...
2: Furtien, tak.
0: Możliwe, tak. Pewnie tak. O której godzinie by nie przyszedł ktoś, kto chciałby się spowiadać, to żeby go budzić. I faktycznie tak było. No, gdybyście mieli trudności ze spowiedzią albo poszukiwali jakiejś jedności w swoim życiu tam, gdzie wydaje się, że nie ma możliwości, żeby ta jedność nastąpiła, to zachęcam, żeby wziąć sobie za patrona świętego Leopolda Mandicza. On się na tym wszystkim zna. No, ale co jeszcze oprócz historii Leopolda na naszej stronie, Grzegorz?
2: Tak, oczywiście więcej o nim możecie przeczytać na naszej stronie, ale też o poranku rozmawialiśmy o litanii loretańskiej, a ta z kolei też kryje w sobie bardzo wiele ciekawych informacji i w sumie takich historii z nią związanych. Polecam zajrzeć do artykułu Polska Maryjność, litania loretańska. Dzisiaj profesor Bartosik, ojciec Niepokalanowa, o tym opowiadał.
0: Radio Warszawa.pl, tam to wszystko jest. Dziękuję.
2: Dziękuję.

To Lady Punk oczywiście na antenie Radia Warszawa. 16 minut zostało do godziny 12. Jeszcze o Leopoldzie kilka słów. Leopold nie nakładał ciężkich pokut i sam mówił, że tym, których spowiadam, daje lekkie pokuty, dlatego resztę pokuty muszę za nich odprawić sam. I robił to przede wszystkim modląc się jeszcze długo w nocy, ale chyba nie tylko. Mocniejsze jakieś pokuty też na siebie nakładał za swoich penitentów. A jeżeli chodzi o rozgrzeszenie, to też niektórzy oskarżali go, że za łatwo udziela rozgrzeszenia i w odpowiedzi na to Leopold żartobliwie mówił: Panie, przebacz mi, że za dużo wybaczyłem, ale to Ty dałeś mi taki zły przykład. Jeszcze pamiętam taką jedną historię z jego życia, kiedy do tego właśnie saloniku gościnności, czy jak to tam ludzie mówili, wszedł człowiek, który wiele lat się nie spowiadał, bardzo się stresował. Leopolda tam wtedy nie było i on usiadł na miejscu Leopolda, a potem jak przyszedł ojciec Leopold, święty Leopold Mandlicz, to uklęknął i całej spowiedzi tego człowieka po wielu latach wysłuchał właśnie naklęcząco, a tamten siedział. Taki to był człowiek i ciągle żyje. Święty Leopoldzie, módl się za nami.

0: zespół Delirious na antenie Radia Warszawa 5 minut przed godziną 12. Znajdź mnie w rzece, znajdź mnie tutaj na kolanach z gołą duszą. Znajdź mnie, jestem popękany i wyschnięty. Przyjdź i znajdź mnie tu, oczyść mnie, znajdź mnie tu. Dziś pada, więc można sobie pomyśleć, że jestem w takiej rzece i czekam, Panie, na Twoje żywcze słowo, które już za chwilę będziemy mogli usłyszeć na antenie Radia Warszawa, bo to jest ten moment przed naszą południową modlitwą, kiedy słyszymy fragment Pisma Świętego, przeczytany przez Ewę Ziętek, rozważania opracował Damian Jakubowski, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przekazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa, a wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Odpowiedzieli mu: Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i dom swój. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Prowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.
2: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. To słowa wypowiedziane przez Pawła w mrocznym lochu w Filipi. Ukazują one wiarę jako siłę zdolną przemienić tragiczne położenie w triumf nadziei. Sytuacja Pawła i Sylasa, wychłostanych, uwięzionych i zakutych w dyby, była niewątpliwie bardzo trudna. Mimo tego skrajnie ciężkiego położenia, apostołowie modlą się, uwielbiając Boga. Ich postawa udowadnia, że wiara najlepiej manifestuje się w kryzysie. W obliczu zagrożenia ich spokój i opanowanie stają się ratunkiem nawet dla prześladowcy, strażnika, który nagle utracił sens życia. Te wypowiedziane przez Pawła słowa stanowią chrześcijańskie przesłanie, które interweniuje tam, gdzie zawodzi ludzka logika, ofiarując ocalenie fizyczne oraz duchowe. Ewangelia porusza niezwykle istotny wspólnotowy wymiar zbawienia. Obietnica zbawienia osoby i jej domu sugeruje, że nawrócenie i przemiana serca jednostki skutecznie przenosi się na jej otoczenie. Wiara rodzi konkretne owoce w postaci miłosierdzia i zmiany relacji społecznych. Tak też stało się z owym strażnikiem, który, przyjmując Słowo Boże, zmienia swoją postawę wobec uwięzionych apostołów. Słowo „uwierz” to wezwanie do zaufania Bogu, do budowania z Nim relacji nawet o północy. Zbawienie to nie tylko obietnica, ale rzeczywistość, która zaczyna się od tego zaufania.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła. Przewodzi jej papież Leon, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
3: Bo ten, którego się nosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
3: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
3: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za zmarłych, o ich udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego, Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: 2 minuty po godzinie 12 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Wojciech Janyga.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeśli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
1: Kochani bracia i siostry, Pan Jezus mówi nam dzisiaj o tym, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście. Mówi to do apostołów w trakcie ostatniej wieczerzy. Próbuje ich uspokoić, ale możemy sobie wyobrazić, do jakiego stopnia są zagubieni, zdezorientowani i przestraszeni. Chrystus, którego obecność, którego działanie, którego pewność siebie była do tego stopnia takim źródłem właśnie poczucia bezpieczeństwa dla apostołów, nagle zupełnie zmienia ton, wprowadza treści, które były dotąd zupełnie nieobecne. Mówi właśnie o swoim odejściu i o tym, że to odejście będzie dla nich pożyteczne. Ale w ten sposób Chrystus wpisuje się bardzo mocno w całą tradycję biblijną. To wychodzenie, to zawsze to pójście dalej, jakoś należy do istoty wiary. To wyjście było u początku drogi Abrahama. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca. Trzeba coś stracić, żeby zyskać jeszcze więcej. To jest los Abrahama, to jest los Mojżesza i ludu wybranego, który opuszcza to, co znane, choć zniewalające, Egipt, by szukać czegoś, czego nie widzą, co jest tylko dane w obietnicy. Tak musiał czynić Dawid, opuszczając dom rodzinny, tak uczynili apostołowie, idąc za wezwaniem Pana Jezusa. Każdy z nas, chcąc iść za Panem Jezusem, będzie musiał opuszczać rzeczywistości, które były i owocne, i piękne, i płodne. Ostatecznie to wyjście, to przejście, to opuszczenie pokazuje nam Chrystus w swojej pasrze, w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

0: Jakub Jonkisz na antenie Radia Warszawa. 11 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pada deszcz od rana, chociaż nie od samego rana, tak mówiąc szczerze. Troszkę później zaczął padać. 8 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, podobnie w Ożarowie Mazowieckim, 9 w Warszawie, Legionowie, w Pruszkowie i Piasecznie, w Grodzisku też jest 9, w Otwocku i w Wołominie. No dużo cieplej to nie będzie za bardzo. Wieje też dość silny wiatr z północnego zachodu i taki to wiatr będzie nam towarzyszyć. Deszcz też do wieczora jeszcze będzie padać.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. 12 minut po 12, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. No to popołudnie rozpoczęliśmy, deszczowe popołudnie, spokojniejsze. Jak tam Wasi młodzi, ósmoklasiści, czy odezwali się po egzaminie? Bo dziś był troszkę krótszy ten egzamin z matmy. Mam nadzieję, że tak. Dajcie znać. Wiem, że polski ok, a matematyka? Jak tam? Kolejną wspólną godzinę rozpoczyna Kenny Rogers i Dolly Parton na 106.2.

0: to Dr. Hook.
1: 22 minuty po 12.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Jeszcze chyba tego nie mówiłam, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Tak, to właśnie dziś i mam przed oczami taki artykuł pani Weroniki Nawary, który dotyczy właśnie zawodu pielęgniarek i 10 powodów, dla których warto być pielęgniarką. Drogie młode dziewczyny, które się zastanawiacie, może to jest ta chwila, w której trzeba podjąć tę decyzję, albo można przynajmniej spróbować o tym pomyśleć. Być pielęgniarką, czyli wolność wyboru, bo pielęgniarstwo nie jedno ma imię, ile pielęgniarek, tyle różnych zainteresowań, a miejsc pracy cały przekrój od bloku operacyjnego, przez żłobek, szkołę, aż po służbę więzienną. Wszędzie znajdziesz pracę, bo pielęgniarek brakuje wszędzie. Kontakt z człowiekiem to jest punkt w zależności od własnego punktu widzenia. Możesz odczytać jako zaletę albo za wadę, ale jeśli kochasz ludzi, to jak najbardziej. Dla swojego pacjenta jesteś wyjątkowa, to jest wzruszające, bo wystarczy 3 gramy cierpliwości, 4 gramy uśmiechu, 7 gramów człowieczeństwa i 5 gramów wyrozumiałości dla pacjenta, którym się zajmujesz. Jesteś bardzo ważna i ta pierwsza, która do niego przyjdzie. Kochane pielęgniarki, za waszą pracę, za cały trud, cierpliwość i to, że codziennie wstajecie do pacjentów. Dziękujemy. Charlie Puth.

0: Edyta Bartosiewicz. Oj, dzisiaj to się śni przy takiej pogodzie. Jest 12:30.
1: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Watykański Instytut Dzieł Religijnych, zwany potocznie Bankiem Watykańskim, osiągnął w 2025 roku najlepszy wynik finansowy od dekady. Jak informuje Vatican News, zysk netto wyniósł 51 milionów euro, a 55,5% więcej niż rok wcześniej. Komisja kardynałów zatwierdziła wypłatę Stolicy Apostolskiej dywidendy w wysokości ponad 24 milionów euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na dzieła religijne i działalność charytatywną. Instytut Dzieł Religijnych to watykańska instytucja finansowa, która zarządza środkami związanymi z misją Kościoła. Jak święty Stanisław Kostka pokonają trasę z Wiednia do Rzymu. Diecezja Płocka zaprasza na wyjątkową pielgrzymkę w intencji powołań. To element obchodów 300-lecia kanonizacji tego patrona polskiej młodzieży. Pomysłodawcą inicjatywy jest biskup płocki Szymon Stłukowski.
2: Myślałem o tej rocznicy, 300-tej rocznicy jego kanonizacji, jak moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława i Polakom, ale też może szerzej za granicą. No i tak się ta myśl zrodziła.
1: Wiemy, że wielu młodych ludzi ma problem z odnalezieniem swojej życiowej drogi. Stąd intencja modlitwy, mówi siostra Magdalena Wielgus ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
3: Chcemy w czasie tej pielgrzymki modlić się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, ale chcemy też omadlać te osoby, które gdzieś rozeznają w swoim sercu, gdzieś słyszą ten głos Boży i może być im trudno tą decyzję podjąć.
1: Pielgrzymi wyruszą 4 lipca z Wiednia. Będą pielgrzymować w sztafecie. Co tydzień inna grupa będzie pokonywała kilkadziesiąt kilometrów. Łącznie pokonają ponad 1500 kilometrów. Trasa poprowadzi przez Austrię, Niemcy i Włochy. A więcej na ten temat powiemy po godzinie 17.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Maj to miesiąc maryjny. To długoletnia polska tradycja, przypomniał w poranku z Radiem Warszawa ksiądz profesor Grzegorz Bartosik, mariolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
5: Pierwszą cześć Maryi w miesiącu maju oddawał król Hiszpanii Alfons X. To był XIII wiek. Potem błogosławiony Henryk Suzo w XIV wieku ofiarowywał Marię szczególne modlitwy wiosenne. Potem ten zwyczaj przyjął się Francji ozdabiania kapliczek maryjnych w XIX wieku. Błogosławiony papież Pius IX oficjalnie zatwierdził, że w Kościele katolickim maj ma być miesiącem maryjnym.
1: Piękno majowej przyrody wskazuje na piękno Maryi, dodał ksiądz Bartosik.
5: W maju eksploduje przyroda, budzi się do życia. Marię nazywamy najpiękniejszym kwiatem czy owocem w ogrodzie Bożym, czyli spośród ludzi. Ale także chcemy ko ludzie wyrazić swoją wdzięczność, chociażby właśnie przez ofiarowanie kwiatów, przez modlitwy.
1: Jak dodaje mariolog, w Polsce majowej modlitwie w kościołach i przy kapliczkach towarzyszy najczęściej litania loretańska. To modlitwa kontemplacyjna.
5: Mamy ten rytm słów módl się za nami i coraz to nowe obrazy. Obrazy Maryi w różnych tajemnicach, czy w odniesieniu do Pana Boga, czy w odniesieniu do nas. Ma nam to pomagać patrywać się w nią, prosić ją, ale też kontemplować piękno Boga, dziękować Mu, uwielbiać Go za to, że dał nam taką wspaniałą Matkę i Królową.
1: A w mediach społecznościowych Radia Warszawa każdego dnia publikujemy rozważania do poszczególnych wezwań przygotowane przez siostry Loretanki.

dzień później, 17 maja, i jeszcze później, ale to już nie będę mówić, bo nikt nie zapamięta. W każdym razie 17 maja o 15.30, 17.00 i 19.15. Wstęp jest wolny. Najbliższe spotkanie, czyli premiera 16 maja, sobota o 19.15. Tylko ja polecam być trochę wcześniej, bo to dużo chętnych jest na taką premierę w Teatrze Raj. Teatr Raj przy parafii świętego Marka Ewangelisty na warszawskim Targówku, Zamiejska 6 w Warszawie. Premiera Żubry w Raju. Sobota, 19.15. No to już Céline Dion, pasuje do tego dzisiejszego klimatu. Kap.

0: to Patrycja Koziarkiewicz. Ja tylko troszkę sobie tu podśpiewałam. 10 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W naszej kochanej stolicy ruszyły weekendowe zbiórki odzieży w dzielnicach. I to jest dobra wiadomość. To jest w ogóle kontynuacja takiego pilotażu z jesieni minionej, kiedy mogliśmy przekazać i przekazaliśmy jako warszawiacy, mówię, uwaga, 6720 kg odzieży i domowych tekstyliów. W każdą sobotę od 8 do 13 w wyznaczonej lokalizacji, zgodnie z harmonogramem, który jest publikowany na stronie eko.um.warszawa.pl, eko.um.warszawa.pl, pojawia się oznakowany samochód i do tego punktu można przekazać czystą i niezniszczoną, to ważne, odzież, sparowane obuwie, pościel, koce, zasłony i różne takie, wszystko zapakowane w worki i torby. Mokrych, brudnych, zniszczonych, niekompletnych rzeczy nikt nie przyjmuje, jak również odpadów komunalnych, dywanów, materacy i innych takich przedmiotów. Także tak to właśnie jest. To już Lena. 9 minut przed 13.

0: To Marillion na antenie Radia Warszawa. Dwie minutki zostały do godziny 13. Pani Elu, bardzo dziękuję za wiadomość. Chodzi o to, że mówiłam o zbiórkach weekendowych, takiej odzieży, którą można wykorzystać, tak? Ale oprócz tego jest szansa na oddanie zniszczonej odzieży. Tym się zajmuje M-PSZOK. M-PSZOK. I rzeczywiście można znaleźć taką listę na stronie Warszawa 19115. Tam są te wszystkie adresy M-PSZOK-ów, gdzie można oddać wszystko inne. To, co już się nie nadaje do ponownego użycia, jak odzież popsuta na przykład.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
6: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: TikTok, Facebook, Instagram i platforma X na celowniku Brukseli. Chodzi o szkodliwość dla dzieci. Drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie zmierzyli się dziś z matematyką. Wrócimy też do tematu budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Protestują mieszkańcy kilku powiatów. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Unia Europejska zapowiada działania przeciwko platformom społecznościowym, które szkodzą dzieciom i młodzieży. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen poinformowała, że Unia pracuje nad regulacjami dotyczącymi modeli działania mediów społecznościowych. Podejmujemy działania przeciwko TikTokowi i jego uzależniającemu designowi, niekończącemu się przewijaniu, autoodtwarzaniu, powiadomieniom push itd. To samo dotyczy Meta, ponieważ uważamy, że Instagram i Facebook nie przestrzegają obowiązującego u nich minimalnego wieku 13 lat. Wszczynamy postępowanie przeciwko X za wykorzystywanie do tworzenia i rozpowszechniania materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. Badamy platformy, które pozwalają dzieciom wpadać w tzw. królicze nory szkodliwych treści. Co wyjdzie z tych zapowiedzi Unii Europejskiej? Będziemy to sprawdzać w wiadomościach Radia Warszawa.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Ósmoklasiści z całego kraju napisali egzamin z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. O szczegółach Martyna Szymczak. Kozakowska.
9: Uczniowie mówili, że zadania sprawdzały wiedzę z całego przekroju matematyki. Były zadania zamknięte i otwarte. Według zdających ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie egzamin nie był trudny.
10: Super łatwe, zrobiłem wszystkie zadania.
11: To obwody, nie obwody, też objętości, pole powierzchni.
9: Wicedyrektorka podstawówki numer 185 i nauczycielka matematyki Renata Majchrzak przyznaje, że tego egzaminu uczniowie obawiali się najbardziej.
12: Przeraża uczniów matematyka, ale przede wszystkim należy podejść do rozwiązywania tych zadań spokojnie.
9: Jutro ostatni dzień egzaminu i sprawdzian z języka obcego.
8: Dzieje się blisko.
7: Decyzja o wariancie budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej jeszcze nie zapadła, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy mają do dyspozycji 4 warianty, mogą też wykorzystać poszczególne części każdego z nich. Ostateczny przebieg planowanej budowy będzie znany do końca roku, mówił w poranku z Radiem Warszawa rzecznik dyrekcji Szymon Piechowiak.
13: Jeżeli chodzi o decyzję, wakacje, chcemy mieć już takie warianty wybrane, nad którymi będziemy bardziej dogłębnie pracować, czy dogłębniej pracować na takich dwóch forach. To jest Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Te prace zakończą się do końca roku, bo właśnie wtedy chcemy złożyć wniosek o decyzję środowiskową.
7: Przeciwko 3 z 4 wariantów protestują mieszkańcy z powiatów Piaseczyńskiego, Żyrardowskiego i Grójeckiego. O ich zastrzeżeniach mówił na naszej antenie sołtys Lesznowoli Łukasz Pietrzak.
14: Nie jesteśmy za tym, żeby tej trasy całkowicie nie było, bo te trasy są potrzebne. Tutaj chodzi ogólnie o to, żeby po prostu wariant został wybrany najmniej szkodliwy dla mieszkańców. Pod kątem właśnie wyburzeń. Są warianty takie, gdzie tych wyburzeń będzie bardzo dużo, a są warianty, gdzie tych wyburzeń będzie sporo mniej.
7: Autostrada A50 ma przyjąć ruch z drogi S2 i odciążyć ulice Warszawy i okolic. 3 z 4 wariantów zakładają nową trasę. Jeden z nich biegnie wzdłuż istniejącej drogi krajowej numer 50. Pierwszy raz w historii hymn akademicki zabrzmiał z Wieży Mariackiej w Krakowie. Z okazji 662. rocznicy powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego hejnalista odegrał Gaudeamus Igitur tuż po hejnale o godzinie 10. Nowa tradycja ma podkreślić ścisły związek najstarszej polskiej uczelni z Krakowem.
15: Młodszy od niami Jarosław Strymach, hejnalista.
16: Melodia jest bardzo charakterystyczna, wpadająca w ucho i bardzo ładnie brzmiąca na trąbce. Myślę, że tworzę nową historię, nową tradycję dla studentów, dla wykładowców, dla profesorów, dla całej społeczności akademickiej.
17: Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście wszystkie duże uroczystości uniwersyteckie odbywają się z tą pieśnią, ale no, w tym miejscu pieśń, która powstała w tej wersji, którą dzisiaj słyszymy w XVIII wieku, a sięga, jeśli chodzi o jej pomysł, do średniowiecza, to jest znakomite połączenie.
7: A ja zapraszam na kolejne wiadomości Radia Warszawa, które o godzinie 14.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Szare chmury nad nami, deszcz pada, chociaż teraz wydaje mi się, że troszkę jakby słońce chce się przebić przez te chmury. Pozdrawiam cię słońce serdecznie. 9 stopni teraz w Warszawie, tak też jest w Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim trochę chłodniej, 8 stopni. Ogólnie temperatura będzie spadać, deszcz nam będzie towarzyszył do wieczora i ten silny wiatr, którego doświadczamy też.
18: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was kochani. 6 minut po 13. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Ponarzekałabym na deszcz, ale nie mogę, bo go lubię, a poza tym czekaliśmy tak bardzo. No niech pada, dobrze, że jest. Cieszę się, że i Wy jesteście, że dajecie znać, że pilnujecie tego, co tutaj się mówi na naszej antenie. Bardzo Was kochamy i zostańcie z nami. Zapraszam. Blondie. Startuje już teraz, a później Sanach będzie dla nas śpiewać o śrubce. 7 po 13.

Sanach wyśpiewała, że nie straszny nam wiatr i deszcz. A zadzwonił pan Sławek, który mówi, że nie tylko nie straszny, ale to żywe złoto spadło z nieba. I Bogu Najwyższemu niech będą dzięki. 15 litrów na metr, a jeszcze coś tam spadnie. No i jeszcze pan Sławek swoim zwyczajem przypomniał jedno powiedzenie. Suchy marzec, mokry maj, będzie zboża niby gaj. Niech tak będzie, niech tak będzie. Także dziękujemy za deszcz bardzo. No to już Jezu, o tych ludziach szczęśliwych, którzy mają deszcz. Happy people. Kwadrans po 13:00.

0: To był Piotr Cugowski na antenie Radia Warszawa, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 9 maja 2026 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Pragniemy uwielbić Pana Boga za dar Matki, a Matce, jak wspomniałem, podziękować, że staje na naszych drogach, tak jakby wyczuwając intencje Pana Jezusa, żeby stać ku obronie tych wszystkich, którzy zawierzyli jej swoje losy. Tak właśnie wygląda owa matczyna troska o swoje dzieci, o ich los, o ich przeznaczenie. Miasto nasze od 1651 roku szczyci się opieką Matki Bożej zwanej Łaskawą. Jest to niewątpliwie dla nas wielkie wyróżnienie, wielki dar. I trzeba wszystko zrobić, żeby ten odzew z naszej strony był jak najpiękniejszy. Żebyśmy umieli zrozumieć, jak wielkim darem jest obecność Maryi w naszym tutaj środowisku, w naszym mieście, w naszej historii, na naszych drogach. Szczególnie ta obecność, że tak powiem, została zaznaczona z wielką mocą w 1920 roku podczas Bitwy Warszawskiej, odtąd zwanej Cudem nad Wisłą. Po tym zwycięstwie lud tutejsi, nasi przodkowie, ofiarowali tylko po tej stronie Wisły aż 3 kościoły wotywne w Rembertowie, na Kamionku i na Targówku.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Fiona przypomniała nam o naszym sukcesie. Poniedziałkowy poranek już dawno za nami. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Szpital Bielański inwestuje w nowe technologie. Rozbudowany będzie oddział onkologiczny oraz oddział kardiologiczny. Nowością jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do wsparcia podejmowania decyzji klinicznych. Płaciła kartą zmarłego partnera. Policjanci z Mokotowa zatrzymali kobietę, która wypłaciła z bankomatu łącznie 3000 zł oraz płaciła za zakupy. Wyszło to na jaw podczas regulowania spraw spadkowych. Więcej o tym w wiadomościach o 14:00. Nowy oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Jutro otwarta zostanie placówka przy ulicy Szwedzkiej na Pradze Północ. W planach prezentacji wideo opowieści Praskie Ślady na temat dziejów Pragi w XX wieku. Nowy asfalt na ulicy Świętojerskiej w Warszawie. Drogowcy wymienią wierzchnią warstwę ulicy. Prace rozpoczną się w czwartek około 22:00 i zakończą w niedzielę po północy. Autobusy miejskie kierowane będą na objazdy. Warszawskie muzea i instytucje kultury przygotowują się do Nocy Muzeów. W najbliższą sobotę wieczorem otwarte będą drzwi wielu placówek w stolicy. Wstęp będzie bezpłatny. Zaplanowano też dodatkowe atrakcje dla zwiedzających.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Jonas Brothers już za nami. 22 minuty zostały do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Śpiewali No Time to Talk. Co o tym myślisz, Weronika?
2: Że padłam tutaj, żeby porozmawiać, czyli że jest czas jednak.
0: Porwana w locie, tak, jest taki czas.
2: Dzisiaj z rumiankiem, przepraszam, nie z kawą wyjątkowo.
0: Lubisz pić rumianek?
2: Mhm.
0: Ale...
2: Mój brzuch bardzo lubi. I nie, poleca.
0: Bo jeśli chodzi o miętę, to ja to rozumiem, ale jeśli chodzi o rumianek, to
2: rumianek
0: zupełnie nie
2: rozumiem. Rumianek jest jeszcze delikatniejszy. To jest, wiesz, taka aksamitna powłoczka, szczególnie ciepły dla brzucha. Polecam bardzo serdecznie.
0: Dobrze. Mi się wydaje, że to po prostu nie ma smaku takiego jakby miłego, ale dobra, nieważne. Może
2: we
0: jest
2: Francji
0: bardzo zdrowe.
2: Bardzo lubią rumianek pić, wiesz?
0: Lubię Francję, to może lubię też rumianek.
2: polecam. Ale są też ważne tematy, którymi warto się zająć i zajmiemy się nimi w poranku z Radiem Warszawa. Jutro, 13 maja, czyli rocznica objawień fatimskich. I jutro właśnie po godzinie 8 naszym gościem będzie Grzegorz Górny w poranku z Radiem Warszawa, który opowie o tym, czy te tajemnice to już historia skończona, czy one cały czas nie tracą na aktualności i w jaki sposób realizują się dzisiaj. Po 9 myślę, że też bardzo ważny temat, czyli oświata. Co dalej z lekcjami religii? Co z edukacją zdrowotną? Wiemy, że trochę jest tak, że ministerstwo poczyna sobie jak chce, trochę nie patrząc na różne głosy rodziców. No i czy możemy jeszcze w ogóle cokolwiek z tym zrobić, czy zostało nam tylko bierne milczenie i stosowanie się do zaleceń? O to na pewno zapytamy naszego eksperta, którym będzie pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy.
0: Serdecznie zapraszam, żeby słuchać poranka już od 7. Dziękuję.

Za 10 minut przywitamy godzinę 15. O 15, jak Państwo doskonale wiedzą i pamiętają, rozpoczniemy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Ale wcześniej jeszcze ważna informacja, bo przed transmisją koronki także na naszej antenie fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalski. Drodzy Państwo, zachęcam także do odwiedzenia naszej strony radiowarszawa.com.pl. Dla tych, którzy już patrzą na zegarek, czy warto robić sobie kolejną kawę, czy już pakować się, idziemy do domu, to ja mówię spokojnie, przy tym deszczu to pewnie trzeba wykorzystać moment, kiedy przestało padać i spokojnie pakować się. I już tak w kierunku domku udawać, jakby ktoś, nie wiem, szef przedsiębiorstwa konkretnego albo kierownik działu miał zastrzeżenia, to proszę tutaj powołać się dosłownie na moje słowa. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację, że od razu po transmisji koronki do Bożego Miłosierdzia także komentarz do Ewangelii, a będzie ją komentował proboszcz z parafii, która w tym tygodniu króluje na antenie Radia Warszawa.

0: Za niecałe 2 minuty godzina 15, a na naszej antenie Światowy Bestseller, czyli fragmenty dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej.
1: Godzina miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuję Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z księgi tej nauczyłam się, jak kochać Boga i duszę. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości. Jak wielki jest ogień najczystszej miłości, który płonie w Twym najświętszym sercu. Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość serca Jezusowego.

Otoczenie wszystko nowe. Wybiła godzina trzecia. Wypowiadasz, Jezu, ostatnie słowa i oddajesz swego ducha w ręce Ojca. A my, stojąc teraz pod Twoim krzyżem, ze zdziwieniem wołamy: O Jezu, źródło życia, jakże Ty możesz umierać? A jednak umierasz. Umierasz, aby zniszczyć moc śmierci, aby odtąd już nikt się jej nie bał. Bo Ty, Jezu, z tragedii śmierci uczyniłeś triumf zmartwychwstania. Wielka walka skończona. Szatan, twórca zła i wszelkich podziałów, został pokonany. Odtąd każdy człowiek może żyć w wielkiej nadziei zmartwychwstania, w przyjaźni z Tobą, z ludźmi i samym sobą. A ja? Dzisiejszy świat tak bardzo mnie zwodzi. Tak wiele razy dałem się oszukać. Rozczarowałem moimi wyborami i uciekałem daleko od Ciebie. A Ty oddałeś swe życie, bym ja wreszcie przejrzał, bym odzyskał czystość spojrzenia, bym już nie błądził w ciemnościach. Wiem, że mnie odnajdziesz w moich ciemnościach, bez względu na to, jak daleko bym odszedł. Ty rozpalisz ogień, wyprowadzisz ku światłości, poprowadzisz mnie ku zmartwychwstaniu, drogą niezmienną, tą samą od ponad 2000 lat, drogą krzyża. Nieważne, Jezu, że będzie bolało. Najważniejsze jest to, że Ty jesteś blisko. Ufając mocy Twego miłosierdzia, w ranie przebitego włócznią boku zanurzam całą ludzkość, pogrążoną w ciemnościach, zmagającą się z wieloma zagrożeniami egzystencjalnymi, duchowymi i moralnymi. Niech przez zasługi Twojej bolesnej męki wszyscy zagubieni, poszukujący, błądzący zobaczą światło Twojego zmartwychwstania i pójdą za Nim do szczęśliwego życia z Tobą.

0: Powiedziałeś, Panie, miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Chcemy dziś rozradować Twoje serce, dlatego pod Twój krzyż sprowadzamy ludzi uwikłanych w grzechy i nałogi. Tylko Ty możesz przemienić ich zatwardziałe serca, aby same były pełne pokoju i czyniły dobro innym ludziom. Umocnij kapłanów posługujących w sakramencie pojednania i przy ołtarzu, aby niestrudzenie szafowali Twoim miłosierdziem. Obdarz Kościół nowymi powołaniami, aby przez nich mógł nadal objawiać światu miłosierną miłość Ojca i prowadzić duszę do nieba. Błogosław, Panie, naszym rodzinom, Ojczyźnie, Europie i światu. Daj Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu upragniony pokój. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywym i umarłym. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Ocalenie,
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Nasce Boga, niezadrzemy nasze i całego świata.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Miei miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Miei miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Miei miłosierdzie dla nas i całego świata. całego świata.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Miej miłosierdzie dla nas od całego świata.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Miej miłosierdzie dla nas od całego świata.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Miej miłosierdzie dla nas od całego świata.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Miej miłosierdzie dla nas od całego świata.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Miej miłosierdzie dla nas od całego świata.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Miej miłosierdzie dla nas od całego świata.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Miej miłosierdzie dla nas od całego świata.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Dla Jego bolesnej męki.

Błogosławi dusza moja Ciebie, Panie, i całe moje wnętrze, święte imię Twoje. Błogosławi dusza moja Ciebie i nie zapomina o wszystkich Twoich dobrodziejstwach. Ty odpuszczasz wszystkie moje winy, Ty leczysz wszystkie moje niemoce, Ty życie moje wybawiasz od zguby, Ty wieńczysz mnie łaską i zmiłowaniem. Ty moje dni nasycasz dobrami, odnawia się młodość moja jak orła. Bądź uwielbiony, Panie.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktorium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, a Ewangelię skomentuje dziś ksiądz Wojciech Janyka.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A jeśli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
2: Kochani bracia i siostry, Pan Jezus mówi nam dzisiaj o tym, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście. Mówi to do apostołów w trakcie ostatniej wieczerzy. Próbuje ich uspokoić, ale możemy sobie wyobrazić, do jakiego stopnia są zagubieni, zdezorientowani i przestraszeni. Chrystus, którego obecność, którego działanie, którego pewność siebie była do tego stopnia takim źródłem właśnie poczucia bezpieczeństwa dla apostołów, nagle zupełnie zmienia ton, wprowadza treści, które były dotąd zupełnie nieobecne. Mówi właśnie o swoim odejściu i o tym, że to odejście będzie dla nich pożyteczne. Ale w ten sposób Chrystus wpisuje się bardzo mocno w całą tradycję biblijną. To wychodzenie, to zawsze to pójście dalej, jakoś należy do istoty wiary. To wyjście było u początku drogi Abrahama. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca. Trzeba coś stracić, żeby zyskać jeszcze więcej. To jest los Abrahama, to jest los Mojżesza i ludu wybranego, który opuszcza to, co znane, choć zniewalające, Egipt, by szukać czegoś, czego nie widzą, co jest tylko dane w obietnicy. Tak musiał czynić Dawid, opuszczając dom rodzinny, tak uczynili apostołowie, idąc za wezwaniem Pana Jezusa. Każdy z nas, chcąc iść za Panem Jezusem, będzie musiał opuszczać rzeczywistości, które były i owocne, i piękne, i płodne. Ostatecznie to wyjście, to przejście, to opuszczenie pokazuje nam Chrystus w swojej pasrze, w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

0: 15.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koślik.
1: Straż pożarna w domu towarowym braci Jabłkowskich w Warszawie. Doszło do pożaru instalacji elektrycznej na elewacji na drugim piętrze budynku. Nie ma poszkodowanych, nie było też potrzeby ewakuacji budynku. Drogowcy pracują w Alei Krakowskiej. Ruszyła wymiana asfaltu między ulicami Komitetu Obrony Robotników a Leonidasa. W stronę Raszyna dostępny jest jeden pas. Od piątku już nie będzie utrudnień. Zaginął 24 lata temu. Policja nadal go szuka. Komenda Stołeczna opublikowała portret 68-letniego Jarosława Kaczmarka z uwzględnieniem możliwych zmian w wyglądzie. Mężczyzna ostatnio widziany był w Warszawie w 2002 roku. Będzie nowy wiadukt nad torami na Towarowej. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na obiekt, który zastąpi obecną przeprawę. Jest ona w złym stanie technicznym. Nowy wiadukt ma powstać w ciągu 3 lat. Pokój na lato po raz 20. Muzeum Powstania Warszawskiego otwiera przestrzeń spotkań i dyskusji. Z okazji rozpoczęcia sezonu w sobotę wieczorem na dziedzińcu muzeum wspólne śpiewanie snu o Warszawie Czesława Niemena, a także koncert. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 38 minut po godzinie 15, a jak rytm miasta, to sprawdzamy, czym miasto żyje. Uwaga! Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał prawie 2 miliony złotych unijnego wsparcia na kontynuowanie projektu związanego z ochroną zagrożonych gatunków ptaków na mazowieckiej części obszaru Natura 2000, czyli w Dolinie Środkowej Wisły. I będą to gatunki ptaków siewkowych, w tym rybi, twarzeczna, białoczelna, mewa siwa. To jest jeden z najbardziej zagrożonych gatunków w Polsce. Naukowcy zajmą się między innymi takim zabezpieczeniem lęgów przed powodziami i drapieżnikami, a także wycinaniem roślinności porastającej piaszczyste łachy. Imagination na 106.2 FM już teraz, 39 minut po godzinie 15. Powolutku, powolutku, spora część naszych radiosłuchaczy pewnie o tej porze już wraca do domu, a przypomnę, że uczniowie to mają troszeczkę więcej swobody, szczególnie uczniowie szkoły podstawowej mają wolne, bo uczniowie klas ósmych piszą egzaminy, zwane małą

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A teraz w rytmie miasta będzie poetyczko. Zaglądam na naszego Facebooka, a tam limeryki, ale także jakie piękne wierszyki. Zacznę teraz cytowanie od... Może utworu autorstwa naszego redakcyjnego kolegi Wojciecha. Na stacji Warszawa żwirki i wigury w podłodze pociągu zrobiły się dziury. Wypadła przez nie spineczka, płakała za nią Aneczka. Nie mogła ułożyć wymyślnej fryzury. Pięknie. I jeszcze od pani Ewy, taka niespodzianka piękna. Gdy w maju deszcz pada, to zazieleni się trawa. Ptak zaśpiewa z tej radości, że deszcz wreszcie tu zagościł. No tak, wszyscy się cieszą z tego deszczu. Dziękuję Panu Bogu za ten deszcz. No dobrze, Wojtuś, napisałeś jeszcze jedno odnośnie matury, którą ja tak przeżywam w tym roku. Kiedy w maju nadchodzi matura, nie jest wskazana. Dezynwoltura ubrana warto wyprasować, czyste skarpetki przygotować, to miłość do zasad i kultura. Ale talent redakcyjnych kolegów, no. Prawdziwa miłość na wybiegu i Karolina Kozak na 106.2 FM już teraz.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Przygotowujemy w rodzinie, z rodzinami. I że to nie jest tak, że same dzieci są wystawione na to, że no dobra, teraz muszą odhaczyć kolejny sakrament.
2: Ten dzień nie ma być dniem, kiedy dziecko właśnie ogląda prezenty i zapomina o Panu Jezusie, tak? Tylko to ma być dzień spotkania.
3: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
4: Co daje siłę prawdziwemu mężczyźnie?
5: Ja przed Najświętszym Sakramentem dowiedziałem się, że Bóg jest żywy i prawdziwy, że w hostii jest Pan Jezus realny i od tej pory zmieniło się wszystko.
4: Moim gościem diś po 22 będzie Daniel Bukowy, wybitny karateka, medalista turniejów w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, animator męskiej adoracji Najświętszego Sakramentu. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
6: Nadal trwają matury. W tym tygodniu także rozpoczęły się egzaminy klas ósmych. Mozaika tematów edukacyjnych w audycji Wychowywać. Ale jak? I stąd różnorodność naszych gości, pedagogów, nauczycieli i zakonników. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy i dziękujemy za Państwa wsparcie.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym Sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
8: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
6: To Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 16.
9: Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ślubowania nowych sędziów. Prezydent Karol Nawrocki w Bukareszcie. Odbędzie się tam szczyt formatu państw B9. Groził partnerce i jej dzieciom. Do aresztu trafił 41-latek. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek posłów PiS rozpoznał skład 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. 2 sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański wyjaśnił, co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie wobec prezydenta.
10: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta, rozumianej dosłownie i faktycznie, a nie jako abstrakcyjnej, deklarowanej relacji odnoszącej się do nieobecnego prezydenta. Uzależniając skuteczność ślubowania od obecności prezydenta, racjonalny ustawodawca poddał zarazem skuteczność ślubowania woli prezydenta.
9: Wnioskodawcy chcieli, aby uznać za niekonstytucyjne przepisy, na podstawie których Sejm 13 marca wybrał 6 nowych sędziów. Postępowanie w tym zakresie zostało umorzone.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Prezydent Karol Nawrocki w drodze do Bukaresztu na szczyt formatu państw B9. Bukaresztańska dziewiątka będzie obradować jutro cały dzień. Polska jest współgospodarzem szczytu. Wśród najważniejszych zagadnień, jakie zostaną omówione, będzie sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Ankarze.
12: Zbliżający się szczyt NATO To będzie jednym z ważniejszych zagadnień, jakie omówią uczestnicy narady w Bukareszcie, a szczyt otworzą wspólnie jako inicjatorzy B9 prezydenci Polski i Rumunii. I dlatego Karol Nawrocki leci do Bukaresztu już dziś. Będzie, jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, narazał się z Nikoszurem Danem w sprawie jutrzejszych całodniowych obrad.
13: Dla nas głównym priorytetem jest dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO i polityka obrony i odstraszania zagrożenia rosyjskiego. Ważne jest z perspektywy wschodniej flanki NATO także i kontynuacja wydatków zbrojeniowych.
12: Gościem specjalnym szczytu bukareszteńskiej dziewiątki będzie prezydent Wołodymyr Zełenski.
9: Informowała Agnieszka Drążkiewicz. Groził partnerce, że wysadzi ją i jej dzieci. Do aresztu w Garwolinie trafił 41-letni mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad dwiema osobami. O dramatycznym zgłoszeniu mówi podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Rejonowej Policji.
14: Przerażona kobieta poinformowała, że jej partner wszczął awanturę i groził, że wysadzi ją oraz jej dzieci w wieku 18 i 7 lat, odkręcając butle z gazem. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy zatrzymali 41-latka. Badanie alkomatem wskazało, że zatrzymany mężczyzna miał w organizmie 2,5 promila alkoholu.
9: Okazało się, że 41-latek już wcześniej stosował przemoc wobec domowników.
14: Mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa, co oznacza, że teraz będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy. W związku z zaistniałą sytuacją w rodzinie niezwłocznie wszczęto procedurę niebieskiej karty, a sprawca został całkowicie odizolowany od pokrzywdzonych.
9: Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Watykański Instytut Dzieł Religijnych, zwany potocznie Bankiem Watykańskim, osiągnął w 2025 roku najlepszy wynik finansowy od dekady. Zysk netto wyniósł 51 milionów euro, o ponad 55% więcej niż rok wcześniej. Komisja kardynałów zatwierdziła wypłatę Stolicy Apostolskiej dywidendy w wysokości ponad 24 milionów euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na dzieła religijne i działalność charytatywną. Instytut Dzieł Religijnych Watykanu to instytucja finansowa, która zarządza środkami związanymi z misją Kościoła.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Mówiłam, że będzie cieplej i tak się właśnie zdarzyło, chociaż gdzie te przejaśnienia i rozpogodzenia? 11 stopni o tej porze w Otwocku, 10 stopni mamy w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, 11 stopni również w Józefowie, w Sulejówku tylko 9, ale synoptycy obiecują, że w środę będzie więcej słońca i temperatura od 5 do 13 stopni, potem nawet 19 stopni także w czwartek.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: Jak od razu słyszę taki hedzik, to no, nóżki do tańca tutaj się układają. 5 minut po godzinie 16. Jak Państwo spędzają to popołudnie? Mam nadzieję, że korków jak na lekarstwo. Będzie o tym mowa między innymi w tej godzinie. Spotkanie także z naszym gościem. Szczegóły już za moment. Wiem, że powolutku, kroczek po kroku zbliża się do studia Radia Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 9 minut po godzinie 16. Jak Państwo myślą, że gdzieś biegłam, to mają Państwo rację. Biegłam. W każdym razie mam dobrą informację pierwszą. Pojawił się już w studiu nasz dzisiejszy gość, pani poseł Dominika Chorosińska. Będziemy mówić o edukacji, ale nie tylko. A poza tym jeszcze jedna ważna informacja. Można nadal czytać nasze limeryki i wierszyki na Facebooku Radia Warszawa, do czego oczywiście serdecznie gorąco zachęcam. Na 106,2 FM pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Informacje specjalnie dla Państwa już teraz. I mam informacje, gdzie są te korki, a jednak pojawiły się. Andersa od Dawidowskiego do Marszałkowskiej 16 minut postoimy. Jerozolimski od Szczęśliwickiej do Opaczewskiej kwadransik. Raszyńska od Dalekiej do Okopowej 14 minut. Aleja Solidarności od Dobrzeńskiego do Nowego Zjazdu 11 minut. Czyli nowy zjazd jest tutaj blisko. Ja teraz obracam się w kierunku prawej strony. Tutaj bliziuteńko bardzo. Poza tym dojazdy Błonie 58 minut z Warszawy, Łomianki 35, Jabłonna 44 minuty, a Otwock 50 minut, Konstancin Jeziorna 57 minut.

0: Gość Radia Warszawa.
1: 14 minut po godzinie 16 i jest z nami pani poseł Dominika Chorosińska. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy Radia Warszawa.
1: Lubi pani taki deszcz, taką deszczową aurę?
2: Może takiej aury nie lubię, ale ten deszcz jest bardzo potrzebny i cieszę się, że pada. Mój mąż co chwilę wysyła mi SMS-y, bo jest daleko poza Warszawą i czy wreszcie pada? Dlatego, że tak sucha ziemia jest dookoła. My mamy ogrody, pole naprzeciwko swojego mieszkania i widzimy, że tam jest pył, po prostu pył, więc ta woda jest zbawienna.
1: Tak, wymodlony deszcz. Drodzy Państwo, ja powiedziałam, że dziś będziemy troszeczkę tak wypominać i będziemy mówić o tym systemie maturalnym, który zakłada na przykład 5 egzaminów z rzędu po kilka godzin. Później w kolejnym tygodniu znowu nastolatkowie tak mierzą się z kolejnymi godzinami egzaminu. Co można zrobić, żeby zmienić ten system? Ale to pierwsze moje pytanie to zupełnie jest inne. Jak pani wspomina swoją maturę?
2: No przyznam, dziękuję bardzo za to pytanie. To było rzeczywiście, można powiedzieć, zamierzchłe czasy. Aczkolwiek ja z tamtego okresu przede wszystkim pamiętam jeden wielki stres przed egzaminem na studia. Ta matura była, można powiedzieć, tak przy okazji, bo raczej wiedziałam, że zdam, a nie zależało mi też na bardzo wysokich notach, bo to nie miało żadnego znaczenia, żadnego wpływu na studia. Tam był ważny egzamin, więc pamiętam, że po ostatnim egzaminie maturalnym ustnym z języka angielskiego wsiadałam w samochód, już czekał samochód pod szkołą i pędziłam na konsultacje do Warszawy, do Akademii Teatralnej i myślę, że tym żyłam przede wszystkim, aczkolwiek matura była bardzo ważnym egzaminem. Ale ja pamiętam, że liceum rozpoczynałam w klasie medycznej, czyli biologia, chemia, fizyka.
1: Przyszła pani doktor.
2: To trudno powiedzieć. Właśnie po takiej pierwszej wizycie w prosektorium i uciekłam. Nie, to nie było dla mnie, ale podobno studenci medycyny też nie wszyscy na początku są w stanie to znieść. Ja bardzo lubiłam biologię, chemię. Moja mama jest fizykiem, więc pamiętam, mój fizyk w liceum przeczytał listę obecności i mówi: czy to ta figurska? Ja mówię tak, to my będziemy inaczej pracować. Ale on nie wiedział, że fizyka nie była moją mocną stroną. Więc w trzeciej klasie zdecydowałam, że w ogóle będę zdawała historię, więc to było szybki odwrót. I zdawałam historię i bardzo się z tego cieszę. I język polski. Pamiętam, że polskiego w ogóle się nie bałam, ale nie można lekceważyć niczego i to powtarzałam moim dzieciom, jak zdawały maturę, bo okazało się, byłam pewna, że dostanę 5 lub 6, ale po prostu pewność, mówię, w ogóle nie biorę pod uwagę egzaminu ustnego, bo wtedy jak się dostawało 5 lub 6, nie było ustnego.
1: Tak.
2: A tu nagle 4. Ja mówię, matko, co się stało? I oczywiście płakałam, jakby nie wiadomo co. Otóż okazało się, że popełniłam błąd ortograficzny w wyrazie, który używałam wielokrotnie w pracy i nigdzie tam tego błędu nie zrobiłam, a tu nagle, nie wiem co się stało, już nie pamiętam, czy to był wyraz po prostu, czy na pewno, który piszemy rozłącznie, ja napisałam ten jeden raz łącznie. No i 4.
1: I pamiętamy do dzisiaj to. Czy dziś tak możemy coś zrobić, żeby zmienić ten system, bo to jest maraton maturalny.
2: Ale pani redaktor, ja muszę się z panią nie zgodzić. Dlatego, że ja nie wiem, może rodzice maturzystów nie zgodzą się ze mną, aczkolwiek też jestem mamą nawet tegorocznego maturzysty. I ja nie wiem, czy należy coś zmieniać, bo pani redaktor ma bardzo dobre serce i chciałaby ułatwić
1: Tak, mi jest szkoda tych maturzystów.
2: No właśnie, pani redaktor jest szkoda, a ja uważam, że nie jest źle i że trzeba wymagać od młodzieży. I tak uważam, powtarzam mojemu synowi, który właśnie dzisiaj napisał ostatni egzamin maturalny, że naprawdę ma dużo łatwiej niż my. No może jak taki stary zgret mówię, że za moich czasów to było trudniej, prawda? Ale było więcej lektur. Nie można było poprawić tej matury. To znaczy w jakichś wyjątkowych sytuacjach. A w tej chwili przecież kilka lat jest na poprawienie. Wydaje mi się, że już jest zdecydowanie lepiej. Że jak ja to powtarzam, no, można się uczyć 4 lata.
3: Ja to szukałam sprzymierzeńca, zmienimy system i tak dalej. To się okazuje, że nie go do końca. Ale jeszcze inny ważny temat. Musimy powiedzieć o safe, o tej pożyczce, tak? Są przekazywane plusy i minusy. Jedna opcja polityczna, albo raczej kilka. Koalicja się cieszy, tak?
2: Tak. No ja jednak uważam, że to jest, że to jest po pierwsze nielegalne i to bardzo mi się nie podoba, to lekceważenie prawa, dlatego, że złamane jest i weto prezydenckie, konstytucja w kilku punktach. No i przede wszystkim wchodzimy w to, z czym już mieliśmy do czynienia, w ten element warunkowości, to znaczy Komisja Europejska będzie decydowała, czy może nam wypłacić kolejną transzę pieniędzy, czy nie. I w 2027 roku będą wybory parlamentarne i wyobrażam sobie taką sytuację, że przyjeżdża pani Ursula von der Leyen i mówi, że jeżeli państwo polskie wybierze taki rząd, no to nie wypłacimy pieniędzy, no tak jak to miało miejsce podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, czyli no to będzie takie narzędzie wpływu na wybór Polaków. Więc tutaj uważam, że jest to tak duże zagrożenie naszej suwerenności. To po pierwsze. Po drugie, no jednak złamanie prawa za pożyczenie na tak ogromną sumę, którą mają spłacać nasze dzieci i wnuki, co uważam za karygodne. Wypowiedź ministra Sikorskiego, który powiedział no, z jakimś takim przekąsem, że to i tak będzie spłacała młodzież. No nie jego dzieci, bo jego dzieci mieszkają w Stanach Zjednoczonych, czyli nasze dzieci. Więc wydaje się, że no raczej tłumaczymy to w kuluarach Sejmu, że jest to po prostu pożyczka na bieżące wydatki, łatanie dziury budżetowej, dlatego, że to da możliwość pewnych przesunięć. Po pierwsze, w ogóle nie wiemy, nie znamy treści tej pożyczki, tej umowy, nie wiemy na jaki procent, co jest wręcz kuriozum. No bo
3: ja
2: każdy
3: myślałam,
2: z nas,
3: że wszyscy przeczytali, zapoznali się z tą treścią,
2: być
3: że ta może, została przekazana.
2: Być może właśnie się zapoznali, aczkolwiek wypowiedź pana ministra Domańskiego wskazuje na to, że jeszcze nie jest wiadomy, jakie będzie oprocentowanie. No i druga rzecz, że bierzemy to również w euro, więc no każdy z Państwa pewnie brał w swoim, albo większość z Państwa brała jakiś kredyt w banku, no i chyba potrafi sobie wyobrazić taką sytuację, że bierze pożyczkę zamiast w złotówkach w euro i nie wie jeszcze na jaki procent. Druga rzecz to, że trzeba ją tak szybko wydać i na terenie Unii Europejskiej, a wiemy, że ten sprzęt, bo tutaj oczywiście nikt nie ma wątpliwości co do tego, że należy się zbroić i należy się zbroić w jak najlepszy, najbardziej nowoczesny sprzęt, a ten sprzęt wiemy, że dzisiaj jest poza granicami Europy, a nie w Europie. Więc no, wiele wskazuje na to, że mamy pomóc w odbudowie przemysłu we Francji, w Niemczech. Mamy również wspomóc Ukrainę. No nie do końca są to, nie jest to skierowane na to, aby rzeczywiście wzmacniać Polskę.
3: To może jeszcze troszeczkę na temat tej Ukrainy, bo na portalu w polityce.pl mogliśmy przeczytać, że gigantyczny import z Ukrainy branży grozi upadek, ale jest recepta na ratunek.
2: Tak, to jeżeli chodzi, pewnie pani redaktor ma na myśli sektor produkcji jaj. Mhm. Tak, rzeczywiście tak się dzieje i wiemy, że Ukraina również otwiera wielkie farmy przy kurze, przy granicy z Polską. No i tutaj wymagane jest bardzo szybkie działanie rządu, którego z mojego punktu widzenia nie ma jak dotąd. Wiem, że wypowiadają się koledzy, którzy z mojego obozu partyjnego, czyli z Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli pełnili funkcję ministra w czasie, gdy rządziła Zjednoczona Prawica i były podobne sytuacje. Podpowiadają kolegom koalicji rządzącej, co należy zrobić. Należy natychmiast wydać rozporządzenie zakazujące tego importu. No ale to się na ten moment nie dzieje. Więc wydaje mi się, że na pewno taką rzecz długofalową, którą należy czynić, to budować świadomość, aby Polacy kupowali polskie produkty, aby wiedzieli, że po pierwsze muszą być one oznakowane, to już się dzieje i to jest bardzo dobrze. I dobrze, aby na tych półkach najbliżej klienta były jednak produkty polskie. O to należy walczyć, ale przede wszystkim ta sprawa sposobu myślenia polskiego konsumenta, aby kupował polskie produkty, polskie przetwory, polskie mięso, polskie jaja.
1: Ja tylko dodam, że import jaj do Polski z Ukrainy gwałtownie wzrósł tak. Już w 2025 roku.
2: Tak, prawie chyba tak. Mniej więcej dwukrotnie. 5 tysięcy ton do...
1: Uwaga, 10 tysięcy ton.
2: Tak, do 10 tysięcy ton. Jeżeli w takim tempie to będzie rosło, to rzeczywiście grozi nam zapaść tego sektora. No, a jednak chyba nie trzeba reklamować, że nasze kury są najlepsze.
1: Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy. 25 minut po godzinie 16. Pani poseł Dominika Chorozińska, Prawo i Sprawiedliwość, była dzisiaj naszym gościem. Do usłyszenia. Wszystkiego
2: dobrego. Bardzo dziękuję. Zawsze miło tutaj spędzić czas z panią redaktor i z państwem. Dziękuję.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więzi w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy dziś o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy!
3: Pamiętam, że to był tak słoneczny dzień, że aż zaczęły mi lecieć łzy. Wszyscy w bieli. I to było jakieś takie doświadczenie, tak sobie myślę teraz, prawie że mistyczne.
4: O co chodzi nam? O zdjęcie czy o spotkanie z Jezusem?
5: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 20:00. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
6: 16:30 na zegarze.
7: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Specjalna komisja weźmie pod lupę finanse Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał 3-osobową komisję, która zbada sposób zarządzania majątkiem tej właśnie bazyliki. Decyzja zapadła po konsultacjach z Watykanem i za zgodą papieża, tłumaczy ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
8: Celem komisji jest zbadanie sposobu zarządzania majątkiem Bazyliki Mariackiej w ostatnich latach, w tych latach, w których pojawiły się zarzuty dotyczące właśnie sposobu gospodarowania. Więc chodzi także o to, żeby wyjaśnić wszelkie zarzuty i ustalić, czy rzeczywiście dochodziło do jakiegoś naruszenia prawa państwowego, czy też prawa kościelnego.
7: A przypomnijmy, w czerwcu ubiegłego roku wieloletni proboszcz Bazyliki, ksiądz Dariusz Raś, został odwołany z pełnionej funkcji. Zmiana była pokłosiem konfliktu, który narastał od miesięcy między duchownym a arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Ówczesny metropolita krakowski zarzucił księdzu Rasiowi nieprawidłowości w zarządzaniu parafią i jej majątkiem. Duchowny zaskarżył decyzję przełożonego do Watykanu. Stolica Apostolska podtrzymała decyzję arcybiskupa, kończąc wielomiesięczny spór. W Warszawie obradowała Komisja Episkopatu Polski do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Biskupi i eksperci zajęli się m.in. projektem dokumentu o formacji lektora, akolity i katechisty, a także propozycjami zmian w tekstach liturgicznych. Komisja omawiała również projekt dyrektorium o diakonach stałych w Polsce oraz kwestie związane z liturgią Triduum Paschalnego, Wigilią Zesłania Ducha Świętego i obrzędem odnowienia zobowiązań osób życia konsekrowanego. Spotkanie zakończono modlitwą. Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 7 i 8 września w Bydgoszczy.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: Jak święty Stanisław Kostka pokonają trasę z Wiednia do Rzymu. Diecezja Płocka zaprasza na pielgrzymkę w intencji powołań. To element obchodów 300-lecia kanonizacji tego patrona polskiej młodzieży. Pomysłodawcą inicjatywy jest biskup płocki Szymon Stłukowski.
10: Myślałem o tej rocznicy, 300-tej rocznicy jego kanonizacji, jak moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława i Polakom, ale też może szerzej za granicą. No i tak się ta myśl zrodziła.
7: Wiemy, że wielu młodych ludzi ma problem z odnalezieniem swojej drogi życiowej, stąd intencja modlitwy, mówi siostra Magdalena Wielgus ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
11: Chcemy w czasie tej pielgrzymki modlić się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, ale chcemy też omadlać te osoby, które gdzieś rozeznają w swoim sercu, gdzieś słyszą ten głos Boży i może być im trudno tą decyzję podjąć.
7: Pielgrzymi wyruszą 4 lipca z Wiednia. Będą pielgrzymować w sztafecie. Co tydzień inna grupa będzie pokonywała kilkadziesiąt kilometrów. Łącznie pokonają ponad 1500 kilometrów. Trasa poprowadzi przez Austrię, Niemcy i Włochy. A więcej na temat tego pielgrzymowania w materiale naszego reportera Kacpra Kowalczyka po godzinie 17:00.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut przywitamy godzinę 17. Drodzy Państwo, ważna informacja, na naszym profilu na Facebooku jeszcze można poczytać wiersze autorstwa naszych redakcyjnych kolegów i naszych radiosłuchaczy. A ja jeszcze przypomnę, że w stolicy ruszyły weekendowe zbiórki odzieży w dzielnicach. To jest kontynuacja pilotażu z jesieni 2025 roku, kiedy mieszkańcy stolicy przekazali ponad 67 tysięcy kilogramów odzieży i domowych tekstyliów. I przypominam, że w każdą sobotę w godzinach od 8 do 13 w wyznaczonej lokalizacji zgodnie z harmonogramem opublikowanym na ekourzędmiastawarszawa.pl pojawia się taki oznakowany samochód i do tego punktu można przekazać, uwaga, czystą, niezniszczoną odzież, obuwie, pościel, koce, zasłony, zapakowane w worki albo torby, uwaga, nie są przyjmowane rzeczy brudne. No nie, i koniec. Koreczki na antenie Radia Warszawa. Co się zmieniło? Niemcewicza i Alei Jerozolimskiej do Ronda Dmowskiego 17 minut postoimy w korku. A teraz w ogóle mi się to zmieniło. 26 minut. Placu Narutowicza od Grójeckiej do Alei Krakowskiej. Marii Skłodowskiej-Curie, czyli tutaj Most Północny w kierunku Modlińskiej 18 minut. Chynka i Sasanki do Łopuszańskiej 18 minut. I jeszcze teraz dojazd z centrum w kierunku Marek 52 minuty. Szok. Sporo. Jabłonna 49 minut, Konstancin 44 minuty, a Nadarzyn, uwaga, 73 minuty. No nie zazdrościmy takich podróży, życzymy cierpliwości, spokoju.

0: Dzieje kościoła przybliży biskup Michał Janocha. W najbliższą sobotę będzie można też odkryć jedno z najbardziej klimatycznych miejsc na Bielanach – kompleks Pokamedulski. Z kolei Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza swoich gości do odkrywania zmysłów. W sobotę będzie można tam m.in. degustować rzadkie odmiany herbaty czy poznawać rzeźby z zamkniętymi oczami, mówi rzecznik instytucji Joanna Korzeniewska.
1: Na gości, którzy 16 maja wybiorą właśnie Centrum Myśli Jana Pawła II na Foksal 11, czeka aż kilkanaście atrakcji, w tym m.in. zagadkowa wieża zmysłów, spacery śladami ciszy i natury Warszawy, filozoficzne warsztaty o tym, że zmysły mogą nas czasem mylić.
0: W ramach realizowanego od kilku miesięcy projektu Ciszej powstało słuchowisko, którego można posłuchać tylko raz. To dźwiękowy spacer ulicą Kozią, Wybrzeżem Puckim, Parkiem Skaryszewskim, a także odwiedziny w Kościele Wizytek i Kociej Kawiarni, mówi koordynator Nocy Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła II Mateusz Toma.
2: Takim szczególnym elementem naszego programu jest instalacja Ciszej, zrealizowana przez młodzież, w tym przez laureatów stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Ta instalacja jest efektem i długotrwałego namysłu, ale też taką próbą zwrócenia uwagi na te miejsca w Warszawie, które młodym ludziom kojarzą się z wytchnieniem, z ciszą, w których się dobrze czują.
0: Organizatorzy przygotowali też studium obecności w zapachu.
2: To jest taka instalacja audiowizualna, która poprowadzi naszą publiczność przez kilka epok, ale tylko i wyłącznie w kontekście tego, jakie wtedy zapachy miały największe znaczenie, jak to znaczenie zmieniało się w czasie.
0: Swoją ofertę na sobotę przygotowały również m.in. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy czy Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Damian Kowalski, Radio Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 4,5 minuty wybije godzina 17, o 17 na 106,2 FM. Już 17. Wiadomości Radia Warszawa po godzinie 17. Oczywiście, drodzy Państwo, zapowiedź tej pielgrzymki, o której była mowa w wiadomościach z życia Kościoła. Już na ten materiał reporterski Państwa szczególnie zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jak to było?
4: Na górze róże.
3: Wciąż kwitną bzy.
4: Nie, na dole fiołki.
3: A może na dole nie zapominajki?
4: To się nie rymuje.
3: Ale bzy pięknie pachną.
4: Ale się nie rymują z różami.
3: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
4: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
3: Przemyślę to.
4: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Jednak potrafisz rymować.
3: Zapraszają Jarek Wydra
4: i Weronika Ostrowska.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy w piątek o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnuszyński.
6: Zapraszamy.
7: Dostałem tyle od Pana Boga, wiem, że On jest żywy w Najświętszym Sakramencie. Cała reszta to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie. Zwiedziłem ten świat, bawiłem się w Tokio, w Los Angeles, w Hollywood. To wszystko to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie.
8: Moim gościem dziś po 22:00 będzie Daniel Bukowy, wybitny karateka, medalista turniejów w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, animator męskiej adoracji Najświętszego Sakramentu. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma.
2: Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca.
1: Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
3: W najnowszym sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
4: Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 17.
5: Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka. W Czechach nie milkną echa zamieszek podczas piłkarskich derbów Pragi. IPN w Warszawie, także po prawej stronie Wisły. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka, zmarła w wieku 79 lat. O jej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil artystki. Stanisława Celińska tworzyła pamiętne kreacje, m.in. w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie, Alternatywy 4, Panny z Wilka czy Fuchs. Debiutowała w 1970 roku u boku Daniela Olbrychskiego w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie. Stworzyła także wiele ról na deskach warszawskich teatrów. Stanisława Celińska urodziła się w 1947 roku. Wielokrotnie nagradzana, m.in. pierwszą nagrodą w kategorii debiuty na festiwalu w Opolu w 1969 roku, Orłem, Polską Nagrodą Filmową, czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: W Czechach nie milkną echa zamieszek, do których doszło w sobotę podczas piłkarskich derbów Pragi. W końcówce spotkania kibice Slavii wtargnęli na murawę, zaatakowali piłkarzy Sparty i obrzucili sektor gości racami. Mecz, w którym Slavia mogła zapewnić sobie mistrzostwo kraju, nie został dokończony.
7: Slavia Praha. Przegrana Walkowerem, 4 mecze bez publiczności i 10 milionów koron kary. Taką decyzję wobec Slavii Praga ogłosiła dziś Ligowa Komisja Dyscyplinarna. Wobec kibiców policja prowadzi postępowanie pod kątem zakłócania porządku i niszczenia mienia. Zidentyfikowała już chuliganów, którzy zaatakowali na boisku bramkarza Sparty. Weekendowe wydarzenia wywołały w Czechach dyskusję o bezpieczeństwie na stadionach. Minister sportu Boris Ściasny zapowiedział powołanie grupy roboczej, która zrewiduje obowiązujące przepisy i uprawnienia organizatorów meczów. Kluby proponują wykorzystanie monitoringu z rozpoznawaniem twarzy. Rozwiązanie to nie ma jednak obecnie oparcia w czeskim prawie. Z Pragi Wojciech Stoba.
6: Dzieje się blisko.
5: IPN w Warszawie, także po prawej stronie Wisły. Instytucja otwiera jutro swój oddział przy ulicy Szwedzkiej 22 na Pradze Północ. Chociaż Praga jest mniej eksponowana niż dzielnice takie jak Śródmieście, jej historia nie jest mniej ciekawa, mówi dyrektor oddziału IPN w Warszawie dr Tomasz Łabuszewski.
8: Zapraszamy do nowej siedziby oddziału IPN w Warszawie przy ulicy Szwedzkiej 22 na podróż odkrywającą tajemnicę Pragi w ramach 5 opowieści. O akcjach KEDYW-u z lat II wojny światowej, o powstaniu warszawskim na Pradze, o placówkach konspiracji antykomunistycznej, o miejscach zbrodni komunistycznych na Pradze i o bohaterach konspiracji niepodległościowej z tej dzielnicy Warszawy.
5: Jutro IPN zainauguruje także działalność strony internetowej Strzelecka 8. To strona opowiadająca historię zbrodni komunistycznych w ramach 3 kręgów, dodaje dyrektor.
8: Pierwszy dotyczy samej Strzeleckiej, miejsca szczególnego na mapie całej Polski, prawdziwego centrum operacyjnego NKWD i UBP z pierwszej połowy 1945 roku. Drugi krąg to czerwona mapa Warszawy, ukazująca skalę nacisku komunistycznego na miasto niepokonane. Trzeci krąg to miejsce zbrodni komunistycznych na terenie całego kraju.
5: Autorzy strony Strzelecka 8 chcą, by była ona żywym forum wymiany informacji. Do jej śledzenia zapraszają wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski, a zwłaszcza rodziny ofiar.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: To smutna wiadomość o świętej pamięci pani Stanisławie Celińskiej. A teraz wracamy do naszych zapowiedzi pogodowych. W Warszawie o tej porze 11 stopni, temperatura w nocy spadnie do plus 5. 9 stopni o tej porze mamy w Ożarowie Mazowieckim, 10 stopni w Sulejówku, 11 stopni w Chotomowie, a tak sprawdzimy, ile jest nad morzem w Dębkach, 9 kresek powyżej zera. Na Pradze teraz nie pada.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: 5 minut po godzinie 17. Pozdrawiamy szczególnie tych, którzy o tej porze stoją w korkach i martwią się tymi utrudnieniami. Będzie lepiej, jakoś Państwo dotrą szczęśliwie do domu. No gorzej, jeżeli przedszkole jest do godziny 17. Tutaj może pojawić się mały problemik. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Niech to będzie piękne popołudnie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dziś w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski zaprezentowano plan o wyjątkowej pielgrzymki do grobu świętego Stanisława Kostki w Rzymie. Jej uczestnicy w sztafacie pokonają trasę z Wiednia do Wiecznego Miasta, a więcej na ten temat wie nasz reporter Kacper Kowalczyk. Oddajmy teraz naszemu reporterowi głos.
2: To nie będzie zwyczajna pielgrzymka. W planach jest ponad 1500 kilometrów pokonywanych w etapach po kilkadziesiąt. Potrwa 10 tygodni. W każdym z nich trasę będą pokonywać grupy kilkunastoosobowe, w tym m.in. młodzież, klerycy, siostry zakonne czy biskupi. Wśród nich pomysłodawca akcji biskup Szymon Stółkowski. Ordynariusz płocki zaproponował, aby w taki właśnie sposób uczcić 300-lecie kanonizacji świętego.
3: Pomysł tej pielgrzymki zrodził się w czasie rekolekcji, które przeżywaliśmy jako biskupi na Jasnej Górze. Myślałem o tej rocznicy, moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława.
2: Wyznaczona została trasa, po drodze punkty noclegowe, głównie w domach parafialnych. Droga będzie biegła przez Austrię, Niemcy i Włochy. Ksiądz Paweł Białczyk, wicerektor arcybiskupiego z Seminarium Duchownego w Poznaniu, wskazuje, że pielgrzymka jest doskonałą okazją, by przypomnieć postać świętego Stanisława Kostki.
4: Ale na pewno może być doskonałym przykładem dla tych, którzy rozeznają swoje powołanie. Dlatego też zabieramy wielu takich kleryków na te poszczególne etapy. Będą klerycy diecezji płockiej, będą także klerycy diecezji bydgoskiej, będą także klerycy zgromadzenia Chrystusowców.
2: Z tym związana jest także intencja pielgrzymki. Jej uczestnicy będą modlić się o powołania. O potrzebie takiej modlitwy mówi siostra Magdalena Wielgus ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
5: Więc modląc się za te osoby, modląc się o to, żeby Pan Bóg dał powołania Kościołowi, chcemy też pokazywać właśnie na świętego Stanisława, aby był taką inspiracją dla tych młodych, że można rzeczywiście o to swoje powołanie zawalczyć, o tą swoją drogę z Bogiem.
2: Pielgrzymom będzie towarzyszyła walizka powołaniowa, skrzynka z dębu zawierająca malowidło inspirowane obrazem Caravaggia powołanie świętego Mateusza, ale w wersji współczesnej, a także relikwie świętego Stanisława Kostki i świętego Karola Akutisa. Przygotowywana jest także aplikacja na telefon, mówi biskup płocki.
3: Kiedy będę chciał się pomodlić w intencji powołania, to kliknę na tekst z Ewangelii. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pomodlę się w tej intencji. Mapa świata się wygasi, zapali się świeczuszka i po chwili ta świeczka jako punkt biały zapali się na mapie świata. Czyli tam, gdzie ludzie będą modlić się w tej intencji, przy tej aplikacji, powstanie biały punkt. I ufam, że powstanie biała taka droga z Wiednia do Rzymu.
2: Jako pierwszy do dołączenia do modlitwy i symbolicznego zapalenia pierwszego światła zostanie zaproszony jeszcze w maju papież Leon XIV. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: Bardzo dziękujemy. I sprawdzamy koreczki na antenie Radia Warszawa. Ja tak czule o tym mówię, ale problemy są o tej porze. Naprawdę, jestem zaskoczona. I przypominam, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o wyjazdy z centrum w kierunku Marek, to 49 minut spędzimy. Stara Miłosna 39 minut, Otwock 47 minut, Piaseczno tyle samo, Nadarzyn godzinka z centrum do Nadarzyna, a Błonie 68 minut, to może jeszcze Łomianki 43 minuty, a do centrum, jeżeli ktoś z Państwa chciałby na przykład wybrać się z Nadarzyna do centrum, to 45 minut do centrum Warszawy o tej porze dojedzie. A teraz sama stolica. Zajęcza od Mostu Świętokrzyskiego do Wolskiej 35 minut. Jana Pawła II od Nowolipki do Alei Niepodległości 17 minut. I Aleja Solidarności od Dobrzeńskiego do Grodzkiej. Tutaj postoimy 14 minut. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Teksas na 106,2 FM, 16 minut po godzinie.

24 minuty po godzinie 17. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, a szczególnie pozdrawiam pana Rafała, który krótko zapytał, czy ja również wspominam te wzruszające utwory, które wykonywała pani Stanisława Celińska. Pamiętam, że również je graliśmy na antenie Radia Warszawa i szczerze mówiąc, będziemy oczywiście pamiętać w naszych modlitwach o tej wybitnej aktorce, ale mnie szczególnie kiedyś dotknęły takie słowa, które wypowiedziała w jednym z wywiadów, że Pan Bóg jest wszechmogący, ale przez to, co robimy, to jest bardziej samotne często niż my. To były słowa pani Stanisławy Celińskiej na temat takich spraw metafizycznych między innymi. No i to jest ten moment, kiedy brakuje mi słów, bo człowiek chciałby wiele powiedzieć o jej postawie, a ja ciągle odkładałam tę chwilę, żeby w końcu zadzwonić, umówić się na wywiad, na spotkanie. I czasami zdarza się tak, że jest po prostu za późno.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 32 minuty po godzinie 17. Raz jeszcze pozdrawiamy panią Joannę z Pragi. Południe, pani Asiu, wszystkiego dobrego od redakcji Radia Warszawa. Uśmiechamy się do pani. Ktoś o pani pamięta? Sąsiad z drugiego piętra. A propos sąsiadów, to jak jutro dotrzemy do kampusu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ulicy Wójcickiego, to mamy nadzieję, że państwo trafią na panel praktyczny, jak umacniać więzi w rodzinie. Zapraszam serdecznie. Będzie m.in. Mikołaj Pok, zawód ojciec, na pewno znany naszym słuchaczom. Będą także przedstawiciele Instytutu Witosa, będą także rodzice, którzy reprezentują Związek Dużych Rodzin 3+. O 13.45 ten panel praktyczny. Ja obiecuję, że też się zjawię, a po 14.40 warsztaty Racja czy Relacja, czyli jak budować więzi w rodzinie. Często o tym mówi na antenie Radia Warszawa m.in. pan Wincenty Pipka w audycji Wychowywaczy, ale jak? A tym razem o sprawach praktycznych i o warsztatach, bo warsztaty poprowadzą Iga i Konrad Grzybowscy. Mam dobrą wiadomość, bo Isia i Konrad będą także bohaterami audycji Wychowywać, ale jak? Już za tydzień, tak, już za tydzień. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Warszawa, interdyscyplinarna konferencja naukowa, rodzinny kalejdoskop komunikacji, relacji i więzi.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Międzynarodowy Dzień Limeryków, dlatego nasi redakcyjni koledzy mogli pokazać swoje talenty. Tym razem nasza kochana Oliwka. Pozdrawiam, Oliwko, serdecznie i wiersz autorstwa naszej Oliwii. Gdy w maju deszcz pada, taka oto moja rada, usiądź sobie na tarasie lub w pociągu w pierwszej klasie i zadumaj się nad światem, bo deszcz przecież jest nam bratem. Jak stokrotka i wiewiórka i jak saren pięknych czwórka, kiedy zatem przyjdzie chmura w świat deszczowy, dawaj nura i kropelka po kropelce moknąć, raduj się tym wielce. Piękne, naprawdę cudowne. Ja tutaj powinnam chyba jakieś puchary przygotować, medale albo zestaw słodyczy dla tych utalentowanych naszych redakcyjnych kolegów. Raz jeszcze pozdrawiam koło gospodyń wiejskich w Nieporęcie w Rumiankowym Ogrodzie. Pamiętam te nasze spotkania, kiedy w maju deszczek pada, przyroda się układa. Wiadomo, że tak. A pan Jakub, gdy w maju deszcz pada, narzekać to nie wypada. Herbatę w dłoń weź, przyjacielu, usiądź wygodnie w swoim fotelu i włącz Radio Warszawa. Oto najlepsza rada. Nie będę się z tym kłócić, naprawdę. Biorę to na klatę i do serca. I koreczki. Ktoś tutaj powiedział, że ja wykrakałam, że są korki w Warszawie. Naprawdę nie. To nie moja wina. Ale sprawdzimy teraz aktualną sytuację. No dobrze, z centrum w kierunku Marek pojedziemy i ta podróż będzie trwała 51 minut. Do Otwocka 48 minut. Do Piaseczna niecała godzinka. Do Łomianek 45 minut. A Warszawa? Raszyńska od Dalekiej do Okopowej kwadransik. Jerozolimskie od Niemcewicza do Włochowskiej 11 minut. Aleje Ujazdowskie w kierunku Jana III Sobieskiego 10 minut. I może jeszcze Okopowa od Zielonej do Jana Pawła II. Tutaj postoimy 9 minutek i teraz jeszcze inna trasa, czyli na przykład z Marek do centrum 33 minuty, a z Pruszkowa w kierunku Warszawy 41 minut. Tyle zajmie nam ta podróż.

0: Green, green grass na antenie Radia Warszawa. Za 11 minut wybije już. Już ja ciągle muszę sprawdzać. Nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Godzina 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Za moment będzie spokojniej. Pojawi się na naszej antenie Dido. To jest ta wokalistka brytyjska, która miała narzeczonego z Polski, no ale jednak nie są małżeństwem. Dido, coś ty zrobiła. A teraz informacja, którą potwierdził nasz radiosłuchacz, pan Paweł. Uwaga. Chodzi oczywiście o państwa bezpieczeństwo. Tylko dlatego ją przekazuję dalej. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej z Zamieniecką na Pradze Południe stanął fotoradar. Urządzenie rejestruje pojazdy jadące w stronę Wawra. Taką informację miałam

przekazać naszym radiosłuchaczom, ale dużo bardziej taka przyjemna, też pewnie dotycząca rozwoju kulturalnego jest taka, że Teatr Raj przy parafii świętego Marka Ewangelisty na Targówku. Ja was muszę zaprosić. Przy ulicy Zamiejskiej 6 w Warszawie zaprasza na premierę spektaklu Żubry. Żubry 16 maja o godzinie 19.15 w sali teatralnej budynku parafialnego. Jak ktoś nie zdąży 16 maja, o to wtedy mamy przecież świętego Andrzeja Bobodzi, tak? Niektórzy mają wtedy już kolejne komunie w rodzinie. To 17 maja i 7 czerwca o 15.30, 17 i 19.15 także można udać się z rodziną na ten spektakl. Wstęp jest wolny.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 2 minuty wybije godzina 18, o godzinie 18 podsumowanie wiadomości lokalnych, ale także Wojciech Dąbrowski jest już w studiu. Wojtuś, jak ty wspominasz swoją maturę?
2: Była bardzo dawno temu, zatem
1: nieprawda, nie mów tak.
2: Tak, mam prawo nie pamiętać tejże matury. Na pewno było miło. Ja nie przypominam sobie, żebym miał jakieś problemy na maturze. Było tak, jak być powinno, że tak powiem, czyli zdałem.
1: A co się stało? Dobrze. A co się stało z głosem dzisiaj twoim?
2: Nie, ja zawsze...
1: Wszystko
2: zawsze
1: dobrze?
2: Tak, ja zawsze mam taki
1: ale
2: chrypek,
1: głos. Ale chrypka, ja wiem, że to masz piękny, radiowy, głęboki głos, ale ta chrypeczka taka?
2: Nie, to się tylko tak wydaje.
1: No dobrze, to z rumiankiem się zostawiam. Tak, dobrze, Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, kochani.
3: Ogłoszenie nadawcy.
1: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ksiądz Wojciech Henyga,
5: Gosia Polak
4: i Mateusz Kiczek.
1: I
6: Gosia Tyszka.
1: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
4: Żeby doświadczyć radosnej wspólnoty. Myślę, że parafię, która się naprawdę modli, to jest nasza wielka radość.
1: Więcej na ten temat, drodzy Państwo, codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
7: Pozdrawiamy!
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
9: Cześć, a gdzie Ania?
10: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
9: Przecież jest w edukacji domowej.
10: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
9: Brzmi drogo.
10: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
11: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa, 106.2 FM, jest 18.
12: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. W Warszawie, w siedzibie PKP Intercity, protestowali dziś pracownicy. Pozwólcie nam żyć. Takie było hasło protestu. Jak mówi jeden z protestujących, pracownicy mają 3 postulaty.
13: Postulaty przede wszystkim dotyczące odejścia od automatyzacji i centralizacji harmonogramów pracy dla drużyn konduktorskich. Drugi postulat, który mówi o zaprzestaniu pozbawiania pracowników, potrącania pracownikom premii regulaminowej. Trzeci postulat, no to zachowanie właściwego bezpieczeństwa organizacji pracy.
12: Rzecznik PKP Intercity zapewnia, że władze są w kontakcie z protestującymi, którzy stanowią niewielką część załogi przewoźnika. Podkreśla także, że nowy system planowania pracy ułatwia przygotowywanie harmonogramów i zapobiega nadużyciom.
14: Jest to system, dzięki któremu planowanie czasu pracy na kolejne miesiące zajmuje dużo mniej czasu, angażuje mniej ludzi, zapobiega również nadużyciom w tym systemie i został również oceniony przez Państwową Inspekcję Pracy, która sprawdzała działanie tego programu w sposób korzystny i nie naruszający praw pracy.
12: System automatycznego planowania pracy jest w fazie pilotażu. Ostateczna decyzja zapadnie pod koniec maja. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce pod Warszawą zostanie wyremontowany. Dzięki środkom z powiatu wołomińskiego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obiekt zostanie dostosowany do współczesnych standardów, mówi starosta Arkadiusz Werelich.
15: Wyremontujemy DPS, będą nowe instalacje sanitarne, nowe instalacje elektryczne, będzie wyremontowana kotłownia, będzie przebudowany dół budynku, będą nowe sufity podwieszane, będzie stolarka drzwiowa wymieniona, będzie malowanie ścian, odnowienie w ogóle całych powierzchni, ale co najważniejsze, to wsparcie pozwoli, aby ten budynek dostosować do dzisiejszych potrzeb, czyli głównie chodzi o instalacje CO i również właśnie sanitarne.
12: Na budynku zostaną zamontowane także 24 moduły fotowoltaiczne. Liczne militaria, słuchawka zabytkowego telefonu czy doskonale zachowane maski przeciwgazowe to znaleziska odkryte podczas drugiej tury badań archeologicznych na terenie dawnego pałacu Brühla w Warszawie, mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski.
5: Słuchawka Ericssona produkowana przed wojną może nie jest wielkim znaleziskiem archeologicznym, ale zaczyna nam opowiadać historię, bo być może przez tą słuchawkę rozmawiała jakaś referentka, być może sam minister Beck korzystał akurat z tego telefonu, ten głos po drugiej stronie był. Oczywiście dużo z takich znalezisk typowo biurowych, jak kałamarze, jak maszyna do pisania.
12: To pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej, gdy archeolodzy odsłaniają główny korpus dawnego gmachu. Odbudowa Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla ma zakończyć się w 2030 roku. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 2 miliardów 400 milionów złotych. Rozpoczął się sezon rowerowy w Warszawie. Jednoślady są coraz bardziej popularnymi środkami komunikacji. Według pomiarów z 2025 roku największy ruch rowerzystów występował na Towarowej przy Alejach Jerozolimskich. Ponad 9 tysięcy osób dziennie. Rowerzyści chętnie przekraczają też Wisłę. Około 5,5 tysiąca osób dziennie jedzie przez Most Łazienkowski oraz Most Świętokrzyski. Policjanci z Komendy Stołecznej przypominają, rowery powinny poruszać się po drogach dla rowerów. Nie są one jednak przeznaczone dla najmłodszych.
6: Gdy twoje dziecko ukończyło 10 lat i posiada kartę rowerową, to w pierwszej kolejności macie obowiązek jechać po drodze dla rowerów. A jeżeli jest młodsze, nie ma jeszcze karty, to zgodnie z przepisami jest traktowane jako pieszy. Dlatego powinniście jechać po drodze dla pieszych. Mały rowerzysta może stwarzać zagrożenie na drodze dla rowerów.
12: Przypomina w mediach społecznościowych aspirant Mariusz Bazylak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej. 3 czerwca wchodzi w życie obowiązek jazdy na rowerze i hulajnodze w kasku dla dzieci do 16 roku życia. W warszawskim zoo przyszła na świat kolejna alpaka. Samiczka urodziła się 28 kwietnia i jest najmłodszym członkiem liczącego już 15 osobników stada. Jak podkreślają pracownicy ogrodu, narodziny odbyły się w ciągu dnia, co jest najbardziej naturalne i bezpieczne dla tych zwierząt. Obecnie na naszym profilu facebookowym trwa akcja poszukiwania dla niej imienia, wyjaśnia Magdalena Smolińska z Działu Edukacji Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
7: Tam właśnie do końca tygodnia czekamy na propozycję imienia dla naszej małej alpaczki i w tym roku, jako że wszystkie zwierzaki, które się urodzą u nas w Warszawie, w Zoo Warszawskim, zaczynają się na literę S.
12: Mała alpaka jest córką samicy o imieniu Guanita i samca Tofika.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Pogropiło dzisiaj całkiem obficie. Już nie pada? Tak mi się przynajmniej wydaje. Na termometrach, no i przez to chłodniej się zrobiło. Na stołecznych termometrach mamy w okolicach 12 stopni, 11 Raszyn, Piasteczno, Zalesie Górne, Brzeście i Otwock, 12 Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, 10 Dobre, Brzuze i Stanisławów. Wiatr północny skręcający na północno-zachodni, prędkość tegoż to niecałe 3 metry na sekundę, a ciśnienie 990 hektopaskali.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: A my rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2. Prawie 6 minut po godzinie 18. Na dobry wieczór mówi Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Dobre słowo papieża Leona XIV w tej godzinie. Dużo dobrego słowa i dużo dobrej muzyki, bo między innymi już za chwilę usłyszymy latynoską gwiazdę Shakirę.

0: Nie wiem, Jessica Folker w Radiu Warszawa. Prawie 13 minut po 18. Łopuszańsk od Sasanki do Orzechowej. Zakorkowana, ciasto na Jana Pawła, tu kierunek Aleje Solidarności od Złotej Korek. Korek także na Solidarności, w kierunku Nowego Zjazdu, ciasto na Cybernetyki od Taśmowej do Rzymowskiego, Czerniakowska od Szwoleżerów do Gagarina, także się już w tym momencie korkuje, Żwirki, Wigury. W kierunku 1 sierpnia Okopowa do Leszno, Okopowa także w kierunku Żytniej, Żwirki, Wigury do Banacha i dalej do Komitetu Obrony Robotników. Ciasno także na Puławskiej w kierunku Piaseczna, w Alejach Jerozolimskich kierunek Dworzec Zachodni, dalej Pruszków, Błonie do Błonia, prawie 1,5 godziny drogi w tym momencie. Duży korek na Połczyńskiej. Ciasno także na w Alei Krakowskiej, tu kierunek na Darzyn. Postoimy jadąc w kierunku Wochot, centrum. Utrudnienia także na Dźwigowej i tuż na Wawelskiej przed pomnikiem lotnika. Mimo wszystko szerokości Państwu życzymy i spokojnego ewentualnie powrotu do domu.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: The Cars i Drive w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Słynny utwór to i musi być słynne dobre słowo. Papieża, już teraz zapraszam.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, ostatnim krajem, który odwiedziłem, była Gwinea Równikowa, 170 lat od pierwszej ewangelizacji. Dzięki mądrości, tradycji i światu Chrystusa lud Gwinei przetrwał zawirowania swojej historii, a w ostatnich dniach w obecności papieża z wielkim entuzjazmem odnowił swoją wolę wspólnego wędrowania ku przyszłości pełnej nadziei. Nie mogę zapomnieć tego, co wydarzyło się w więzieniu w Bata w Gwinei Równikowej. Osadzeni śpiewali z całej siły pieśń dziękczynną Bogu i papieżowi, prosząc o modlitwę za ich grzechy i o ich wolność. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. A potem modlili się ze mną modlitwą Ojcze Nasz w strugach deszczu. Prawdziwy znak Królestwa Bożego. Również w deszczu rozpoczęło się wielkie spotkanie z młodzieżą na stadionie w Bata. Było to święto chrześcijańskiej radości, pełne poruszających świadectw młodych ludzi, którzy w Ewangelii odnaleźli drogę do wolnego i odpowiedzialnego wzrastania. Święto to osiągnęło punkt kulminacyjny podczas celebracji eucharystycznej następnego dnia, która godnie zwieńczyła wizytę w Gwinei Równikowej, a także całą podróż apostolską. Drodzy bracia i siostry, wizyta papieża jest dla ludów afrykańskich okazją do tego, aby usłyszano ich głos, aby mogły wyrazić radość z bycia ludem Bożym oraz nadzieję na lepszą przyszłość. Przyszłość godności dla każdego i dla wszystkich. Raduję się, że dałem im tę możliwość, a jednocześnie dziękuję Panu Bogu za to, co oni mi ofiarowali. Nieocenione bogactwo dla mojego serca i mojej posługi.

0: 35 minut po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Czekaliśmy na ten deszcz dosyć długo, nie wiem ile, czy to były tygodnie, czy może nawet i miesiące, ale w końcu się doczekaliśmy. Nie było tego dużo, ale jednak coś. Pogoda sprawiła nam, powiedziałbym, trochę radość, trochę psikusa, bo wróciło zimno, bym powiedział, no może nie mróz, bo to jakby nie patrzeć środek maja, prawie. Ale jednak chłodna aura. Prognoza pogody na początek drugiej dekady maja wygląda także wyjątkowo nieprzyjemnie, jeśli ktoś nie lubi braku słońca. Jutro, czyli 13 dzień maja, jako najzimniejszy moment w całym zestawieniu, ma się pojawić. Na ten nasz kraj z impetem spłynie mocno wychłodzona polarnomorska masa powietrza. Efektem będą takie temperatury, że to w okolicach 9-10 stopni. No w Warszawie może odrobinę cieplej, bo do 13, ale są takie miejsca, gdzie będzie na przykład 6 stopni, ale cały czas oczywiście na plusie. Przełom ma nastąpić według synoptyków dopiero pod koniec tego tygodnia. W piątek zaczniemy obserwować powolną przebudowę pogody i może się otworzy korytarz dla cieplejszego powietrza z południa. No i może być nawet 19 stopni, jeśli można mówić o nawet w przypadku 18-19 stopni. Ale cieszmy się z tego, co jest. Cieszmy się z deszczu, który w końcu spadł.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Odbudowa Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla w Warszawie trwa. Może nie są to prace jakieś bardzo mocno intensywne, ale jednak podczas prac archeologicznych w okolicach Pałacu Brühla odsunięto fragment murów będących częścią przedwojennego ogrodu MSZ. Poinformowała w mediach społecznościowych spółka Pałac Saski. Odkrycie archeologów to istotna informacja dla architektów, ponieważ pokazuje realną granicę ogrodu i pozwala zweryfikować rzeczywiste wymiary względem materiałów archiwalnych, takich jak plany czy chociażby fotografie. Są już pierwsze wizualizacje odtworzonej wieżej Placu Piłsudskiego właśnie z Pałacem Saskim i Pałacem Brühla. Można oglądać, jak to wyglądało przed wojną. Nowy, modernistyczny ogród powstał w trakcie przebudowy Pałacu Brühla w latach 30. XX wieku. Za projekt przebudowy gmachu dla resortu spraw zagranicznych był odpowiedzialny wtedy wybitny modernista Bohdan Pniewski. No i przebudowa tego pałacu została ukończona w 1937 roku, jak wiemy, w czasie II wojny została zniszczona. Swoją drogą tak się zastanawiam, jak na przykład moje dziecko by coś chociażby lekko zniszczyło, kto za to odpowiada i kto musi zapłacić? No chyba ja. No to jeśli ktoś nam zniszczył Pałac Saski, Pałac Brühla i nie tylko, to kto powinien za to zapłacić?

0: Tu Radio Warszawa za minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Najważniejsza walka w życiu to tak naprawdę zaczęła się dopiero wtedy, gdy przyszła choroba do mojego domu. Gdy ta walka była między mną a czymś, z czym nie da się wygrać fizycznie.
3: Moim gościem dziś po 22 będzie Daniel Bukowy, wybitny karateka, medalista turniejów w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, animator męskiej adoracji Najświętszego Sakramentu. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Gęska, dziękuję i zapraszam.
4: Ślubuję Ci miłość.
5: Radiowy kurs małżeński.
4: Świadkowie, praktycy i eksperci.
5: Już jutro o 22.
4: Zapraszają Anna Murawska
5: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma.
7: Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
8: W najnowszym Sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
10: W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik, wieloletni papieski dyplomata. Jan Paweł II wywierał silny wpływ na króla Baldwina, wynika z ujawnionych zapisków belgijskiego monarchy. To dzięki jego wsparciu zdecydował się na tymczasową abdykację, by nie podpisywać ustawy aborcyjnej. W Nigerii nasilają się prześladowania chrześcijan. W stanie Taraba od września ubiegłego roku zniszczono 217 kościołów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo, wtorek to już tradycyjnie dla papieża dzień wolny od pracy. Do Watykanu Ojciec Święty powróci wieczorem. W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik. Miał 79 lat, od 1978 roku pełnił służbę w watykańskiej dyplomacji. Z wdzięcznością wspominam jego wierną służbę jako przedstawiciela papieskiego w różnych krajach, a następnie jako członka niektórych dekasterii Stolicy Apostolskiej, napisał Leon XIV w telegramie kondolencyjnym.
9: Wiadomości ze świata.
10: W Belgii ukazała się nowa biografia króla Baldwina, który sprawował władzę w latach 1951-1993. Opierając się na niepublikowanych dotąd dokumentach i prywatnych zapiskach króla, autor ukazuje nie tylko jego głęboką wiarę, ale również żywą relację z Janem Pawłem II.
11: Jak twierdzi autor biografii, profesor Vincent Dujardin, Jan Paweł II był jedną z postaci, która wywarła największy wpływ na belgijskiego króla. Cytuje on m.in. nieznany dotąd list Baldwina po zamachu na papieża w 1981 roku. Król uznaje w papieżu namiestnika Chrystusa. Przez ciebie objawia on swoją miłość i moc. Kiedy Cię widzimy i słuchamy, zbliżamy się do Jezusa, napisał belgijski monarcha. Baldwin przeszedł do historii jako król, który w 1991 roku nie zgodził się podpisać ustawy aborcyjnej. Wiedział przy tym, że ceną za ten gest może być obalenie monarchii, a nawet wygnanie. Jak pokazują dokumenty, król konsultował swoją decyzję z Janem Pawłem II i kardynałem Ratzingerem. Jak precyzuje autor, nie pytał ich o radę. Prosił jedynie o wyjaśnienie moralnych aspektów swej decyzji. Dzięki ich wsparciu pozostał wierny swemu sumieniu.
10: Przypomnijmy, że od grudnia 2024 roku trwa proces beatyfikacyjny króla Baldwina. Został on otwarty na wniosek samego papieża. W diecezji Wukari na wschodzie Nigerii dramatycznie pogarsza się sytuacja chrześcijańskich społeczności rolniczych. Kolejne ataki w stanie Taraba przynoszą ofiary, masowe przesiedlenia i zniszczenia kościołów.
12: Od września fala przemocy w południowej części stanu Taraba zmusiła do ucieczki prawie 100 tysięcy osób. O dramatycznym bilansie ataków poinformował biskup diecezji Wukari Mark Majgidan Zukwein. Wśród przesiedlonych jest 16 księży, zniszczono też domy 8 kapłanów i 217 kościołów. Według agencji Fides ataki dotykają przede wszystkim społeczności rolniczych, głównie chrześcijańskich wiosek zamieszkanych przez lud Tif. Napastnikami są najprawdopodobniej bandy muzułmańskich pasterzy Fulani. Po spaleniu domów i kościołów atakujący często zajmują ziemie pozostawione przez mieszkańców zmuszonych do ucieczki.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Stopnia w Warszawie, 10 w Pruszkowie, na Darzenie Woli Mrakowskiej w Zalesiu Górnym, 9 Międzyleś, Stanisławów, Dobre, Żądza. Wiatr cały czas zachodni, skręcający na północno-zachodnie, czyli tam z północy będzie ten chłód do nas dążył. Gdzieniegdzie jeszcze kropi, będzie jeszcze kropiło dziś w nocy, o czym powiem jeszcze po godzinie 20, natomiast ciśnienie powolutku do góry trochę ponad 990 hektopaskali. No to mamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106.2. Wojciech Dąbrowski, witam. Point of Grace już za chwilę, The Great Divide będzie i go w utworze Cud i zaśpiewa m.in. Joda Sion, słynne Champs-Élysées, Le Champs-Élysées. No i pięknie. No i będzie także Ewa Pietrzak i audycja Wychowywać, ale jak? Zapraszam.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. 13,5 minuty po godzinie 19 to właśnie Cud i Igo wybrzmiało na naszej antenie.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A tą cudowną atmosferę można poczuć także wybierając się na sztukę teatralną. Do czego bardzo zachęcam. W czerwcu bowiem Warszawa na 2 tygodnie zmieni się w jedno z najważniejszych miejsc na teatralnej mapie Polski. 11 czerwca rozpocznie się bowiem 46. już edycja warszawskich spotkań teatralnych, czyli festiwalu, na którym prezentowane są najciekawsze spektakle ostatnich miesięcy oraz ważne produkcje zagraniczne. Mówię aż 2 tygodnie, bo to potrwa do 24 czerwca, a tegoroczna edycja festiwal odbywa się pod hasłem Przełomy. Organizatorzy zapowiadają program, w którym znajdą się zarówno klasyczne rozumiane spektakle, takie jak na przykład ja potrafię zrozumieć, jak i formy performatywne wychodzące poza tradycyjne ramy teatru. Łącznie publiczność zobaczy 16 tytułów z Polski i z zagranicy. No to jeszcze tylko powiem, gdzie będą. Spektakle będą prezentowane głównie w Teatrze Dramatycznym i Teatrze Studio, czyli Pałac Kultury. Sprzedaż biletów i karnetów na festiwal rozpoczął się dziś po godzinie 14, a rezerwacje ruszają już jutro od godziny 10. Warszawskie spotkania teatralne, jest taka strona internetowa, można sobie wejść, sprawdzić, zarezerwować, no i korzystać ze sztuki teatralnej na żywo.

0: 21 minut po 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, w tym szczególnym tygodniu jest z nami siostra Elżbieta Szarytka. Szczęść Boże, siostro, witamy serdecznie siostrę. Siostro, i właśnie dlatego do siostry w tym tygodniu dzwonimy, w tym tygodniu matur. Niektórzy mówią, że żebyśmy nie zapominali także o uczniach, którzy zdają egzamin klas ósmych. Siostro, w jaki sposób siostra wspierała swoich uczniów przed tym egzaminem?
3: Myślę, że dzisiejszą młodzież, maturzystów, tutaj prawda, mówimy o maturzystach, trzeba wspierać duchowo, na pewno trzeba o nich pamiętać w modlitwie, ale trzeba też im towarzyszyć. Mhm. Towarzyszyć indywidualnie, osobiście. Patrząc na nich, myślę, że trzeba im dodawać otuchy poprzez rozmowę, poprzez słuchanie ich. Nie może to być takie towarzyszenie, że tak powiem, puste, ale oni muszą też odczuć, że jest się z nimi, że są nam bliscy, że zależy nam na nich, i myślę, że to jest dużo.
2: A jakie siostra widziała reakcje? Wiem, że siostra uczy religii, prawda? Niektórzy mówią, nie religii, tylko katechezy, tak? Cię w jednym z liceów warszawskich. Jakie były reakcje młodzieży? Trzeba było długo ją zapraszać na pielgrzymkę do Częstochowy, czy jednak nie? Istniała taka potrzeba w ludziach młodych?
3: Reakcje są różne, bo niektórzy zgłaszają się od razu, po prostu spontanicznie, ale są też osoby, które potrzebują czasu, zastanowienia się, przemyślenia, ale muszę powiedzieć, że moje doświadczenie wyjazdu z maturzystami na Jasną Górę jest bardzo pozytywne. W tym roku wyjątkowo też duża grupa pojechała do Częstochowy. Ja osobiście tak wielce nie musiałam je jakoś zapraszać. Oni siebie właściwie tylko zapraszają, mówią, przekazują. I jest to taki bardzo dobry czas, ponieważ jadą razem. To jest też integracja. Jadą z różnych klas uczniowie. Jest czas na rozmowę. Jest czas na dzielenie się, dawanie świadectwa, ale też jest czas na modlitwę. I to, co ja zauważyłam w tym roku, że będąc na Jasnej Górze, że bardzo dużo było młodzieży i dużo z nich korzystało z sakramentu pokuty, i to jest po prostu piękne.
2: Czy ten sposób siostra widzi także posługę i powołanie, że zachęca tych ludzi młodych do tego, by brali udział w życiu sakramentalnym?
3: Też jak najbardziej, też tak, jako katechetka, jako siostra zakonna. No przede wszystkim mi na tym zależy, oczywiście oni są wolni, nikogo do niczego nie zmuszam, ale zachęcam jak najbardziej.
2: Czy zdarza się tak, że młodzież woli na pewne tematy porozmawiać właśnie z siostrą Elżbietą ze szkoły, niż z innymi nauczycielami?
3: Myślę, że no trudno mi na to pytanie odpowiedzieć tak dokładnie, dosłownie, ale są sytuacje, kiedy z nimi rozmawiam, i na przykład taki wyjazd do Częstochowy to nie jest tylko kwestia klasy maturalnej. Przez ten cały czas nauki w liceum, jak się z nimi jest, jak się im towarzyszy, jak się z nimi rozmawia, to też na przykład w tym roku pojechała duża grupa uczniów niechodzących na religię, na katechezę. Do Częstochowy jadą właśnie też ci, którzy z różnych powodów nie chodzą na religię. Z różnych, to są różne przyczyny. Więc to dla mnie to było taką radością też, i że oni jednak mają taką potrzebę pojechania, tak? Pojechania tam, bycia. Niektórzy z nich, trzeba dodać, byli tam po raz pierwszy. To jest też takie istotne.
2: Czy później dzielili się swoimi przeżyciami, obserwacjami?
3: Dzieliliśmy się, rozmawialiśmy od razu w drodze powrotnej w autokarze. To od razu kto chciał, kto mógł się podzielić, to był mikrofon do dyspozycji, i jak najbardziej rozmawialiśmy o tym, więc oni właśnie też mówili o spowiedzi, o byciu właśnie w Kaplicy Cudownej, mszy świętej, wysłuchaniu konferencji. To nie jest tak, że w dużej mierze się mówi, że młodzieży na niczym nie zależy. Pewnie jest taka grupa, której nie zależy, ale są ludzie, którym jeszcze zależy, i to widać.
2: Drodzy Państwo, do tematów związanych z budowaniem relacji wychowawców, nauczycieli, pedagogów z uczniami jeszcze w tym tygodniu powrócimy. Jest z nami siostra Elżbieta, katechetka, szarytka, która bardzo angażuje się także w życie szkoły. Do usłyszenia, siostro, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
3: Dziękuję, z Panem Bogiem. Pozdrawiam.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Były czasy, kiedy naukę przeciwstawiano wierze jako konkurencyjne źródło prawdy, a dziś razem musimy zabiegać o uznanie, że prawda obiektywna w ogóle istnieje, mówił Leon XIV na audiencji dla Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Podkreślił, patrząc przynajmniej, był taki moment, w niebo, przez lunetę, jeśli można tak to nazwać, że rozgwieżdżone niebo to skarbnica piękna dla wszystkich. Wobec jego ogromu człowiek nabiera poczucia właściwych proporcji, a w jego sercu odzywa się tęsknota za Bogiem. Przypomniał także, że Leon XIII reaktywował Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne, aby wszyscy mogli wyraźnie dostrzec, że Kościół i jego pasterze nie są przeciwni prawdziwej, solidnej nauce, czy to ludzkiej, czy boskiej, ale że ją przyjmują, wspierają i promują jako z największym oddaniem. To słowa papieża Leona XIII, a teraz powtórzył je Leon XIV. Swoją drogą, nie wiem, państwo czy wiecie, nie wiem czy teraz jeszcze jest, ale przy Dworcu Wschodnim w Warszawie był kiedyś taki mural z napisem, cytuję, ale prawdopodobnie niedokładnie, z perspektywy Drogi Mlecznej wszyscy mieszkamy na wsi. Taki cytat był. Nie wiem czy jeszcze jest, można sprawdzić.

0: Radio Warszawa za 14 minut, godzina 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Oczywiście na

0: Byłem i będę fanem Michaela Bublé, a zwłaszcza jego działalności od strony muzycznej. Piękny głos, piękne piosenki, ale także i wykorzystane z różnych, od innych różnych artystów. 2 minuty pozostało nam do godziny 20. Przypominam, po 20 na naszej antenie Randombach i audycja Czas Wspólnot. Ale wcześniej oczywiście zajrzymy na mapy pogodowe.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, minęła godzina 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 11 stopni dzisiaj, na chwilę obecną oczywiście, a gdzieś w nocy temperatura spadnie do 5, na plusie cały czas, jak to w maju. Jutro w ciągu dnia do 14 stopni maksymalnie powinien pojawić się deszcz, ale także może pojawi się także i słońce, na co oczywiście liczymy. Ciśnienie powolutku rośnie, 997 hektopaskala na chwilę obecną i do góry, spada za to wilgotność już ponad 70%.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
10: Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam w naszej audycji, w której co tydzień prezentujemy jakąś formę wspólnotową w Kościele katolickim. Czasami jest to jakaś wspólnota, która służy formacji świeckich, czasami jest to jakiś zakon. A dzisiaj właśnie ze mną w studiu będziemy Państwu prezentować zakon karmelitów bosych i ze mną jest ojciec Wojciech Ciak, który jest karmelitą bosym, jednocześnie dyrektorem Instytutu Karmelitanum. Bardzo serdecznie witam.
11: Witam serdecznie słuchaczy. Szczęść Boże.
10: Karmelita bosy to jest... Znaczy,
11: proszę, powiem powitać ogniem i mieczem w duchu Eliasza.
10: Tak się witają karmelici?
11: Tak, trochę tak.
10: Jaki to jest zakon w sensie tradycji? Jak długo istnieje? I z takimi postaciami pewnie Państwo, nasi słuchacze, kojarzą karmelitów jak święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Awila, czyli tacy reformatorzy karmelitów, święta Mała Tereska, która się taką cukierkową święto wydaje, ale jest niezwykłą postacią, doktorem Kościoła, święta Edyta Stein. Także to są takie, można powiedzieć, wielkie, znane postaci, doktorzy Kościoła zresztą. O tym pewnie dwa słowa jeszcze ojciec powie, ale może na początku tak tytułem wstępu i chronologii, jak to się wszystko zaczęło i kiedy się zaczęło?
11: W naszym zakonie jest taki spór, zaczął, był bardzo mocny w XVII wieku, czy rzeczywiście nasze początki sięgają proroka Eliasza. I było takie przekonanie, że jest taka ciągłość od proroka Eliasza aż do
10: czasów współczesnych.
11: No, oczywiście to tak, to były takie życzenia, no ale wszyscy wtedy w średniowieczu niektórzy tak pisali w ten sposób historię, jak chociażby nasz błogosławiony Wincenty Kadubek, więc w takim duchu myśmy też pisali historię naszą, ale niemniej prorok Eliasz jest dla nas takim ojcem duchowym i takim inspiratorem, jeśli chodzi o takie połączenie życia duchowego, czy życia kontemplacyjnego z zaangażowaniem apostolskim. Natomiast nasze początki tak naprawdę to one sięgają końca XII wieku. Nie znamy do końca, kto był na początku, w jakich... Wiemy tylko, że na górze Karmel, gdzie obecnie jest Haifa, na jednym ze zboczy, w jednej z dolin zebrała się grupa pustelników. To były takie trzy grupy. Część to byli pielgrzymi. Wtedy był taki zwany ślub złożenia, ślub pielgrzymowania do Ziemi Świętej i część takich pielgrzymów, jak dotarła do Ziemi Świętej, postanowiła tam zostać. Drugą grupę to stanowili uczestnicy wypraw krzyżowych, a trzecią to taka nieokreślona grupa ludzi świeckich. Niemniej w takich zapiskach pielgrzymów, którzy przybywali do Jerozolimy, ale zwykle oni przybywali statkami do dzisiejszej Hajfy, i tam od Hajfy udawali się na dół do Jerozolimy i między nimi po drodze napotykali w jednej z dolin braci pustelników, których nazywali bracia Najświętszej Marii Panny. Więc to była taka grupa bliżej nieokreślona. Co do życia, na pewno to byli pustelnicy. Natomiast taką formę prawną i też do końca nie wiemy, w jakim to było dokładnie roku. Niemniej to się przyjmuje, że to są lata między 1206-1214. Taką prawną formę nadał święty Albert Jerozolimski, patriarcha jerozolimski, który praktycznie wtedy funkcjonował w miejscowości Akra, bo Jerozolima już była w rękach muzułmanów. Mhm. My tam się rozwijamy. Niestety na skutek nacisku muzułmanów pod koniec XIII wieku, to jest mniej więcej rok 1291, nasi bracia musieli przenieść się do Europy. Najpierw to jest tam Sycylia, potem są Włochy, Francja i Wielka Brytania, czy Anglia. Z tym wejściem do Europy było bardzo trudno, dlatego że myśmy tacy byli trochę inni, to znaczy nie mieściliśmy się ani w takiej formule życia monastycznego, ani też nie mieściliśmy się w powstających wtedy w sposób taki bardzo żywy zakonach żebrzących. W związku z tym trzeba było dla nas wynaleźć jakąś formułę, więc wynaleziono, więc jakby z pustelników zostaliśmy przemienieni trochę na taki zakon żebrzący, ale oczywiście z takim wysiłkiem zachowania takiego też elementu życia pustelniczego. No ale niemniej no, sytuacja się zmieniła, trzeba było się osiedlić w miastach. To też jest związane z wielkim kryzysem naszego życia, bo część nie odnajdywała się w takiej formule, ale wówczas przychodzi taka szczególna łaska. To jest mniej więcej połowa XIII wieku. Ówczesny generał, święty Szymon Sztok, ma takie objawienie, że od Matki Bożej, żeby jednak w tym zakonie trwać. To też jest związane z tak zwanym przywilejem szkaplerzem, o którym można potem jeszcze powiedzieć. Niemniej właśnie od tego momentu nasi ojcowie wchodzą w życie Kościoła. Mówię, to było bardzo trudne. Musieli też zmienić habit, bo mieli taki dziwny habit biało-brązowy, który wywołał śmiech wśród wiernych, więc to też było takie trochę trudne do przyjęcia. W każdym razie wchodzą w miasta, zakładają klasztory, próbują wejść na uniwersytety i ta sytuacja takiego, powiedzmy, rozwoju trwa do powiedzmy do XVI wieku. W międzyczasie też pamiętajmy, że Karmelici przychodzą do Polski, tak? To jest Kraków, słynny klasztor na Piaskach, czy w Poznań, tam jest takie Boże Ciało i cud krwi Pańskiej w Poznaniu. I takim momentem przełomowym, bardzo ważnym, gdzie jakby wyznacza się, jakby następuje taka pewna cezura w życiu zakonu, no to jest reforma dokonana przez świętą Teresę Jana od Krzyża w pierwszej połowie, w drugiej połowie XVI wieku, gdzie się wyniają dwa zakony. Zakon ten stary, trzewiczkowy i my, Bosi.
10: Mhm. Czyli Bosi to są ci zreformowani.
11: Zreformowani, tak.
10: Ale zreformowani, to znaczy nawiązani, że nawiązanie jest do takiej, może być, bardziej surowej reguły.
11: Znaczy, według świętej Teresy, że też powiedzieć, jesteśmy takim ewenementem, który może w obecnych czasach warto podkreślić, że tak naprawdę zreformowała nas kobieta, święta Teresa. To jest, nie wiem, zwykle jest odwrotnie. Natomiast z jednej strony Teresa chciała zachować ciągłość tradycji, jak najbardziej, i chodziło o odnowę, a jednocześnie też przez swoje doświadczenia i z racji też, że powstała reformowana gałąź żeńskich karmelitek boskich, doszły do naszego życia, do życia karmelitów nowe aspekty, nowe formy życia.
10: Ale ta nazwa Bosi, to co ona określa właściwie, jak
11: no, Bosi to właśnie,
10: przeciwieństwie do tych trzewiczkowych?
11: No właśnie, to właśnie tak naprawdę to znaczy beztrzewiczkowi, tak? No bo oczywiście był taki nurt początkowy, przez jakieś tam parę lat, żeby chodzić boso. No ale to w układach nawet hiszpańskich było za trudne, więc nigdy to tak naprawdę nie zafunkcjonowało, w sensie do chodzenia boso. Natomiast tak praktycznie to znaczy, że to są no, beztrzewiczkowie. Tak? No, chodzi o to, że wtedy chodzono w tak zwanych trzewiczkach szlacheckich. To były bardzo rozbudowane obuwie, bogate. A tu chodziło o takie obuwie ubogich ludzi, sandałów czy...
10: Czyli chodziło o takie jakby na nowo odczytanie tych rad ewangelicznych, którymi zakonnicy żyją, czyli zdanie się bardziej na Pana Boga, tak? Życie w ubóstwie, w posłuszeństwie, w cichości.
11: No, oczywiście tak. I to z jednej strony oczywiście to zawsze jest, jeżeli ma jakaś być odnowa, to ona zawsze jest związana z odnowieniem nowego sposobu przeżywania, pogłębionego sposobu przeżywania tych rad ewangelicznych, a jednocześnie też dochodzą nowe elementy. W naszym przypadku no, to jest właśnie kwestia takiego bardzo mocnego nastawienia na życie modlitwy i pod kątem modlitwy. I jeszcze też taką ważną sprawą, jaką była zwana modlitwa myślna. To jest taki osobny temat, do którego warto też przy okazji może wrócić.
10: Jak ktoś zna świętą Tereskę z Lizję, to czytał pewnie jej dzieła, dzienniczek, i tam jest dużo o tym właśnie, o tej modlitwie myślnej, o tym byciu przed Panem Jezusem, o ofiarowaniu Mu swojej i pracy, i tego, co człowiek przeżywa. I myślę, że to ja nie jestem tutaj znawcą, dlatego mamy tutaj ojca ze sobą, który pewnie nam troszkę przybliży właśnie te aspekty związane z charyzmatem karmelitów i troszkę tutaj i modlitwie myślnej i innych elementach opowie. Zapraszamy Państwa do tej audycji za chwilkę. Teraz muzyczna chwila i za chwilkę z ojcem Wojciechem Ciakiem, karmelitą bosym, usłyszymy się w Radiu Warszawa na 106,2.

0: Czas wspólnot.
1: Ojciec Wojciech Ciak, karmelita bosy, dzisiaj ze mną w studiu w Radiu Warszawa na 106.2. Rozmawiamy o duchowości karmelitańskiej. Tutaj poza anteną ja właśnie mówiłam ojcu, że miałam swego czasu możliwość, żeby zapoznać się troszkę z dziełami świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy z Avila i świętej Teresy z Lisieux i jeszcze jakieś tam pisma świętej Edyty Stein też przeglądałam. I muszę powiedzieć, że każda z tych osób jest i to, co stworzyła, co napisała, jest tak, można powiedzieć, dla mnie takim fundamentalnym w ogóle dziełem i duchowością, stanowiąca wręcz taką odrębną duchowość, można powiedzieć, taką niezwykle istotną i znaczącą, że jak gdybym miała powiedzieć, czym jest bycie karmelitą czy karmelitanką, na czym polega duchowość karmelitańska, to chyba nie umiałabym odpowiedzieć, bo składa się z takich, można powiedzieć, ogromnych fundamentów, z których każdy jest bardzo charakterystyczny i bardzo taki osobisty i osobliwy też w pewnym sensie. Dlatego chciałabym zapytać ojca, obecnego tutaj z nami dzisiaj w studiu, ojca Wojciecha Ciaka, kim jest karmelita, czy kim jest karmelitanka? Jaki to jest rys duchowości, jaki to jest charyzmat, jaka reguła?
2: Faktem jest, że tych świętych i w tym doktorów mamy bardzo wiele i trzeba powiedzieć, że ten problem, o którym pani mówi, mamy właśnie w ramach naszego instytutu, o czym pewnie będziemy mówić, że przedstawiając te poszczególne postacie, rodzi pytanie, dobrze, ale co znaczy ta duchowość karmelitańska? To faktycznie, i co znaczy być karmelitobosym? Więc pytanie bardzo ważne. I tak dawno ukazała się taka deklaracja charyzmatyczna na temat właśnie, kim jest karmelita dzisiaj. I tam można wskazać na pewne aspekty, które w sposób szczególny może są tak ilustrowane, czy znajdują jakby sobie takie wyraźne urzeczywistnienie właśnie w życiu czy w dziełach tych poszczególnych świętych. Więc jedna taka rzecz, która jest niezwykle bardzo ważna, to jest relacja z Jezusem Chrystusem i tutaj bardzo mocno się podkreśla ten aspekt człowieczeństwa i też bardzo ważno się podkreśla taki aspekt oblubieńczy. No dzisiaj mówienie o aspekcie oblubieńczym, zwłaszcza w kontekście mężczyzny wobec Jezusa, może brzmić tak dosyć nieciekawie, może być różnie odbierany, ale niemniej ten aspekt oblubieńczy jest bardzo mocno podkreślany. Na przykład u Jana od Krzyża, że człowiek, on mówi o duszy, prawda, jest powołany do tego, do bardzo tej głębokiej więzi z Jezusem, która ma ten charakter oblubieńczy, powinna się zakończyć małżeństwem duchowym. Więc, ale to wszystko związane właśnie z tym aspektem chrystologicznym, tak. Drugi taki aspekt bardzo ważny, to jest aspekt eklezjalny. To znaczy, w naszym życiu bardzo mocno podkreśla się sprawy wspólnoty. To znaczy, jeżeli chcemy dobrze przeżywać sprawy związane z Kościołem, to najpierw musimy kłaść nacisk na to, w jaki sposób przeżywamy tę naszą obecność w danej wspólnocie, która jest częstką Kościoła. I to jest też taki aspekt, który bardzo mocno podkreślała chociażby święta Teresa od Jezusa. Nie? Skoro Kościół w XVI wieku przechodził taki wielki kryzys, to my spróbujmy stworzyć taką wspólnotę, która będzie żywą cząstką Kościoła. Tak? Ale ten aspekt eklezjalny jest bardzo ważny. I tu również tym aspektem eklezjalnym łączy się taki aspekt misyjny. Oczywiście, że my tam prowadzimy misję, ale też jakby powiedzmy była taka też zasada, ale też tu jest bardzo się mocno podkreśla, co bardzo mocno podkreśla Teresa, mówi, jeżeli ty chcesz się modlić za misjonarzy czy za misję, to najpierw zaangażuj się no, w to życie wspólnotowe, tak? Tu bądź dobra dla innych, prawda? No bo co z tego, że będziesz się modliła za tam, nie wiem, ludzi z Afryki czy z Ameryki, jeżeli nie będziesz obdarzała miłością te osoby, które są najbliżej.
1: Święta Tereska zresztą jest patronką misji, tak, chociaż a, nigdy nie była na misji.
2: Tak, a nie opuściła nigdy właśnie klauzury jako taka. To jest ten aspekt eklezjalno-misji, on jest bardzo ważny, także w tym momencie. Jakkolwiek u nas oczywiście my prowadzimy misję, ale też jest taka zasada, że na te misje zawsze wysyłało się najlepszych zakonników, prawda, którzy się musieli sprawdzić w życiu modlitwy, w życiu wspólnotowym. Kolejny taki rys bardzo ważny, to bym powiedział taki rys antropologiczny, to znaczy my bardzo mocno podkreślamy ten aspekt, że jesteśmy zamieszkani przez Trójcę Świętą, tak, że człowiek nie jest pusty i że całe bogactwo kryje się w nas. Tu mamy, powiedzmy, nie mówiliśmy o tym, ale no, takim świadectwem jest chociażby, szczególnym świadkiem tej rzeczywistości jest chociażby święta Elżbieta Trójcy Świętej, która niejako mówi, że w nas jest obecny szósty kontynent, tak, do odkrycia, cały świat, niezwykle bogaty. No też takie świadectwo daje chociażby święta Teresa w zamku wewnętrznym, nie? Gdzie daje tę możliwość, to też jest bardzo ważne, ona jest takim świadkiem, że można ten wewnętrzny świat przejść, tak? Niejako go zdobyć na tej zasadzie. To jest taki, także ten, zwłaszcza dzisiaj, mi się wydaje, odkrycie tego wewnętrznego świata jest niezwykle bardzo ważne, dlatego że to decyduje, powiedzmy, na ile człowiek staje się osobą, nie? I tu też jeszcze można w tym wypadku odwołać się do Wittgenstein, która, jak wiemy, była taką, no, personalistką i ona bardzo mocno właśnie wskazywała na ten aspekt, że człowiek staje się na tyle osobą, na ile ten wewnętrzny świat odkrywa i coraz bardziej wchodzi do wnętrza. Kolejnym takim aspektem, który jest bardzo ważny i który, my, powiedzmy, jest związany z naszym kierownictwem duchowym, to właśnie naszym kierownictwem duchowym i to taka nasza posługa, myślę, tutaj bardzo ważna w ramach spowiedzi, w ramach kierownictwa duchowego, no to jest takie wskazywanie na to, że ten prawdziwy rozwój, on dokonuje się z jednej strony dzięki modlitwie, to jeszcze o tym będziemy mówić, ale w ramach tego rozwoju też jednak człowiek musi przechodzić pewne oczyszczenia, tak? Nie ma, jak się czyta Jan od Krzyża, to on mówi, że takimi najważniejszymi momentami w życiu człowieka jednak są te oczyszczenia, tak zwane noce. Tak? I teraz jest rzeczą
1: noce
2: bardzo...
1: Noce ciemne, i ducha.
2: Tak? I to jest bardzo ważne i to jest taka nasza posługa w ramach kierownictwa, pomagać ludziom, kiedy to rzeczywiście są noce, które są rzeczywistością łaski i są darem, one są też trudne do przeżycia, a kiedy to jest tylko owoc niewierności czy jakichś innych sytuacji, które można przeżywać jako kryzys, jako opuszczenie, jako osamotnienie, ale to nie ma nic wspólnego z nocą, prawda? Więc to i dlatego też...
1: Może to być na przykład objaw depresji.
2: Objaw depresji, tak. Mm-hmm. Więc tutaj od tej strony, czyli tego typu posługa nasza w ramach konfesjonału czy kierownictwa, ona jest taka cicha, ona o tym się nie mówi, prawda? To są rzeczy takie bardzo indywidualne i takie, no, trudno o tym mówić, tak? Robić z tego jakieś nie wiadomo co. No, ale to jest bardzo ważny aspekt takiej naszej posługi, takiego towarzyszenia, nie? W tym momencie. I to jest bardzo wpisane w nasze życie. No i kolejny aspekt, no to jest kwestia modlitwy, dlatego, że no trudno, tak jak w układach małżeńskich, prawda? No trudno budować relacje, jeżeli nie ma, nie wiem, nie ma rozmowy, nie ma dialogu, nie ma spotkania, prawda? Tak samo i tutaj kwestia modlitwy w naszym przypadku jest bardzo ważna. I tu też bardzo mocno podkreślamy, i tu się różnimy od jezuitów, bo na przykład jezuici w ramach modlitwy, czy tam tych swoich medytacji, jakby sprawiają, że jakby człowiek ma stawać wobec tajemnicy, jakby ma jakby wykrować troszeczkę tą tajemnicę przez pracę wyobraźni. Natomiast właśnie w naszym przypadku, korzystając z dziedzictwa świętej Teresy, to jest tak, że ta tajemnica rozgrywa się w nas. Że to, co na przykład dzisiejsza Ewangelia mówi, to się rozgrywa w nas. I to jest taka, dla dzisiaj to też jest bardzo ważne, tego typu, powiedziałbym, uobecnianie się wobec tajemnicy, która jest w nas dzisiaj. Dlatego, że ludzie mają dzisiaj bardzo ogromne problemy z wyobraźnią, tak? Przez nadmierne korzystanie z tych różnych mediów społecznościowych, które oczywiście mają swoje pozytywne strony, ale jednym z takich skutków negatywnych jest to, że ta wyobraźnia jest często zepsuta, rozbiegana, nie da się jej skupić i wówczas trudno korzystać czasami z tej metody jezuickiej, natomiast to, co Teresa proponuje, jest takie bardzo pomocne, żeby jednak nawet te wszystkie swoje trudności umieć tak skanalizować i próbować stawać wobec tej tajemnicy.
1: To już troszkę więcej dowiedzieliśmy się, na czym polega duchowość karmelitańska. Ja, jak słuchałam ojca, to przyszło mi do głowy takie słowo, które mi się zawsze kojarzyło z karmelita, z karmelitańską duchowością, tak powiem to. To znaczy mistyka, to znaczy te wszystkie osoby, które ja poznałam poprzez ich dzieła, to były osoby, które, mówiąc o tej relacji z Jezusem, to widać po prostu w nich było to ogromne, głębokie życie duchowe, takie właśnie, no właśnie tą mistykę. O tym zaraz powiemy. Teraz zaprosimy Państwa na chwilę muzyki i wrócimy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.

0: Czas wspólnot.
1: Na 162 witamy Państwa ponownie już w niestety trzeciej części naszej audycji o duchowości karmelitańskiej. Ojciec Wojciech Ciach, karmelita Bosy, dyrektor Instytutu Karmelitanum, dzisiaj ze mną w studiu. I tak słuchając ojca w czasie tej naszej poprzedniej części, tak sobie właśnie uświadomiłam to, co chyba na koniec powiedziałam, że duchowość karmelitańska w dzisiejszych czasach daje nam taką nadzieję na to, że można wejść w jakiś świat, o którym może byśmy już zapomnieli. Zalani tą całą rzeczywistością mediów społecznościowych, reklam konsumpcjonizmu, centrów handlowych, do których pędzimy czasami w weekendy, jak do świątyni, zapominając zupełnie o tym, że Pan Bóg nas stworzył po to, żebyśmy żyli na Jego chwałę i żebyśmy kiedyś osiągnęli życie wieczne, którego już teraz na ziemi możemy zakosztować. I właśnie ci wszyscy święci, wielcy myśliciele, mistycy zakonu karmelitańskiego nam o tym bardzo przypominają. Oni nam pokazują, słuchajcie, jest rzeczywistość, której się może domyślacie, ale dotknijcie jej, posmakujcie jej. To się wiąże z trudem, bo żeby się zjednoczyć z Bogiem, to trzeba przejść przez oczyszczenie. Trzeba też dojść do jakiegoś takiego momentu oświecenia, kiedy zaczyna się poznawać tą rzeczywistość, której nie przeczuwamy czasami, ale to jest piękna przygoda duchowa. I tego duchowość karmelitańska nas uczy i tego możemy się dowiedzieć między innymi w Instytucie Karmelitum, który ojciec tutaj obecny w studiu, ojciec Wojciech Ciach, prowadzi.
2: Tak, od paru lat tutaj wasze to prowadzę od 5 lat, ale wcześniej mam takie doświadczenie z Poznania. Jeśli chodzi o prowadzenie takich instytutów, jak w ogóle mamy takich instytutów w naszej prowincji 4. Warszawa, Poznań, Sopot i Wrocław. W ramach tego, jaki cel mają te instytuty? Jest kilka celów. Jedna rzecz taka mi się wydaje bardzo ważna, to jest to, że do nas trafiają ludzie w średnim wieku, ale są to często ludzie, którzy przeszli przez różnego rodzaju zaangażowania w kościele, przez różne, uczestnictwa w różnych wspólnotach charyzmatycznych i rodzi się taka potrzeba dokonania pewnej syntezy, prawda? Na jakim jest tym etapie, po co to wszystko było. I takie mam odbiory, że tak powiem, od ludzi, że to im pomaga. Bo rzeczywiście w ramach tego instytutu, poprzez te wykłady, człowiek może sobie uświadomić, że w ogóle życie duchowe jest pewnym procesem, tak? Bo taka jest dzisiaj pokusa, zwłaszcza w takich miastach jak Warszawa, ja bym powiedział, takiej turystyki. Bo chodzi o to, że życie duchowe jest pewną drogą, tak? Jan od Krzyża, to jest droga na górę Karmel. Według Teresy, to jest wędrówka przez zamek do 7 mieszkań. To jest droga, to jest pewien proces. Natomiast, i to jest jedna droga, w jednym kierunku. Natomiast w takich miastach jak Warszawa, często ludzie, bym powiedział, robią tak zwane wędrówkę wobec przed Wysp Kanaryjskich. Więc na przykład jest 7 Wysp Kanaryjskich, prawie archipelagu Wysp Kanaryjskich i powiedzmy, raz to jest duchowość dominikańska, potem jest jakiś tam inny kościół i tak sobie wędrują. To oczywiście dostarcza przeżyć, uczuć różnych doznań intelektualnych, spotkań różnych grup, ale wewnętrznego takiego rozwoju nie ma po prostu. Może ludzie nawet nie są świadomi, więc jest to taka potrzeba uświadomienia sobie, że jednak jest to proces. Oczywiście my nie chcemy też mówić w ramach instytutu, że tylko duchowość karmelitańska jest jedyna i nie ma innej. To tak nie jest. Natomiast na pewno chcę powiedzieć, żeby oni rozeznali, na jakiej są drodze i żeby też określili się z konkretną duchowością. Już nie szukali tych różnych modnych kościołów, modnych doświadczeń, tylko skupili się na jej drodze. To oczywiście jest pewna rodzaj ascezy, ale jeżeli myślą poważnie o rozwoju życia duchowego, to jest bardzo ważna sprawa. Przy tym to życie duchowe, to też nie jest powiedzmy jakiś rodzaj takiego dodatkowego zajęcia, bo to jest coś istotnego w życiu. No, pani wspomniała o tej mistyce. Nam nie chodzi o to też, żeby teraz fundować ludziom fałszywe doświadczenie mistyczne, bo...
1: Nie chodzi o to, żeby lewitować.
2: Lewitować, albo też ja myślę, że...
1: Chodzi o to, żeby żyć tym.
2: Że na przykład no, część ludzi, która przychodzi przed do lefebrystów, to oni idą z jakimś takim doświadczeniem, sakrum, czegoś tam. Oni to bardzo mocno podkreślają. Osobny temat, co tam znajdują. Ale tutaj chodzi nam o to, że uświadomić sobie tę taką, że jest nie inna rzeczywistość, znaczy istnieje tak zwany matrix ogólnie chrześcijański, tak, że jest ta rzeczywistość oczywiście zewnętrzna, bardzo bogata, prawda, Warszawa na swój sposób jest pięknym miastem, ale jest inna rzeczywistość o wiele cenniejsza, ważniejsza, którą trzeba odkryć. Ale żeby do tej rzeczywistości wejść, to jednak musi być pewien klucz, bo to do tego naszego wnętrza nie wystarczy połknąć tą pigułkę, jak to było w tym filmie słynny Matrix, tylko trzeba dokonać pewnego wysiłku, pewnego trudu. I to jest związane przez modlitwą. Bardzo podjęto się do modlitwą. Też tu nie mówię, że to ma być modlitwa nasza, kamitańska, bo poszczególne przedszkoły zakonne wykształtowały różne formy modlitwy i one są dla różnych osobowości. Kamitańska bardziej dla osobowości no, ludzi, którzy mają na przykład kłopoty i wielkie wyobraźnie, ale są ludzie, którzy świetnie znajdują w metodzie tej ignacjańskiej czy innej. Tylko żeby odkryć tę swoją drogę, prawda? I jakby dalej nią pójść i być na tej drodze no, konsekwentnym. Więc ogólnie te całość tych zajęć, czy tych spotkań, no temu służy, tak mówiąc ogólnie. Do tego jeszcze mam taką działalność artystyczną, polegającą na tym, że te teksty mistyczne w ramach Salonu Świętych są czytane przez aktorów. I tu też wychodzi niezwykła rola, piękna rola aktora. Okazuje się, że danego tekstu mistyka nikt inny nie potrafi tak przekazać jak aktor. Oczywiście aktor musi jeszcze mieć jeden warunek, że ten tekst wewnętrznie odsłucha. Natomiast no, musi do tego tekstu podejść no, z powagą. Ale to są niezwykłe role, niezwykłe sytuacje, kiedy ten tekst w ustach aktora brzmi zupełnie inaczej. Znaczy dociera głębiej.
1: A żeby zapisać się do takiego studium karmelańskiego, to jakieś warunki trzeba spełnić? Teraz to pewnie...
2: Już tak. Znaczy, że ktoś chce, to może wejść na naszą stronę.
1: To już się rozpoczęło, ale tak. Można pomyśleć o przyszłości.
2: O przyszłości, ale gdyby ktoś też się dołączył, to jeszcze może. Przynajmniej drugiego semestru jak najbardziej. Na naszych stronach są te warunki podane, także serdecznie zapraszam.
1: A chciałam zapytać jeszcze, tak po latach bycia w zakonie karmelitańskim, co jest dla ojca najważniejsze w byciu zakonnikiem, w byciu karmelitą, w relacji do Pana Boga?
2: No dla mnie są takie ważne jakby trzy rzeczy. No, pierwsza sprawa to jest kwestia tej modlitwy, dlatego, że ta wierność modlitwie no, wymaga, nawet jeżeli się żyje w klasztorze, jest reguła i jest wspólnota, no to różne zajęcia czasami wchodzą. I to jest bardzo ważne, żeby tym podporządkować cały taki swój dzień, że to jest coś najważniejsze. Nie? Druga sprawa to jest też no, jest Eucharystia. To jest jakby niby rzecz oczywista, ale chodzi o to, że ta Eucharystia jest takim pewnym, nie wiem, podsumowaniem dnia, albo dobrym początkiem dnia, gdzie po prostu to na ile się człowiek tam, weźmy, składa tej Eucharystii, na tyle to potem ma inny wpływ na inne życie. Bo my nie widzimy tak często. Czasami też jest tak, że my jako karmelici nie do końca widzimy naszych owoców, tak? My tylko możemy ofiarować. I jeżeli to ofiarujemy z Jezusem, wiemy, że to gdzieś to trafi, nie zginie. Natomiast tak to, tylko to jest dla nas jest jakby takim gwarantem, że to, co robimy, ma sens, jest przyjęte właściwie, to się może być, że jest ofiarną w Eucharystii. No, trzecia rzecz, no, to jest taka niesamowita historia związana dla mnie no, ze sprawiedliwym przede wszystkim duchowym, bo to się takie spotyka no, konkretne osoby, które się zmagają. Oczywiście to nie jest tak, że ja, no nie wiem, mam wspaniałe rady dla innych. Po prostu chodzi o to, żeby tym ludziom pomóc na ich określonej sytuacji, że Pan Bóg do nich przychodzi i być może ten krzyż trzeba przyjąć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ojciec jest Wojciech Ciak, Karmelita Bosy, dyrektor Instytutu Karmelitanum, był Państwa i moim gościem. Myślę, że te słowa ojca, przybliżenie duchowości karmelitańskiej może jednych skłonią do tego, żeby pomyśleć o zapisaniu się do Instytutu Karmelitańskiego, Karmelitanum, po to, żeby swoją duchowość, więź z Panem Jezusem pogłębić, ale być może będą też tacy, którzy słuchając Ojca, pomyślą sobie, a może życie karmelity to jest moje powołanie, moja droga do nieba.
2: No bo też u nas jest świecki zakon karmelitański i w tej chwili jest taka rzecz, że jakby pierwszy zakon, czyli mężczyźni, drugi zakon karmelitanki bose i trzeci filar równorzędny.
1: Także może być świeckim karmelitą.
2: Taki może wszystkiego. Być Bożym, tajnym agentem karmelu świeci.
1: Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Wojtkowi Dąbrowskiemu za zrealizowanie naszej audycji. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: Czas wspólnot.

0: Tu Radio Warszawa za kwadrans 20, czyli czas 21, czyli czas na przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Szczęść Boże, cześć. Z tej strony Mateusz z parafii na Wrzeconie. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na niedzielną audycję, w której posłuchacie więcej o parafii na Wrzecionie. No a tak poza tym to zapraszamy Was do wszelakich wspólnot, które mamy. Mamy wspólnoty dla osób młodych, starszych, rodzin z dziećmi, matek, ale też dla tych, którzy poszukują po prostu i zadają sobie pytania.
3: To zapraszamy serdecznie, a Mateusz może powiedzieć naszym radiosłuchaczom już teraz, bo będzie więcej w niedzielę, że przyjechał do stolicy z Dolnego Śląska.
2: Z Dolnego Śląska,
3: z Dobrzycha, i tam, czy już tutaj, że tak powiem, Warszawa to jest Twoje miejsce na ziemi?
2: Ciężko powiedzieć. Czasami mam takie sentymenty, żeby tam jeszcze wrócić, ale na razie się nie ruszam z Warszawy.
3: Twoja ulubiona msza święta w niedzielę? A może w dzień powszedni?
2: Dzień powszedni to 6:30, tak przed pracą czasami się zdarzy, to na pewno. A

0: Reklama.
1: W najnowszym Sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
0: O reklamie.
2: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Wasza samarytańska misja, posługa człowiekowi oczekującemu pomoc, jest wkładem w budowanie klimatu pokoju między ludźmi. Czytamy w życzeniach z okazji Międzynarodowego Święta Pielęgniarek i Położnych, które przypada 12 maja, podpisanych przez biskupa Romualda Kamińskiego, przewodniczącego zespołu do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia i księdza Arkadiusza Zawisowskiego, krajowego duszpasterza Służby Zdrowia. Zwracając się do pielęgniarek i pielęgniarzy i położnych, autorzy listu wyrazili głęboką wdzięczność za zaangażowanie i troskę o chorych i pacjentów. Ogarniamy Was życzliwą pamięcią, tym serdeczniej, że w bieżącym roku Państwa środowisko obchodzi 35-lecie powstania samorządu. Czytamy, jak podkreślono w życzeniach Krajowego Duszpasterstwa Zdrowia, posługa pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych jest wkładem w budowanie klimatu między ludźmi. W Waszych postawach lampa ludzkiej dobroci nie jest ukrywana pod korcem, lecz świeci dla wszystkich kruchych i słabych, cierpiących i chorych. Napisano w komunikacie.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Specjalna komisja ma wziąć pod lupę finanse Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał 3-osobową komisję, która zbada sposób zarządzania majątkiem jednej z najbogatszych parafii w Polsce. Decyzja zapadła po konsultacjach z Watykanem i za zgodą papieża Leona XIV, tłumaczy ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
4: Celem komisji jest zbadanie sposobu zarządzania majątkiem Bazyliki Mariackiej w ostatnich latach, w tych latach, w których pojawiły się zarzuty dotyczące właśnie sposobu gospodarowania. Więc chodzi także o to, żeby wyjaśnić wszelkie zarzuty i ustalić, czy rzeczywiście dochodziło do jakiegoś naruszenia prawa państwowego, czy też prawa kościelnego.
2: W czerwcu ubiegłego roku wieloletni proboszcz Bazyliki został odwołany z pełnionej funkcji. Zmiana była pokłosiem konfliktu, który narastał od miesięcy między duchownym a arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Maj to miesiąc maryjny, to długoletnia tradycja. Szczególną cześć Matce Bożej w tym czasie oddawano już w XIII wieku, przypomniał w Radio Warszawa ksiądz profesor Grzegorz Bartosik, mariolog z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
5: Pierwszą cześć Maryi w miesiącu maju oddawał król Hiszpanii Alfons X. To był XIII wiek, potem błogosławiony Henryk Suzo w XIV wieku ofiarowywał Marię szczególne modlitwy wiosenne. Potem ten zwyczaj przyjął się we Francji ozdabiania kapliczek maryjnych. W XIX wieku błogosławiony papież Pius IX oficjalnie zatwierdził, że w Kościele katolickim maj ma być miesiącem maryjnym.
2: Piękno majowej przyrody wskazuje na piękno Maryi, dodał ksiądz Bartosik.
5: W maju eksploduje przyroda, budzi się do życia. Marię nazywamy najpiękniejszym kwiatem czy owocem w ogrodzie Bożym, czyli spośród ludzi, ale także chcemy jako ludzie wyrazić swoją wdzięczność chociażby właśnie przez ofiarowanie kwiatów, przez modlitwy.
2: W Polsce majowej modlitwie w kościołach i przy kapliczkach towarzyszy najczęściej litania loretańska. To modlitwa kontemplacyjna.
5: Mamy ten rytm słów, módl się za nami. Coraz to nowe obrazy. Obrazy Maryi w różnych tajemnicach, czy w odniesieniu do Pana Boga, czy w odniesieniu do nas. Ma nam to pomagać patrywać się w nią, prosić ją, ale też kontemplować piękno Boga, dziękować Mu, uwielbiać Go za to, że dał nam taką wspaniałą Matkę i Królową.
2: W mediach społecznościowych Radia Warszawa każdego dnia maja publikujemy rozważania do poszczególnych wezwań przygotowane przez siostry Loretanki.

0: Słyszałem dzisiaj dziecka płacz. Nic w tym nadzwyczajnego. Nikt się także tym zbytnio nie przejmuje, dlatego że dzieci bardzo często płaczą. I to z dość błahych powodów. Blisko znajdująca się matka bardzo łatwo potrafi dziecko uspokoić, utulić, odpowiedzieć na to, czego dziecku potrzeba. Dawno nie słyszałem już płaczu dorosłego mężczyzny czy dorosłej kobiety, dlatego że to nie tyle ma miejsce bardzo rzadko, co w ogromnym ukryciu. Dlatego że dorosły człowiek płacze nie z błahych powodów, tylko z powodu, który przekracza nasze możliwości odpowiadania na taką sytuację. Dokonuje się on najczęściej w ukryciu i bodaj najczęściej właśnie z tej przerażającej samotności. Nie zawsze jest ona zawiniona na skutek opuszczenia czy odrzucenia. Czasami po prostu, że nikogo w pobliżu nie ma. I nie tylko przeżywają te bolesne doświadczenie ludzie chorzy, ale przede wszystkim właśnie tacy, którzy zamknięci są w czterech ścianach swoich mieszkań, gdzie nie ma nikogo, z kim można by nawiązać jakikolwiek kontakt, a przecież stworzeni jesteśmy do tego, aby być dla drugiego, aby być z drugim. Można by się długo zastanawiać, Matko nasza, dlaczego chcesz być z nami? Powodów jest na pewno bardzo wiele, ale jest pewnie jednym z ważniejszych ten, że Ty słyszysz zawsze, każdego dnia, ten bardzo ukryty płacz. I chcesz na ten płacz odpowiadać, bo tylko Ty jako Matka naszego Pana i Zbawiciela i Matka każdego z nas możesz zaradzić takiej sytuacji. To są cuda, które dotykają głęboko ludzkiego serca. Prosimy Cię, Matko nasza, Matko moja, Matko każdej samotnej osoby, abyś przez swoją obecność tutaj na tym świętym miejscu rozświetlała ciemności samotności tych, którzy płaczą, abyś okazała się im matką i abyś dała im wyraz tej swojej troski macierzyńskiej i pocieszyła i utuliła ich serca. Tego na pewno nam wszystkim od czasu do czasu potrzeba. Oto Cię dzisiaj w ten wieczór apelowy prosimy. Jak każdego wieczoru chcemy modlić się za cały Kościół Święty, za papieża Leona, za episkopat w Polsce, za wszystkich, którzy włączają się w trud ogłaszania dobrej nowiny i którzy tę dobrą nowinę są gotowi zanosić do tych, którzy przeżywają samotność. A jest też taka forma samotności, gdzie człowiek jest głęboko sam pośród innych, pomimo fizycznej obecności. Polecamy Ci wszystkich chorych i cierpiących, szczególnie tych przykutych do łoża boleści w różnego rodzaju hospicjach, abyś pocieszała ich serce, abyś dodawała odwagi, abyś przede wszystkim pokazywała im swojego Syna, naszego Pana, który jest wcieloną miłością dla każdego z nas. Dzisiaj na tym miejscu Twojej macierzyńskiej miłości stawało bardzo wiele dzieci, które przyjęły już pierwszą komunię świętą. Weszły w zjednoczenie z Twoim Synem, aby dawać świadectwo miłości tam, gdzie zechcesz ich posyłać. Komunia z Twoim Synem, największa radość Twojego matczynego serca. Pomagaj nam wszystkim tę komunię w naszej codzienności przeżywać, abyśmy coraz bardziej mogli odpowiadać na tą godność bycia Twoimi dziećmi. W sposób szczególny chcemy polecić Ci te dzieci, które dzisiaj na tej wieczorowej apelowej modlitwie są zgromadzone z Gniazdowa, z Albigowa i z wszystkich tych parafii, które dzisiaj tak licznie nawiedzały to święte miejsce. Prosimy Cię za wszystkich dobrodziejów tego świętego miejsca. Polecamy Ci nasz cały zakon w sposób szczególny, wszystkich ojców i braci posługujących na tym świętym miejscu, wspólnotę jasnogórską. Wszystkich tych pojedynczych pielgrzymów, którzy dzisiaj przybyli, aby doświadczyć Twojej dobroci i miłości. Wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Także grupę Róży Różańcowej z diecezji katowickiej i grupę z Amerykańskiego Uniwersytetu Katolickiego spod Chicago, McGrath Institute. Polecamy Ci także wspólnotę parafialną w Wojkowicach, Żychcicach, którą nawiedzasz dzisiaj w wizerunku nawiedzenia w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I we wszystkich tych intencjach, które dzisiaj w tym momencie przedstawiamy Tobie w tajemnicy modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiony nas Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji pokoju na świecie, w naszych sercach i w intencji wszystkich głodujących, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o apelowe błogosławieństwo.
10: Wspominając 80. rocznicę święceń biskupów na Jasnej Górze, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, przypomnijmy jakże aktualne słowa, które wypowiadał na skałce w Krakowie w 1973 roku. Że żadna władza świecka nie może nam nakazać wyrzeczenia się kultury chrześcijańskiej i jednocześnie przygotowywać programy, które są eksperymentem dla dzieci, młodzieży i dla naszego życia. Błogosławiony księże kardynale, módl się za nami.

Zakończyliśmy już transmisję apelu jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, to Radio Warszawa. Na modlitwę Różańcem Świętym zapraszam o 21:30. 512-700-444, 512-700-555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Wojciech Jangia.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.
1: Pan Jezus mówi do swoich uczniów w dzisiejszej Ewangelii: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. Te słowa przypominają nam o tym, jakim skarbem jest Kościół. Zobaczcie, że Chrystus wyraźnie powiedział apostołom, że wszystkiego im nie powiedział, że pośle im Ducha Świętego, który będzie ich oświecał, będzie ich prowadził. I zobaczcie, że jako katolicy wierzymy, że ten Duch Święty został posłany Kościołowi i że On naprawdę działa. To znaczy, że On naprawdę prowadzi nas dzisiaj jako uczniów apostołów. Ta Ewangelia może nam też przypomnieć o wielkim skarbie Kościoła, jakim jest sukcesja apostolska. To znaczy, że kiedy spotykacie takiego księdza katolickiego na ulicy, to jego wyświęcił jakiś biskup, a ten biskup został wyświęcony również przez jakiegoś biskupa. I po tym łańcuchu w Kościele katolickim możemy dojść aż do apostołów. To znaczy jest nieprzerwany łańcuch tej łaski nakładania rąk i przekazywania charyzmatu wiary, kapłaństwa, ale też tego charyzmatu nieomylnego nauczania, przynajmniej w niektórych momentach, tak jak Kościół to sam definiuje. Więc podziękujmy naprawdę Panu Bogu dzisiaj za to, że nas zgromadził w swoim Kościele, że jest w tym Kościele jesteśmy naprawdę prowadzeni przez Ducha Świętego i prośmy Go o to, żebyśmy umieli to w takim posłuszeństwie przyjąć.

0: Tu Radio Warszawa, minęła godzina 21.30. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Z Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Módlmy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. To intencja papieska. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o łaskę zdrowia dla Karola i jego żony i teściowej oraz Kingi i Oli, o dobre wyniki badań dla Adama i Janiny, o szczęśliwą operację dla Ewy, o dary Ducha Świętego dla Laura i Maksia, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, o zdrowie i potrzebne łaski dla Bogumiłej, Włodzimierza, Łukasza, Reginy, Tadeusza, Ewy, Anety, Tomasza, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O dary Ducha Świętego dla Piotra i Karoliny, Łukasza i Moniki oraz ich dzieci. O łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie dla świętej pamięci Marii. O radość życia wiecznego dla Kasi. O potrzebne łaski dla jej męża i córek. W intencji wszystkich ósmoklasistów przystępujących do egzaminów. O spokój serca, jasność umysłu i potrzebną wiedzę, odwagę dla nich, o dobre owoce ich pracy do dalszego rozwoju. O dary Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o życie wieczne dla świętej pamięci syna Roberta w kolejny miesiąc po śmierci oraz zmarłych z rodziny i z pasma różańcowego w intencjach Bogu wiadomych modli się Elżbieta. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Kazimierza w 34. rocznicę śmierci świętej pamięci Andrzeja w 39. O dar nieba dla świętej pamięci Barbary w 92. rocznicę urodzin. O łaski Boże dla Pawła i Magdy, Waldka i Doroty, Ani i Sławka, Darka i Justyny. Modlimy się za księdza Piotra, o powrót do zdrowia, dobre leczenie, potrzebne łaski dla Ireneusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego. Wspólnota modli się o dar nieba dla świętej pamięci Roberta w kolejny miesiąc po śmierci, o łaski Boże, zdrowie dla jego mamy Elżbiety, o potrzebne łaski dla Stanisława i jego rodziny, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi, o udaną operację, powrót do zdrowia, dobre leczenie dla Izabeli, światło Ducha Świętego dla lekarzy, o wyjście z nałogu Piotra, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o wyjście z nałogu Emilii, o siłę i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla małego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także, jak zwykle, za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do modlitwy. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Cały czas 512-700-444, 512-700-555. Pomódlmy się zatem Różańcem Świętym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Chrystus użyczył modlitwie wszelkiej mocy do dobrego. Może ona odwołać dusze zmarłych z drogi śmierci, słabym przywrócić siły, uzdrowić chorych, uwolnić opętanych. Ona też gładzi winy i odpędza pokusy oraz gasi pragnienia, pociesza smutnych czy prowadzi podróżnych. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witamy w Radiu Warszawa?
1: Ewa z tej strony.
0: Szczęść Boże, Pani Ewo. Proszę bardzo, pomódlmy się.
1: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Ewo, za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Gdy Żydzi wołali, aby Piłat zechciał wydać im na Paschę nie Jezusa, lecz Barabasza, łotra, zabójcę, a nie dawcę życia, wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał obiczować. W ten sposób męczennicy otrzymali pouczenie. Tak, królestwo, które nie było z tego świata, pokonało pyszny świat nie okrutną walką, lecz pokornym cierpieniem. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
2: Sławomir, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, panie Sławomirze. Proszę bardzo, pomódlmy się.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego.
0: Zaprowadź wszystkie dusze do
2: nieba, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Sławomirze, za słoną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
2: I ja również. Bóg zapłać, Panem Bogiem.
0: Z Panem
2: dobrej
0: Bogiem.
2: Noty
0: życzę. Do usłyszenia wzajemnie. 512 700 444 512 700 555. Trzecia tajemnica. Ciernie mu koronowanie Pana Jezusa. Podziwiaj Pana stojącego przed sędzią. Piłat siedział, gdy sądził, a ten, który siedzi po prawicy Ojca, stał sądzony. Lud przez niego z Egiptu wyprowadzony wołał: precz z nim, precz. Żołnierze inscenizują hołd królewski, szydzą, klękają przed nim, narzucają na niego płaszcz purpurowy i wkładają mu koronę na głowę. Ta korona uwalnia z grzechów. Pani Grażyna, modli się razem z nami. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże.
0: Proszę bardzo, Pani Grażyna.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyna.
0: Dziękuję za modlitwę z Panem Bogiem.
1: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Czwarta tajemnica. Dźwiganie krzyża. Krzyżu wierny, najwznioślejszy wśród drzew, jakie widział świat, słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar na nas padł. Tyś jedno było godne tę ofiarę świata nieść. Jak łódź ten świat rozbity do przystani zbawczej dla nas wnieść. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
2: Cześć Boże, Brygida mam na imię.
1: Jeszcze raz proszę o imię.
2: Brygida.
1: Proszę bardzo, Pani Brygida, pomódlmy się.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, była teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pani Brygido, Bóg zapłać za modlitwę. Spokojnej nocy, zapraszam ponownie z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Chlubą dla Kościoła katolickiego jest cała działalność Chrystusa, ale chlubą nad chlubami jest krzyż. Nie wstydźmy się więc krzyża, Zbawiciela. Nauka krzyża jest dla Żydów zgorszeniem, a dla pogan głupstwem, lecz dla nas zbawieniem, dla tych, którzy idą na zatracenie. Jest on szaleństwem, ale dla nas, którzy dostępują zbawienia, jest mocą Bożą. Drżą szatani już na sam widok znaku krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zapraszam jutro o stałej porze, już za chwilę na naszej antenie, za niecałe 3 minuty wywiad z człowiekiem. Audycję poprowadzi oczywiście Paweł Kęska. A za uwagę dziękuję, Wojciech Dąbrowski. To był wieczór w dobrej atmosferze. Samych radości.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, dzień dobry. Wywiad z człowiekiem. Walka. Czy człowiek musi walczyć? A może Bóg go stworzył do walki? Ten temat się na pewno pojawi. Wygrywania, przegrywania Bożej łaski, Bożej drogi. Zanim zaczniemy rozmowę, to oczywiście ukłony, podziękowania i uśmiech do wszystkich patronów serwisu patronite.pl. Dziękuję, że pomagacie mi tworzyć tę audycję. Gdyby ktoś chciał dołączyć, patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. No to ruszam do boju. Moim gościem dziś jest Daniel Bukowy. Witaj.
2: Witam serdecznie Państwa. Witam. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Jesteś karateką. Powiedz o swojej najważniejszej walce w życiu.
2: Moja najważniejsza walka w życiu? Najważniejsza walka w życiu to tak naprawdę zaczęła się dopiero wtedy, gdy przyszła choroba do mojego domu. I to nie była walka na macie, tylko właśnie dopiero wtedy, gdy ta walka była między mną a tym lub czymś, z czym tak naprawdę nie da się wygrać fizycznie. I to była i jest najtrudniejsza walka, a tamte walki na macie to myślę, że były tylko przygotowaniem do tego.
1: Do tej najtrudniejszej dojdziemy. A na macie najważniejsza to?
2: Na macie najważniejsza? Myślę, że kilka takich walk miałem i zawsze to były te najcięższe, które albo wygrywałem, albo przegrywałem, ale sam ze sobą musiałem wygrać w środku, żeby się nie poddać. To są zawsze te najtrudniejsze walki, te, które się pamięta, nie które się szybko wygrywa przed czasem, tylko właśnie te, w których trzeba się zmagać ze sobą, czy ja jeszcze dam radę. I te, które widzi publika, wygrane szybko przed czasem, to tak naprawdę je się szybko zapomina.
1: No to konkretnie?
2: Konkretnie w Japonii, gdy walczyłem w półfinale i tak się złożyło, że niedozwoloną techniką kolega trafił mnie w taki sposób, że złamał mi kość w oczodole, co później okazało się na tomografię, a ja jeszcze wtedy musiałem toczyć jedną dogrywkę i drugą dogrywkę. No i tak naprawdę zastanawiałem się w ogóle, czy ja wstanę, bo byłem w takim stanie, że w Europie to raczej by przerwano tą walkę. I dla mnie największym zwycięstwem wtedy były nie nokauty, które były wcześniej właśnie przed tą walką, tylko to, że tam w ogóle wstałem i dokończyłem tą walkę.
1: Wygrałeś?
2: Nie, wtedy nie wygrałem, ale zdobyłem szacunek w klubie w Japonii, w którym trenowałem i u tych, którzy to oglądali i mi to wystarczyło.
1: Bo walka kojarzy się ze zwyciężaniem często, a jeżeli nie zwyciężę, w sensie wynik będzie nie po mojej stronie, to się wydaje, że to jest przegrana. To jest nieprawda?
2: To jest nieprawda z tego względu, że jeżeli ktoś trenuje z jakąkolwiek dyscyplinę sportu, tak jak u nas na przykładzie karate, jeżeli ja jadę do Japonii i chcę wygrywać z najlepszymi w Japonii, to tak naprawdę jak się nie wygra tego przed czasem, to sędziowie raczej nie są dla nas przychylni i wtedy po dwóch dogrywkach, jeżeli powiedzmy dano nie na mnie, to same te dwie dogrywki dla mnie już świadczyły, że było ciężko mnie oszukać na samym początku.
1: No to od początku w takim razie. Jak się zaczyna twoja historia w ogóle?
2: Moja historia zaczyna się w taki sposób, że jako dziecko szukałem sportu, w którym mógłbym się odnaleźć i zawsze mi się podobały właśnie filmy ze sportami walki. Chciałem, żeby rodzice zapisali mnie na karate. To nie było takie łatwe jak dzisiaj. Dzisiaj dzieci trenują karate. Kiedyś trzeba było mieć, wiadomo, zgodę rodziców, ale takie sekcje dziecięce dopiero powstawały. No jak miałem 8 lat, to rodzice mnie zapisali na karate. No i wiadomo, moim marzeniem było jak każdego wyjechać do Japonii, ale w tamtych latach to było bardziej nierealne niż chyba lot w kosmos, się śmiałem do kolegów, bo tak naprawdę równie dobrze mógłbym powiedzieć, że chcę grać w NBA z najlepszymi, tak samo jak właśnie moi koledzy, którzy trenowali inny sport. Udało mi się, w skrócie mówiąc, trafić później do kadry narodowej, jak już miałem 18 lat.
1: Nie przyspieszaj tak. Okay. To ile masz lat, kiedy wchodzisz pierwszy raz na matę?
2: Na matę tak naprawdę w full kontakcie, czyli w pełnej walce, w której toczy się ta walka bez ochraniaczy, wszedłem w wieku 19 lat, bo...
1: To bardzo późno.
2: Tak, ponieważ kiedyś full kontakt był od 18 roku życia. I nie było turniejów dziecięcych w pełnym kontakcie, gdzie ktoś mógł kogoś znokautować. takich rzeczy nie było. To dopiero się zaczęło później, a w wieku 18 lat w ogóle lekarz powiedział mi, że nigdy nie będę sportowcem, miałem problemy takie z kręgosłupem, więc na pierwszy mój turniej wymarzony nie pojechałem, bo zdrowie mi nie pozwoliło i lekarz powiedział, że ja nigdy na ten turniej nie pojadę, a ja powiedziałem, no to jeszcze zobaczymy i za rok pojechałem.
1: No dobrze, a kiedy w ogóle pierwszy raz przekraczasz progi klubu karate i jaki to był styl?
2: To był styl karate kyokushin i w wieku 8 lat właśnie to był pierwszy trening, jak poszedłem, jak miałem 8 lat.
1: Co było w tym fantastycznego, że zostałeś tam? Bo dzieciaki przychodzą i odchodzą. Ja sam miałem doświadczenie, cieszę się z niego strasznie, wtedy byłem studentem, to był Shotokan, uwielbiałem to. Parę lat na tym spaliłem i jako facet nic lepszego nie dostałem w tym czasie od życia niż to karate.
2: No, ja patrząc teraz z perspektywy czasu, to na pewno wielu z moich kolegów sport i karate uratowało od głupich pomysłów. To jest pewne.
1: Ciebie też?
2: Myślę, że mnie też. Bo ja akurat może mnie nie ciągnęło jakoś do używek, ale towarzystwo, w którym byłem, robiło różne rzeczy, a ja nie miałem na to czasu ani chęci, bo byłem zmęczony treningami albo miałem następny trening i nie interesowało mnie to, czym oni się wtedy zajmowali. Myślę, że uniknąłem wielu problemów dzięki temu. A jeśli chodzi o sam Kyokushin, no to zawsze tak mi się podobał, że dążyłem do tego, żeby być najlepszym, a tej sztuce walki to wymaga tysiące, miliony powtórzeń i wielu, wielu lat ciężkiej pracy, żeby dojść do tego, co tak naprawdę chciałoby się nazwać mistrzostwem.
1: Dzieciaki, chłopaki, też dziewczyny, jak pewnie wchodzą do klubu, to myślą, że teraz będą walczyć i że od razu widzą przed sobą przeciwnika. Najczęściej to jest przeciwnik z filmów i chcą być gotowi, żeby zwyciężać. Ale na czym polega bycie mistrzem?
2: Myślę, że bycie mistrzem polega na tym, żeby szukać w sobie jak najwięcej wad i słabości, żeby zmieniać je w siłę i w to, czego nie może wykorzystać mój przeciwnik. Czyli nie patrzeć na siebie, ale jestem super świetny, tylko jak ktoś u mnie na treningu na przykład wykonuje walkę z cieniem, to mu każę patrzeć nie jak na siebie, tylko jakby widział przeciwnika i masz wykorzystać wszystkie jego wady, które widzisz w tym lustrze. I w momencie, gdy on widzi, że ten w lustrze nie trzyma gardy, źle stoi na nogach, to ja mu mówię, właśnie to musimy wyeliminować, żebyś był mistrzem i żeby ktoś nie wykorzystał tego przeciwko tobie, bo sam to widzisz.
1: Walka z cieniem, czyli kata, to jest taki zespół figur, technik walki, ale wykonywanych samotnie, bez przeciwnika, prawda? To jest cały układ, są pewnie kolejne pasy, kolejne układy. Jak się robi kata, patrząc w lustro, jest taka myśl, będę szybszy niż ten, kogo widzę?
2: Tu akurat, jeśli chodzi o walkę z cieniem, nie chodziło mi o samo kata, choć tak jak powiedziałeś, jest to jedna z form, ale chodziło mi o takie przygotowanie już stricte do walki, gdzie ktoś uderzając w tarczę czy worek jest pewny, że trzyma na przykład tą gardę. Więc drugim takim etapem jest taka, powiedzmy, walka z cieniem, żeby zobaczył, że on nie trzyma tej gardy. No trzecim jest sparring, żeby kolega mu pokazał, że on faktycznie nie trzyma, ale to już jest bardziej bolesne. Są różne etapy, z reguły każdy mówi, że trzyma tą gardę. No ale jakby tak było, to nie byłoby wicemistrzów świata w boksie, bo przecież mistrz świata w boksie, na przykład jak Mike Tyson był jeden, tak? Drugi jego przeciwnik, no był wybitny. No ale jednak okazało się, że w pewnym momencie też nie trzyma tej gardy. Każdy z nas popełnia te błędy, nie ma takich. Jak ktoś mówi, że się nie boi albo nie popełnia błędów, to znaczy, że po prostu jeszcze do tego nie dorósł albo ta słabość nie pozwala mu się do tego przyznać.
1: Bardzo ważne słowa, one potem wrócą w innym kontekście. No dobrze, masz lat 18, nie jedziesz na pierwsze zawody, tak? Potem 19, dobrze to rozumiem. I jedziesz na te zawody i co tam się dzieje?
2: Tam dzięki treningowi, który mój trener mnie przygotował, dzięki sile od Pana Boga, że nie zwątpiłem przez tyle lat, udało mi się zdobyć brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzieżowych. No i później to już jakby szło lawinowo, jak taka kula śnieżna, więc z turnieju na turniej, z turnieju na turniej coraz większe doświadczenie, no bo kiedyś nie było tak, że walczę z rówieśnikami, tylko był jeden turniej młodzieżowy, na którym mogłem wystartować, ja i moi koledzy, a dalej to już walczyliśmy z seniorami. Na drugim turnieju miałem przeciwnika, który miał 33 lata, a ja 19. Nie, więc generalnie dzieciaki walczyły z mężczyznami, no ale to jakoś tak nas wzmocniło, że później w życiu myślę, że to procentuje. Później zostałem tym mistrzem Polski młodzieżowym, mistrzem Polski seniorów właśnie w wieku 21 lat. Pojechałem na Mistrzostwa Europy, tam walczyłem z najlepszymi zawodnikami. Dzięki temu mogłem zwiedzić świat, mogłem zobaczyć, jak żyją inni ludzie już tak, jak to się dzieje na co dzień, jak trenują, a nie gdzieś z filmów. Pojechałem na Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych, tam miałem 2 brązowe medale. Trafiłem w końcu do Japonii wymarzonej. Tam łącznie spędziłem rok czasu. Trenowałem w klubie, z którego pochodzili najlepsi zawodnicy, łącznie z trenerem kadry narodowej aktualnym, Hitoshi Kiyamą. I żyłem z nimi na co dzień, trenowałem i wiem, z czym to się je. I dzięki temu wszystkiemu też mogłem spełniać swoje marzenia.
1: Ale co ci to zrobiło? Marzyłeś o tym. Miałeś lat 10, 12, 15. Wygrywasz i co?
2: Ja w środku. Myślę, że dzięki takiej drodze w jakiś sposób stałem się mężczyzną, bo musiałem wygrywać ze wszystkimi moimi słabościami, jakie tylko miałem, bo tu nie chodziło o to pokonać tego czy tamtego, bo każdy jest tylko człowiekiem. Każdego można pokonać, z każdym można przegrać. Ale myślę, że to w jakiś sposób ukształtowało mnie jako mężczyznę. Poznałem charaktery ludzi i widzę, że mimo tego, że kultury są różne, to człowiek na świecie jest taki sam. Tak samo odczuwa strach, tak samo musi spać, tak samo musi jeść, tak samo dąży do jakiegoś rozwoju, szuka miłości. My się niczym nie różnimy tak naprawdę. Tylko telewizja nam pokazuje nasze różnice i tak naprawdę chce nas, myślę, podzielić. Tak to wygląda czasami.

0: Przechodzimy do, nie wiem czy drugiej części, może to jest ta sama część tej rozmowy. Chciałem cię zapytać o dwie rzeczy, o miłość i o Boga.
1: O miłość i o Boga. To jest jego... Bóg jest miłością. Myślę, że to słowo zostało tak zniszczone i tak zniewieściałe, że ciężko mężczyźnie w ogóle teraz je wypowiedzieć. Bo przez te wszystkie filmy kolorowe i tak dalej, nawet na niektórych domach publicznych masz napisane miłość, nie? A to nie jest miłość, to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, to jest zupełne zaprzeczenie. A Pan Jezus mówi, że największym właśnie miłością, aktem miłości jest, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Więc dla mnie to jest właśnie męstwo, odwaga, honor. To jest coś, o co się modlę, bo ja tego nie mam sam z siebie. Na pewno nie umiałbym zrobić czegoś takiego, a u nas w Opolu, w Kaplicy Wieczystej Adoracji, różne osoby mają swoją godzinę sztafety przed Panem Jezusem i jest właśnie na przykład taki policjant antyterrorysta czy konterrorysta, którego mogę opowiedzieć krótką historię, jak pojechał na alarm, gdzie człowiek chciał pobiec na miasto i z bronią, no i nie wiadomo, czy miał strzelać, czy nie. W każdym razie, gdy oni po niego pojechali, otworzyły się drzwi, tam zaczęły padać kule w kierunku tych wszystkich policjantów, w drugą stronę tak samo. Koniec końców powiem tylko tyle, że nikt tam nie zginął, a ten konterrorysta pojechał po tym wszystkim do kaplicy, podziękował Panu Bogu, że żyje, za to, że wróci do rodziny i modlił się za tego człowieka, który przed chwilą do niego strzelał. I sam mówi, że to nie jest jego siła i dostał to od Pana Boga, bo on by nie umiał się modlić za kogoś, kto przed chwilą chciał go zabić. I ja wiem, że to jest prawda, co on mówi, no bo kto jest aż tak heroiczny, żeby modlić się za drugą osobę, która przed chwilą do ciebie strzelała, chciała cię zabić. Ja bym tak nie potrafił.
0: A Bóg się pojawił w twoim życiu kiedy?
1: Pan Bóg w moim życiu był zawsze. I ja modliłem się, nawet jak tak naprawdę nie żyłem zgodnie właśnie z dekalogiem, mimo tego, że byłem w grzechu ciężkim, to cały czas się jednak modliłem. Chodziłem na mszę świętą, ale nie przystępowałem do Komunii Świętej. I tak przez wiele, wiele lat odkrywał mi różne karty, bo tak naprawdę te talenty i to wszystko, gdzie mnie posłał, to dostałem od niego. Teraz to wiem, bo nie chodzi o to, żeby krzywdy robić innym osobom, bo niektórzy tak myślą, ale to w karate w ogóle nie o to chodzi. Ja mam wielu przyjaciół, z którymi walczyłem na matę i to są świetni ludzie. Ale Pan Bóg tak mnie ściągał do siebie, że wiedziałem, że muszę z nim wszystko poukładać. Czyli spowiedź generalna, wzięliśmy ślub kościelny z żoną, który bardzo chcieliśmy wziąć. To wszystko wtedy jakby przybliżało mnie do Pana Boga i otwierało te karty. A choroba, która przyszła do naszego domu, no to przybliżyła mnie bardzo do Pana Boga.
0: Spowiedź generalna, poukładanie wszystkiego. Jak to się stało, że do tego doszedłeś? Jak cię ten Pan Bóg, jak z tobą pracował? Nie wiem, czy z tobą walczył, z szacunkiem, pokazując, jakie masz słabości. Nie wiem, może to jest taka droga.
1: Powiem szczerze, że ciężko podać jakiś jeden przykład, bo to jest łaska, w której po prostu nagle dostajesz takie natchnienie, że ty wiesz, że ty musisz to zrobić i koniec, kropka. Podam taki przykład, bo dużo się mówi o Bożym miłosierdziu, tylko czasami to jest takie cukierkowe miłosierdzie i taki różowy Pan Jezusek. Ja takiego Pana Jezusa nie znam, tylko znam Boga Wszechmogącego. Miałem taką sytuację, gdy we wrześniu kilka lat temu czułem potężne przynaglenie, że muszę wykupić, pójść i zamówić 30 mszy świętych w intencji mojego taty, żeby poukładał sobie wszystko przed Panem Bogiem i za dary Ducha Świętego dla moich synów. No pomyślałem sobie, co za bezsens, przecież to się 30 mszy świętych to się za zmarłe osoby przecież zamawia. Ale tak za mną to chodziło, że nie mogłem się temu oprzeć. Mówię, dobrze, Panie Boże, bo byłem wtedy przed Najświętszym Sakramentem, idę do kapłana i poproszę o te 30 mszy świętych. To było we wrześniu. Na koniec września pojechałem do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zapomniałem już o tych mszach świętych, które zamówiłem i w pierwszą sobotę października, a od tego dnia rozpoczynały się właśnie te msze święte, dzwoni moja mama, ja wychodzę z Kaplicy Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ogiewnikach, mówi, tato upadł pod dom. Ja mówię, okej, trafił do szpitala. Ja pojechałem do Świdnicy do rodziców, Okazało się, że tato ma tak rozległego raka, że pani doktor powiedziała, że to są tylko godziny, żeby się pożegnać. Hemoglobiny miał 3, później już nawet nie przetaczali krwi, bo się po prostu w szpitalu to nie opłacało, krótko mówiąc. Oczywiście nie mam za to pretensji. I tato żył do 11 października, a to był dzień, w którym się wyspowiadał, przyjął komunię świętą i zmarł. W spokoju. Pojednany ze wszystkimi, mogliśmy się pożegnać i cały czas te msze święte trwały do 1 listopada. I to jest dla mnie Boże miłosierdzie. Nie to, że ktoś powie, Pan Bóg mu dał raka. Nie. Pan Bóg powiedział, pokazał, że ten rak jest. Pan Bóg dał czas, żeby tato wyspowiadał się. Dał czas, żebyśmy się pożegnali. I normalnie to by się tak nie skończyło, bo nawet pani doktor nie wiedziała, dlaczego mój tato ciągle żyje. Bo ja dostawałem telefon w nocy, na drugi dzień, żeby to już przyjechać szybko, bo to już jest koniec. No ale nie był koniec, bo tata żył 2 tygodnie w taki sposób. Do momentu, gdy się wyspowiadał i przyjął komunię świętą. I bardzo się cieszę i Bogu dziękuję i to jest Boże miłosierdzie.
0: Słuchaj, pytałem cię o miłość, ale to miłość też w sensie twojej żony i potem dzieci. To jest nowe życie? To zmienia perspektywy?
1: No, zmienia na pewno, bo nawet jak chodzę w wysokie góry, a czasami jeżdżę powiedzmy tak jak na Mont Blanc, czy na Gerlach zimą, no to już tak teraz człowiek troszkę inaczej na to patrzy, jak ma gdzieś wejść czy pójść i jest jakaś niebezpieczna skała choćby, to sobie mówię, nie, dobra, nie jest mi to potrzebne, bo ja mam do kogo wracać. Zrobię to inaczej, albo kiedy indziej, jak będzie lepsza pogoda, a niekoniecznie muszę iść w zimie, jak jest zasypane śniegiem po pas. Oczywiście to jest tylko takie, można powiedzieć, taki banalny przykład, ale jednak ta odpowiedzialność za kogoś, no, ona zobowiązuje. I myślę, że to jest taka forma miłości, która do mnie trafia, że jest to też pewien obowiązek i nie mogę już tak żyć, jak byłem kawalerem.
0: A dzieci co zmieniają?
1: Dzieci? Dzieci zmieniają wszystko. Dzieci zmieniają wszystko. No, mam 3 synów. Z tego właśnie jeden mój syn jest bardzo chory i tak się tak naprawdę rozpoczęła moja przygoda z różańcem. Bo ja nigdy nie odmawiałem różańca. Nie wiedziałem, że jest taka modlitwa. Modliłem się koronką do Bożego Miłosierdzia. Ale gdy przyszła ta choroba, lekarze powiedzieli w 3 miesiącu, że najprawdopodobniej on tego nie przeżyje. Miał ataki padaczki, no to ja mówię, w takim tempie, jak ktoś ma czkawkę czasami, nie? Że w ciągu doby one były non-stop, dzień i noc. Ja nie wiedziałem, że ktoś jest w stanie przeżyć coś takiego fizycznie, nawet dorosła osoba, co dopiero takie małe dziecko. Więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ja wiedziałem, że mam złapać za różaniec i ja mam odmawiać 100 razy dziennie Zdrowaś Mario i to jest jedyne rozwiązanie tej sytuacji. Jakby się ktoś zapytał dlaczego, to ja bym nie odpowiedział. Nie wiem, po prostu wiem, że tak miałem zrobić. I dowiedziałem się o nowennie pompejańskiej. I zacząłem właśnie wtedy odmawiać nowennę pompejańską. Trafiłem na traktat świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort i rozpocząłem go właśnie 3 maja. Dowiedziałem się o Medjugorje wtedy też. Zaparłem się mocno, że tam nigdy nie pojadę, bo nie będę robił z Pana Boga złotej rybki, bo był taki przykład właśnie, tam ksiądz Glasgow opowiadał, że też miał taką sytuację. Ja mówię, no nie będę, Panie Boże, małpował, bo Ty wtedy zrobiłeś tak, ale teraz nie musisz, ja nie będę z Ciebie robił złotej rybki. Ale miałem takie przynaglenie z tym Medjugorje, że nie mogłem tego znowu od siebie odrzucić. I zapisałem się na pielgrzymkę. Nigdy w życiu nie byłem na pielgrzymce. Moja żona nie wierzyła, że się zapisałem, ale powiedziałem, jadę, a jak ona wie, że jak powiem, że jadę, to już klapka zapadła, albo jak coś robię. I tam Pan Bóg obrócił moje życie o 180 stopni. Ja przed Najświętszym Sakramentem dowiedziałem się, że Bóg jest żywy i prawdziwy, że w hostii jest Pan Jezus realny, obecny. I tak jak przyjechałem po powrocie, to powiedziałem mojemu księdzu, że w tym kółku krzyżem jest Pan Jezus, bo ja nie wiedziałem, że to jest monstrancja. I tego jestem pewny. I od tej pory zmieniło się wszystko.

0: życiu, co się jeszcze mogło zmienić, bo mówiłeś o tym życiu jak poukładanym, gdzie Bóg był na swoim miejscu, zakochałeś się, miałeś rodzinę. Co się mogło zmienić?
1: No ja też się tak właśnie pytałem Pana Boga, czego Ty ode mnie chcesz? Przecież ja nie zostanę księdzem. Mam rodzinę, dom, ja się do tego nie nadaję. Ja się znam tylko na walce i może na jeszcze paru innych rzeczach, no ale nie na Twoich sprawach. Od tego są mądrzejsi ode mnie. No ale Pan Jezus mi pokazał, że trzeba ściągnąć facetów do kościoła na różaniec przed Najświętszym Sakramentem. No i tak jak czasami właśnie opowiadam tą sytuację, niektórzy się śmieją, ja sam się z niej czasami troszkę śmieję, bo powiedziałem mojemu księdzu, że zrobimy coś takiego dla facetów. Mówi, dobra, przyjdzie dwóch, to przyjdzie dwóch, przyjdzie pięciu, to będziemy nas pięciu, no i przyszło stu. No i ja tak popatrzyłem na niego i powiedziałem, no to nie jest moja zasługa, bo ja się na tym nie znam. Ja wiem, że tak ma być. I później też trafiłem do księdza biskupa Czaj, aby poprosić, żeby w naszym mieście była kaplica wieczystej adoracji. Po około roku przygotowania duchowego Opola, czyli nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w różnych parafiach, powstała u nas kaplica wieczystej adoracji, której mam zaszczyt być koordynatorem, choć to takie wielkie słowo, ale dorzucam swoją cegiełkę. No jest ponad 420 osób, które w sztafecie dzień i noc adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To jest armia ludzi. Zawsze się pytam, jeżeli ktoś na to patrzy z boku, to jest po pierwsze bez sensu, po drugie po ludzku jest niemożliwe. To jest powiedzmy średniej wielkości firma, gdzie ludzie przychodzą na trzy zmiany, siedzą, nic nie robią, tak, po ludzku patrząc, a jednak trwa już to 4 lata, i nikt nie potrafi tego po ludzku wytłumaczyć, no bo jaka grupa społeczna byłaby się w stanie tak zebrać, żeby zawsze tam być, pierwsza w nocy, trzecia w nocy, zawsze ktoś jest przed Najświętszym Sakramentem. Nigdy nie ma tak, żeby Pan Jezus był sam. Codziennie jest posprzątane i świadectwa są naprawdę potężne. Z 2 miesiące temu przyszedł do mnie kolega z pracy i mówi, słuchaj, moja mama dostała takie wyniki, że ja to sprawdzałem z 10 razy, rak i to taki, że ona już długo nie pożyje. No to oczywiście tego jej nie mówił, ale mama poszła przed Najświętszy Sakrament, powiedziała, Panie Jezu, ufam Tobie, bądź wola Twoja, wyszła i poszła do doktora. Pan doktor wziął jej wyniki i powiedział, to nie są Pani wyniki. Ktoś może powiedzieć, no to pomyłka. Ja takich pomyłek słyszę bardzo dużo. Wiem, że to nie są pomyłki, tylko największym darem tego wszystkiego i takim dla mnie właśnie dowodem, że to pochodzi od Pana Boga, jest to, gdy ludzie mówią, że w momencie, gdy wypowiadają takie słowa, bądź wola Twoja, czują taki pokój w sytuacji, gdzie tak naprawdę ta Pani wiedziała, że jest bardzo źle, którego nie potrafią wytłumaczyć. Tak jak mój kolega, który przyjechał z Miami, gdzie wynajęli z kolegami willę, chcieli zapić smutki, tutaj rozwody, impreza, alkohol, jachty. No ale wrócił i mówi, no dalej nic się nie zmieniło, trochę jestem uboższy, bo tam przepuściłem kasę, ale nic mi się nie zmienia. Ja mówię, słuchaj, no ja nie jestem Panem Bogiem, ale chodź ze mną do takiej kaplicy, za którą ja odpowiadam, jak nie chcesz się modlić, nie musisz, ja się pomodlę 10 minut i wyjdziemy. Pomodliłem się jego intencji koronką Dom Bożego Miłosierdzia, wychodzimy z kaplicy, a on tak na mnie patrzy, że on nie był w stanie z siebie słowa wydusić. Powiedział, że nigdy w życiu nie czuł takiego pokoju, jak tam w tym miejscu. Jak to wytłumaczyć? Jak ktoś to przed chwilą wrócił z Miami i widział to, co inni widzą tylko na filmach. A on mówi, że tutaj w tym małym pokoju, można tak powiedzieć o kaplicy, coś go tak ruszyło, że on nie jest w stanie słowa powiedzieć. No to na pewno nie ja.
0: Ale jak ty to wszystko organizowałeś, urządzałeś? No skąd się wzięli ci faceci? Co tam ogłaszanie poszło w sieci? Jak to się robi?
1: Jeśli chodzi o tą właśnie naszą męską modlitwę, bo mamy coś takiego jak męska modlitwa, to jest takie godzinne nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Dla każdego, niezależnie czy jest w jakiejś wspólnocie, czy nie był 10 lat w kościele. Czasami przychodzą chłopaki, co nie pamiętają, jak się mówi Zdrowaś Mario, jak się odmawia. Więc kapłan wszystko prowadzi. Jest albo czasami świadectwo jakiegoś zaproszonego gościa, bądź ksiądz mówi krótkie kazanie. Najważniejszą częścią tego spotkania jest różaniec przed Najświętszym Sakramentem. Generalnie rozwiesiliśmy plakaty i pocztą pantoflową wszystko się odbywało. Ale jeżeli chodzi o kaplicę wieczystej adoracji, no to już są misje, które trwają przez na przykład miesiąc, dwa lub trzy, w zależności od miejscowości. I taka misja polega na tym, że głosi się słowo i zaprasza się ludzi na każdej mszy świętej w danej parafii. I wtedy tam się zbiera deklaracje i ludzi, którzy chcieliby dołączyć. I tak jak w Opolu właśnie, powiedzmy, mamy te 400 osób, to proszę sobie wyobrazić, że właśnie z tego, co pamiętam, będzie otwierana w Polsce chyba 50. kaplica wieczystej adoracji. Więc jak średnio byśmy policzyli, że to jest 300 osób razy 50 miejsc w Polsce, to jest nieustanna modlitwa do Pana Boga przed Jego obliczem. A ludzie mówią, że Kościół umiera. Ja tego nie widzę. Ja widzę, że Kościół po prostu
0: żyje.
1: Żyje, ale odchodzi od ilości, a wchodzi w jakość. To jest tak jak z żołnierzami. Lepiej mieć kilku, ale konkretnych, niż 100 czy 200 takich, którzy pójdą na pewną śmierć.
0: To mocne. Powiedz jeszcze, co ty czułeś, kiedy, no bo mówisz, że może przyjdzie 5, może przyjdzie 3, coś tam będzie, a to przyszło 100.
1: Ja się bardzo cieszyłem z tego, że kapłan zobaczył, że to nie jest mój pomysł.
0: Ale czekaj. Jest ta sytuacja. No właśnie. Wchodzą ludzie.
1: Ja szczerze mówiąc zawsze siedzę wtedy w pierwszej ławce i nie rozglądam się do tyłu, tylko usłyszałem naszą modlitwę, jak rozpoczęliśmy i wtedy jakby ciężko to wypowiedzieć, no bo jak się modli 2, 3 czy 5, to inaczej ten dźwięk rozchodzi się niż jak 100 facetów nagle mówi Ojcze Nasz na przykład. No to w tym kościele to się tak roznosi, że dopiero wtedy się obróciłem i zobaczyłem, co tam się dzieje.
0: Czy ty czasem płaczesz?
1: Powiem szczerze, że kilka razy poleciały mi łzy, jak patrzyłem na to, jak mój syn mocno cierpiał, a później jeszcze potrafi się potem uśmiechnąć. To tak.
0: Powiedz jeszcze o nim, no bo to musi bardzo zmieniać w życiu, bo wydaje się, że jak ma się dzieci, to one pewnie będą rosnąć, pójdą do szkoły i coś tam, prawda? Są jakieś takie wizje zawsze. To jest inaczej.
1: Powiem tak. Dostałem tyle od Pana Boga, że nigdy nie będę w stanie mu podziękować. Nigdy. To jest niemożliwe. Wiem, że on jest żywy w Najświętszym Sakramencie i nic więcej nie mógłbym dostać na tym świecie, bo cała reszta to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie. Zwiedziłem ten świat, bawiłem się w Tokio, w Los Angeles, w Hollywood. To wszystko to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie. Jeśli chodzi o chorobę mojego syna, to w 100% jestem pewny, że koniec końców to okaże się łaską. Łaska to nie jest coś, co jest przyjemne, tak jest z lekarstwem czasami. Może być ohydne, ale pomaga. I dlaczego tak mówię? Bo widzę, ile osób się nawraca dzięki jego chorobie. Widzę, jak się za niego modlą i ja jestem pewny, że to on ratuje ich, a nie oni jego. To mam taką pewność w 100%. Mimo tego, że co chwilę dziś słyszałem od lekarzy, bo mój syn jest pod hospicjum domowym, nie dożyje trzeciego roku życia. Jak byliśmy w szpitalu, to właśnie te słowa na przykład mi się przypomniały. Cały świat będzie się radował, a wy będziecie cierpieć. Nie? To ja akurat w Sylwestra, gdy leciały petardy, my byliśmy, jak on miał chore płuca. No i lekarz też mówił, że to już się chyba nie uda, bo to już dostał taki nawet antybiotyk, na który musiała dać zgodę jakaś rada lekarzy w Polsce, bo oni w szpitalu wojewódzkim sami nie mogli mu podać tego antybiotyku. I on też, jak mu podali, nie zadziałał. Ja powiedziałem, Pan Jezus nie takie rzeczy robi. No i mój Michał dalej żyje i wszystko jest na swoim miejscu, tak jak Pan Bóg chce i tak będzie.
0: Czyli co, tam była choroba, jak to sobie wszystko poukładać?
1: Więc w trzecim miesiącu mój syn zachorował na padaczkę lekooporną. Choć tak naprawdę do końca nie stwierdzili tego wszystkiego, co tam się dzieje, bo powiedzieli, że nie są w stanie. Te ataki były tak duże i z takim natężeniem, że powiedziano nam, że może tego nie przeżyć, a z reguły takie dzieci nie dożywają trzeciego roku życia. I przez te wszystkie lata do tego jeszcze dochodziły różne inne choroby, właśnie choroba płuc, bo leżące dzieci mają po prostu problemy z płucami z racji tego, że nie chodzą, nie pionizują się. I do tego, co on miał, dochodziły jeszcze różne inne właśnie choroby, przez tą padaczkę lekooporną przestał się rozwijać, czyli nie mówi, nie jest w stanie właśnie sam się na przykład napić, tylko jest takie karmienie dożołądkowe PEG-iem i jest pod hospicjum domowym. Więc tak wygląda mniej więcej choroba mojego syna, ale z Panem Bogiem wszystko można przejść w sposób, który jest niewytłumaczalny, bo jak widzę rodziców, którzy nie trzymają się Pana Boga albo nie szukają u Niego oparcia, to widzę, że nie są w stanie unieść takiej choroby.
0: Ile on ma dziś lat?
1: 9.

0: Na początku mówiliśmy o walce, też o wygrywaniu. Powiedziałeś o tym, że walka to też poznać własne słabości, żeby jeszcze móc je pokonywać. No ale historia syna uczy czegoś innego?
1: Ona właśnie nie uczy niczego innego, tylko właśnie tego, żeby się nie poddawać, żeby zawsze ufać Panu Bogu, tylko to się łatwo mówi. Ale ja mogę o tym powiedzieć, bo ja tego doświadczam. I mogę o tym powiedzieć w 100%, że jak idę przed Najświętszy Sakrament, to Pan Bóg dodaje mi do tego siłę i mojej żonie. My możemy pojechać razem na wakacje. No ciężko mi to wytłumaczyć, że można być szczęśliwym mimo takiej choroby w domu. Bierzemy Michała, jak jedziemy na przykład w góry w Alpy, czy do Zakopanego. Mamy taki wózek sportowy, jeździmy z nim na wycieczki. A nie skupiamy się na tym, że on jest chory i powiedzieli mi, że umrze. I Pan Bóg dodaje takie siły, której sam z siebie człowiek nie ma. Ja takiej siły na pewno nie mam i nie miałbym, nie wiem, czy byłbym to w stanie przetrwać, gdyby nie siła od Pana Boga.
0: Walka kojarzy mi się też z jakimś sporem ze złem. Czym jest zło?
1: Zło? Zło dla mnie, które ja poznałem, które widziałem na świecie, okazało się, że centrum ma po prostu w jednym miejscu. Szatan jest złem, nie człowiek, nie walczy z człowiekiem. I wiem, że on jest czystym, krystalicznym złem. Nie ma tam krzty dobrego. I miałem takie sytuacje właśnie, gdy w nocy do mnie przychodziło coś, co odczuwałem całym sobą, że to jest zło. Wiedziałem o tym, że tak jest. To nie był sen. Coś szarpało mnie za szyję, tak jakby mnie dusiło. Ja próbowałem kiedyś nawet z tym walczyć. Im bardziej ja próbowałem z tym walczyć, niezależnie czy byłem w Japonii, czy gdziekolwiek w innym miejscu w Polsce, to było jeszcze mocniejsze. Jak zaczynałem się modlić, zaczynało mnie puszczać i odchodzić. I wiem, że zło, że ze złem nie można się bawić i to nie jest jakiś tam diabełek z Halloween. Jak ktoś tak myśli, to wpuszcza do domu najgorszego zwyrodnialca, jacy chodzą po ziemi, to nie chciałbym być w skórze tych ludzi.
0: Pamiętasz ten moment, kiedy zacząłeś się modlić i to zaczęło odchodzić?
1: Tak, pamiętam. Pamiętam, jaki nagle odczuwa się pokój, a jak to zło wchodzi do domu, do pokoju, to jest takie odczucie, jakby taki dym skradał się i podchodził do ciebie, ale w pewnym momencie tak cię paraliżuje i trzyma i szarpie, jak żywa osoba, tylko z super siłą by cię trzymała i dusiła, a ty nie możesz nic zrobić. Choćbyś nie wiem, kim był, nie masz nic zrobić. I w momencie, gdy właśnie zaczynałem odmawiać Ojcze nasz, zdrowaś Mario, to puszczało. A jak się... Odkąd się zawierzyłem Panu Jezusowi przez Matkę Najświętszą według traktatu świętego Ludwika, wszystko minęło.
0: Czyli walka duchowa jest większa i ważniejsza niż walki życiowe?
1: No na pewno jest trudniejsza, bo z przeciwnikiem zawsze można wygrać. Nie ma takiego człowieka, z którym nie można wygrać i tak jak mówiłem wcześniej, z każdym też można przegrać, ale to jest tylko człowiek. On musi spać, ma czerwoną krew, musi jeść. Jest tylko człowiekiem. No a tamten drugi ma parę tysięcy lat doświadczenia, więc kim jest taki człowiek, choćby nie wiem, tutaj był jakim mistrzem w czymkolwiek, dla niego to żaden przeciwnik. Jesteśmy jak małe dzieci. Bez obrony Pana Boga, bez Matki Najświętszej jesteśmy dziećmi we mgle.
0: Na ekranach kin ukazał się, albo lada chwila ukaże się film Dariusza Walusiaka Posłani. Twoja historia w tym filmie jest. Otrzymałeś pytanie, czy chcesz tę historię opowiedzieć? To było trudne? Bo czasem sobie myślę, o to moja opowieść, kto tam będzie o tym słuchał, to może ja z Panem Bogiem sam te życie przeżywam. Bo to jest coś innego opowiadać o tym ludziom, nawet jak teraz tu siedzimy, nie?
1: Powiem szczerze, że bardzo tego nie chciałem. Nie chciałem się na to zgodzić. Już na pewno nie chciałem wpuszczać kamery do domu, żeby pokazać chorobę mojego syna. Zawsze, gdy mówię o tym, co dostałem przed Najświętszym Sakramentem, staram się mówić w trzeciej osobie, żeby nie kierować na siebie, czyli mówię, że na przykład jest w Opolu taka i taka osoba, która doświadczyła tego i tego przed Najświętszym Sakramentem. Ale przed tym filmem byłem wiele razy, przed nagraniem tego filmu, przed Najświętszym Sakramentem i pytałem się Pana Jezusa, czy Ty tego chcesz, bo ja tego nie chcę. Ja nie chcę tego z całego serca pokazywać się, opowiadać, bo nie jest mi to potrzebne. Ale dostałem wiele takich znaków, że to jest czas, żeby powiedzieć te wszystkie rzeczy, żeby pokazać chorobę Michała, żeby dodać siły tym ludziom, którzy jej nie mają, a są w takich sytuacjach i żeby powiedzieć, że Pan Jezus jest żywy i prawdziwy w Najświętszym Sakramencie. I dostałem odwagę do tego, bo ja jej nie mam. I jeżeli widziałem osoby, które mają właśnie takie dzieci w hospicjum i na przykład dowiadywałem się, na przykład dziewczynka zmarła, czy różne inne rzeczy, które mnie spotykały po drodze, gdy się pytałem o to, czy to zrobić, to się zastanawiałem, czego ja się boję, wstyd mi przed Tobą, idę i to zrobię.
0: Jak Ty się modlisz?
1: Jak ja się modlę? To powiem, jak ja się modlę. Staram się modlić tak, jakbym mówił do żywego Boga, nie gdzieś tam daleko na chmurce. Jak idę przed Najświętszy Sakrament, to modlę się w taki sposób. Zawsze to przedstawiam tak. Wyobraź sobie, że idziesz na wideokonferencję. To rozumiemy, bo jakbym kiedyś pokazał mojej babci telefon i powiedział, że przez ten kawałek plastiku rozmawiam z kolegą z Japonii, no to by powiedziała trochę, że to jest nierealne. Ale dzisiaj nawet dzieci to wiedzą. Więc starajmy się modlić w taki sposób, czy jak idziemy przed Najświętszy Sakrament, jakbyśmy byli przed samym żywym Bogiem właśnie na takiej pseudo-wideokonferencji, tylko jakby kartka biała była na telefonie, czyli człowiek z tamtej strony nas widzi, my go nie. Ale jakby tak Pan Jezus kiedyś ściągnął tą kartkę, to okaże się, że jesteśmy przed żywą osobą, a nie przed jakimś tam Bogiem gdzieś daleko na chmurce. I staram się zawsze, jeśli tylko potrafię się skupić, to mówić jak do żywego człowieka. Mam taką sytuację na przykład. Kilka lat temu mój dobry kolega okradł mnie i obraził moją żonę, a była jeszcze w ciąży. Więc generalnie po męsku to jest za to tylko jedna kara do wymierzenia i nie ma innej i tak powinno być. Tak sobie ustaliłem, ale mówię, nie mogę tego zrobić, bo za dużo od Ciebie dostałem, Panie Boże, choć on zasługuje na tą karę i tu chyba mamy jasność. Siadłem przed byłem przed Najświętszym Sakramentem, klęczałem i się modliłem, powiedziałem, Panie Jezu, ja dałbym mu w zęby za to, bo zasłużył. I tak uważam. I nie jestem taki święty, ale z racji tego, że Ty tak powiedziałeś, to odmówię za niego koronkę do Bożego Miłosierdzia. I tylko dlatego, że Ty tak powiedziałeś, bo ja dałbym mu w zęby. Odmówiłem koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wychodzę z kaplicy, patrzę na telefon, on dzwoni. Ten kolega. Ja mówię, no nie wierzę. Dopiero wyszedłem, pomodliłem się i jeszcze będzie mnie denerwował, sobie pomyślałem. Odbieram, a on mówi do mnie, że chciał mnie przeprosić, moją żonę i zadośćuczynić za to, co ukradł. No jak ja mam mówić, że to jest przypadek? To nie jest przypadek. Ja bym zrobił to, co normalny facet. Poszedłbym i załatwił sprawę. Tylko narobiłbym sobie pewnie problemów niepotrzebnych. I wcale bym jej nie załatwił. A Pan Jezus potrafi w taki sposób załatwiać te sprawy. Że są po ludzku po prostu już skazane na porażkę, tak jak niektóre rozwody czy małżeństwa według nas, a się okazuje, że kolega wrócił do żony, razem mają swoją godzinę adoracji, a już jedną nogą był u innej pani. Ale jednak modlitwa żony go znokautowała.
0: Modlitwa żony?
1: Tak, to była wtedy, to była modlitwa żony.
0: Czyli na adorację, na modlitwę z historiami beznadziejnymi.
1: A do kogo, jak nie do Pana Boga? My musimy stanąć pod ścianą, żeby poprosić, to Ty się tym zajmij teraz, bo ja już robiłem wszystko po ludzku, co jest możliwe. Zawsze tak patrzę właśnie na apostołów. No był moment, faceci się znali na swojej robocie, byli rybakami, wypłynęli, całą noc łowili. Podejrzewam, że frustracja troszkę tam ich musiała zjeść. Całą noc łowiliśmy i nic nie złowiliśmy. Czyli zawodowcy zajmują się swoim zawodem i nic im z tego nie wyszło. A na słowo Pana Jezusa, czyli jak On był z nimi, złowili tyle, że nie byli w stanie tego udźwignąć. I myślę, że to jest wskazówka dla nas wszystkich i dla świeckich, i dla kapłanów, że jak będziemy robić coś według zasad ludzkich, nawet dla Pana Boga, to to nie wyjdzie. Można stać przy Najświętszym Sakramencie, tak jak stali kiedyś przy Arce Przymierza i przegrać wojnę, bo to nie chodzi o to, żeby stać, tylko żeby mieć relacje.
0: Różaniec to jest męska modlitwa?
1: No, to jest w 100% męska modlitwa, tylko ją tak obrócono, że wmówiono facetom, że to jest wstyd trzymać różaniec. A to jest według mnie największa broń, jaka jest, i najlepszym dowodem to są chyba właśnie, tak jak na filmie widać, na przykład komandosów jednostki wojskowej w Lublińcu, którzy wnoszą obraz Matki Bożej Łaskawej i modlą się na różańcu. To jeżeli oni nie są męscy, to kto jest męski?
0: Moim gościem był dziś Daniel Bukowy. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
2: Alleluja.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
4: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
4: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
4: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
4: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.
1: Pan Jezus mówi do swoich uczniów w dzisiejszej Ewangelii: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. Te słowa przypominają nam o tym, jakim skarbem jest Kościół. Zobaczcie, że Chrystus wyraźnie powiedział apostołom, że wszystkiego im nie powiedział, że pośle im Ducha Świętego, który będzie ich oświecał, będzie ich prowadził. I zobaczcie, że jako katolicy wierzymy, że ten Duch Święty został posłany Kościołowi i że On naprawdę działa. To znaczy, że On naprawdę prowadzi nas dzisiaj jako uczniów apostołów. Ta Ewangelia może nam też przypomnieć o wielkim skarbie Kościoła, jakim jest sukcesja apostolska. To znaczy, że kiedy spotykacie takiego księdza katolickiego na ulicy, to jego wyświęcił jakiś biskup, a ten biskup został wyświęcony również przez jakiegoś biskupa. I po tym łańcuchu w Kościele katolickim możemy dojść aż do apostołów. To znaczy jest nieprzerwany łańcuch tej łaski nakładania rąk i przekazywania charyzmatu wiary, kapłaństwa, ale też tego charyzmatu nieomylnego nauczania, przynajmniej w niektórych momentach, tak jak Kościół to sam definiuje. Więc podziękujmy naprawdę Panu Bogu dzisiaj za to, że nas zgromadził w swoim Kościele, że jest w tym Kościele jesteśmy naprawdę prowadzeni przez Ducha Świętego i prośmy Go o to, żebyśmy umieli to w takim posłuszeństwie przyjąć.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
2: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. No i tak, oczywiście najpierw, jak zwykle, bo o tym zapomnę, bardzo dziękuję w imieniu swoim, jak i oczywiście całego radia, Radia Warszawa, za Państwa hojne dary i wsparcie, jakie udzielacie naszemu radiu. I dzisiaj tak pomyślałem sobie, że ten program musi jakoś nawiązać do kolejnej rocznicy Konstytucji 3 maja, ale ja już tyle tych programów około konstytucyjnych i pozytywnych, i negatywnych, i różnych zrobiłem przez tyle lat, że dzisiaj będzie o czasach stanisławowskich, ale o trochę innej, mam nadzieję, ciekawej rzeczy. I zacznę takim wstępem trochę, wprowadzającym do dzisiejszego tematu głównego i jedynego mojej audycji. Wydaje mi się, patrząc na materiał, który przygotowałem, że może również za tydzień też o tym trochę. W niedzielny poranek na warszawskim kole, ale również w innych miejscach, gdzie można kupić różne precjoza z dawnych czasów. Dla wielu zresztą kolekcjonerów ten poranek na kole jest takim rytuałem niemal mistycznym. W rzędach starych mebli, czy też zardzewiałych narzędzi, oczy tych najbardziej operatywnych poszukiwaczy zawsze najpierw lądują na stoiskach z ceramiką. Dlaczego? Gdyż wszyscy marzą o znalezieniu tego czegoś, białego kruka, można powiedzieć, wyrobu z sygnaturą królewskiej manufaktury farfurowej. Czy to będzie mały talerzyk, czy jakaś filiżanka, czy dzbaneczek, czy cokolwiek innego, byleby tylko było. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że natrafienie na autentyczny wyrób tej fabryka, i tu jest to nawiązanie, jest z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, graniczy nieraz z prawdziwym cudem, bo te wszystkie pchlie targi, również ten na kole, tutaj historia miesza się z nostalgią, ale przede wszystkim z brutalnym rynkiem sprytnych naśladownictw. Większość przedmiotów, które kuszą nas napisem Warsowi, to w rzeczywistości albo kopie, albo wręcz podróbki. Prawdziwy skarb może jednak ukrywać się pod warstwą kurzu, czekając na kogoś, kto rozpozna charakterystyczne tłuste szkliwo i królewską malaturę. Taka zdobycz wymaga nie tylko grubego portfela, ale przede wszystkim wiedzy. I tutaj to niczego nie zastąpi. Pewnego też doświadczenia to na pewno i jakiejś intuicji. Właśnie taki doświadczony kolekcjoner, poszukiwacz takich właśnie elementów wie, że przede wszystkim trzeba być pierwszym, najlepiej właśnie jeszcze o świcie, gdy handlarze dopiero otwierają swoje skrzynie. Oczywiście, jeśli taki rarytas wydaje się, jeżeli w ogóle jest i jego cena wydaje się niska, to zazwyczaj oczywiście wiadomo, że jest to falsyfikat, ale mimo to dreszcz emocji towarzyszący właśnie każdemu odwróceniu talerza w poszukiwaniu charakterystycznej litery B albo tego napisu Warsowi, jest dla pasjonatów po prostu bezcenny. I właśnie ta litera B prowadzi nas do jednej z bardziej rozpoznawalnych budowli Warszawy, do Belwederu. Proszę Państwa, stojąc dziś przed Belwederem, trudno nie ulec wrażeniu, że jego klasycyzująca, harmonijna architektura i w ogóle ten budynek to takie swoiste dossier polskiej państwowości, usytuowany na osi, choć ustawiony bokiem, to znaczy właściwie frontem, ale nie na osi Alei Ujazdowskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienkowskiego. Budynek ten od wieków pełnił funkcję świadka najważniejszych zwrotów w dziejach państwa, również narodu, choć obecny wygląd pałacu to efekt gruntownej przebudowy dokonanej przez Jakuba Kubickiego właściwie w drugim dziesięcioleciu XIX wieku, dokładnie pomiędzy 1818 a 1822 roku, która to przebudowa nadała mu znaną nam dziś formę z tym charakterystycznym portykiem kolumnowym. Ale historia tego miejsca sięga jeszcze XVII wieku, rezydencji rodu Paców, a później nabrała szczególnego znaczenia w epoce stanisławowskiej, kiedy król Stanisław August Poniatowski uczynił z Belwederu jeden z kluczowych elementów swojej urbanistycznej wizji Warszawy. Że to się nie spełniło, to dlatego, że król był taki, można powiedzieć, chwiejny w tych swoich pomysłach, a wracając do historii tej budowli, to tutaj w murach przesiąkniętych aurą Królestwa Kongresowego rozegrały się te dramatyczne wydarzenia nocy listopadowej. Wszyscy przypominamy sobie postać wielkiego księcia Konstantego, który jakoby zmuszony był ratować się ucieczką przed powstańcami w takim dosyć specyficznym kobiecym przebraniu. No, historycy traktują tę opowieść raczej jako wyraz takiej legendy, miejscem, kiedy można powiedzieć, takiego powstańczego czarnego PR-u, mającego na celu ośmieszenie znienawidzonego księcia. Bardziej jako taka historia właśnie miejska niż fakt historyczny. No a później w XX wieku po odzyskaniu niepodległości również Belweder stał się siedzibą najpierw naczelnika państwa, teraz prezydentów Rzeczypospolitej, a dziś pełni funkcje reprezentacyjne, pozostając nadal najważniejszą, jedną z najważniejszych ikon polskiego ceremoniału państwowego. Ale ja nie o tych właśnie ceremonialnym charakterze tego miejsca będę dzisiaj Państwu opowiadał, bo Belweder to nie tylko wielka polityka, nie tylko dyplomacja czy echa dawnych wydarzeń, bo w cieniu tych właśnie bardzo ważnych dla Polski historii kryje się karta znacznie subtelniejsza, choć równie fascynująca, no i przy okazji bardzo mocno materialna, a zarazem bardzo mocno artystyczna. Otóż mało kto, podziwiając dziś surową elegancję pałacu, pamięta, że jego nazwa w XVIII wieku kojarzona była, zwłaszcza w ostatnich 20 latach tego XVIII wieku, kojarzona była nie tylko z ośrodkiem władzy, ale przede wszystkim z najwyższej próby kunsztem rzemieślniczym. Zanim Belweder stał się wyłączną domeną mężów stanu, był domem dla jednej z najambitniejszych inicjatyw gospodarczych króla, królewskiej manufaktury fajansów. Dokładnie ona się nazywała Królewska Manufaktura Farfurowa. To właśnie tam, w bezpośrednim sąsiedztwie królewskich ogrodów, powstawały filiżanki, talerze, wazy, a różne, zresztą różne inne też przedmioty codziennego użytku, których kunszt miał rzucić wyzwanie najlepszym europejskim warsztatom, łącząc oczywiście użytkową codzienność z wyrafinowaną estetyką, w dobie oświeceniowej, ale w dobie bardziej rokokowej, ale o tym za chwilę powiem. Cofając się trochę w czasie, musimy też pamiętać, że w epoce, w której dymiły tam piece ceramiczne, budynek pałacu wyglądał zupełnie inaczej niż monumentalny gmach Kubickiego, na który patrzymy dzisiaj. No może monumentalny to przesadziłem, bo dobrze wyważona architektura, ale może nie monumentalne. I dzisiaj opowiem Państwu, dzisiaj i pewnie za tydzień, o tej królewskiej fabryce farfurowej. Wytłumaczę, co to ten farfur, dlaczego nie udało się, albo się udało, wytworzyć wspaniałej porcelany. No i w ten sposób ja będę zadowolony w kontekście tego, że nawiązałem w programie do Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale będzie coś bardziej oryginalnego. No ale to za chwilę. Krótka muzyczna przerwa. Powracam za kilka minut.

0: Niedaleko od domu.
1: Proszę Państwa, początki tej manufaktury belwederskiej, jak już tu wytłumaczyłem, no nierozerwalnie związane są z osobą ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, który bardzo często pojawia się w moim programie. To może dlatego, że ta epoka stanisławowska tak bardzo z Warszawą jest związana. Oczywiście jego wstąpienie na tron w 1764 roku odbyło się w cieniu wielkiej polityki i wielu kontrowersji. Przypomnę, że Poniatowski wyniesiony do władzy dzięki protekcji cesarzowej Katarzyny II oraz wpływom, poparciu potężnego stronnictwa Czartoryskich, tak zwanej familii, no od początku musiał się mierzyć z etykietą władcy narzuconego, co rzutowało na odbiór wszystkich jego inicjatyw. Mimo to ambitny monarcha, myślę, że szczerze pragnął głębokiej modernizacji Rzeczypospolitej, chcąc przekształcić ją w nowoczesne, oświecone państwo, na wzór zachodni, tak zresztą te wycieczki, podróże w młodości po tych krajach odbywał, Anglii, Francji, Holandii, w związku z tym napatrzył się i chciał takowąż nowoczesną Rzeczpospolitą widzieć u siebie. Jednak jego wizje ograniczały się nie tylko do reform politycznych, ale obejmowały również rozwój rodzimego, czy popieranie rozwoju rodzimego przemysłu, handlu, no i oraz sztuki. Jednak nie ulega wątpliwości się, że postać Poniatowskiego była pełna sprzeczności, które szybko stały się pożywką dla jego krytyków. Zresztą ta jego właśnie taka niepewność, nie jakby to nazwać, niekonsekwencja, o to chyba dobre słowo, jest pożywką dla krytyków do dnia dzisiejszego. Król posiadał naturę sabaryty, kochał luksus, intelektualne dysputy. No, lubił też jako sabaryta otaczać się przedmiotami o najwyższych walorach estetycznych, a jego zamiłowanie do zbytku i skłonności do wydawania środków ponad stan budziły niezadowolenie przede wszystkim tradycyjnej sarmackiej szlachty. Dla właśnie tej części konserwatywnej szlachty, skupionych później wokół Konfederacji Barskiej, zresztą skierowanej nie tylko przeciwko monarszy, ale przede wszystkim przeciwko narastającemu zwierzchnictwu rosyjskiemu, król był taką postacią obcą, narzuconym, obcą kulturowo, trochę sfantazjowaną i niekonsekwentną w działaniu. Dość często zarzucano mu już wtedy, że zamiast skupić się na twardej obronie suwerenności i granic, trwoni czas i pieniądze na budowę na przykład, czy rozbudowę pałaców, czy kolekcjonowanie obrazów. W tym kontekście zainteresowanie króla ceramiką nie było jedynie błahym kaprysem. W XVIII-wiecznej Europie, można powiedzieć, panowała prawdziwa gorączka porcelanowa. Właśnie porcelana i wysokiej jakości fajanse były wówczas czymś więcej niż naczyniami. Stanowiły kluczowy miernik statusu społecznego, no również prestiżu i cywilizacyjnego zaawansowania. Były to dobra ekskluzywne, niezwykle drogie, no i pożądane na każdym szanującym się dworze, stole książęcym, biskupim, ale również w magnackich pałacach czy zamkach, ale również i w zaściankowych szlacheckich dworach. No, posiadanie serwisu porcelanowego, dużego, mniejszego, było jednak pewnym statusem społecznym, było pewnym pożądaniem, którego wszyscy pragnęli, a którego nie wszystkim udawało się zrobić, nie udało się skompletować. No dlaczego? Ponieważ były po prostu bardzo drogie. No i takie posiadanie własnej manufaktury, która by ograniczała import z zagranicy, no było dla Poniatowskiego pewnym się również elementem budowania autorytetu nowoczesnego monarchy. Muszę przypomnieć Państwu, że przez stulecia porcelana była dla Europejczyków materiałem niemal magicznym, głównie sprowadzanym z Chin, i fascynowała swoją czystą bielą. No i każdy książę, każdy król, no każdy, kto miał taką chęć i finanse i był ogarnięty właśnie taką chorobą porcelanową, chciał też taką porcelanę u siebie produkować. To nie było łatwe, bo sekret był wtrzymany w tajemnicy. I nie inaczej było za czasów, tu się cofniemy w kontekście historii Polski, za czasów saskich. August II Mocny, on też był ogarnięty tą chorobą porcelanową i doprowadził do założenia w 1710 roku manufaktury w Miśnie. Już nie będę tutaj mówił o szczegółach, jak mu się to udało. I rzeczywiście ta porcelana z Miśni, no na wiele dziesięcioleci zdefiniowało pojęcie luksusu, a tak naprawdę nawet właściwie na cały wiek. Wyroby miśnieńskie sygnowane słynnymi skrzyżowanymi szablami, niektórzy mówią mieczami, ale to bardziej szable, w kolorze kobaltowym stały się pierwszym i najważniejszym standardem jakości w Europie. Produkcja porcelany była jednak obwarowana niemal państwową tajemnicą, zresztą warsztaty August II, gdzie produkowano tą porcelanę, zamknął w Albrechtsburgu, takim zamku, a rzemieślnicy, chemicy i inni pracownicy, którzy właśnie tam wyrabiali te piękne wyroby, no, byli traktowani niemal jak więźniowie stanu i odizolowani od świata, by tajemnica produkcji nie przecież dostała się w ręce konkurencji. No ale historia

skarbiec. Dlaczego? Otóż cena serwisu obiadowego mogła, proszę państwa, wynosić nawet 5000 dolarów. Może to nic nie mówi, ale za te pieniądze można było kupić 100, i to nie byle jakich, ale luksusowych koni. Własna manufaktura miała być zatem odpowiedzią Stanisława Augusta na europejskie trendy i wyrazem w pewnym sensie takiego patriotycznego gospodarczego spojrzenia na tą właśnie produkcję porcelanową. Ale bezpośredni impuls do realizacji królewskich planów nie przyszedł z dalekich dworów czy wzorów porcelany, lecz można powiedzieć z ziemi. Otóż w połowie lat 60. XVIII wieku, podczas prac na terenie okolic Belwederu, Mokotowa, natrafiono na złoża glinki kaolinowej. No i w oczach wtedy wizjonerów, również króla, było to znalezisko na wagę złota. Uwierzono, że polska ziemia skrywa surowiec niezbędny do produkcji porcelany. No i lokalizacja Belwederu była właśnie wymarzona, bo bliskość surowca na miejscu sprawiła, że ostatecznie w 1768 roku zapadła decyzja o założeniu królewskiej wytwórni właśnie w Belwederze. Przedsięwzięcie otrzymało dumną nazwę Królewska Fabryka Farfurowa, od farfuru. To słowo w staropolszczyźnie, właściwie tak naprawdę z perskiego. Fakfur oznaczało wyroby z porcelany albo najwyższej jakości ceramiki powlekanej szkliwem. Wybór miejsca był naturalny także z innego powodu. Proszę państwa, Belweder stanowił wówczas integralną część rozległych dóbr ujazdowskich, no i oczywiście kompleksu łazienek, które Poniatowski nabył niedługo po swojej elekcji. W związku z tym miał odpowiednie elementy. Glinkę, miał teren, miał budynek, no i miał chęci. Co z tego wynikło? No, opowiem państwu już w trzeciej części mojej audycji. Krótka przerwa. Powracamy za kilka minut.

0: Niedaleko od domu.
1: Mówiłem Państwu o tym przed przerwą, że naturalnym miejscem, gdzie można było taką manufakturę, fabryczkę, to może za dużo powiedziane, postawić, czy raczej zorganizować, był Belweder, ale musimy pamiętać, że ówczesny Belweder daleki był od dzisiejszego blasku. Pałac, jak i oficyny, były już budowlami leciwymi, pamiętającymi jeszcze dawne czasy. I tam właśnie, w stajniach, właściwie w oficynach pałacowych, od 1768 roku zaczęto urządzać pomieszczenia na tą fabrykę. Zresztą piece wykonywał, czy raczej zaprojektował nie kto inny, jak sam królewski architekt Merlini. Bo te piece, specjalistyczne piece do wypalania, miały stać się sercem manufaktury. Jakby z ramienia króla nad całym projektem, takim protektorem projektu, został August Fryderyk Moszyński. To jest bardzo ciekawa postać, muszę Państwu powiedzieć. Chyba kiedyś zrobię o nim dłuższy program, albo po prostu poświęcę mu jeden z programów, bo to taki oświeceniowy, typowa, oświeceniowa postać i architekt, i wynalazca, może architekt mniej, ale taki urbanista, ale również chemik, amator, w ogóle taka postać wieloma rzeczami się interesowała, a przy okazji bardzo dobrze żył z królem, to zresztą był przyjaciel króla z czasów młodości. No i on właśnie z takim naukowym sceptycyzmem weryfikował rzesze chętnych do prowadzenia fabryki, bo na wieść o tych zamierzeniach do króla zbiegło się dosłownie w przenośni całkiem sporo ludzi oferujących mu swoje usługi, którzy twierdzili, że znają ten sekret wyrobu porcelany. I wśród właśnie tych aplikantów, można powiedzieć, pojawił się Franciszek Schitter, uchodźca z Bawarii, który zresztą tytułował się baronem. Być może Moszyński nie kwestionował tytułu barona, ale powątpiewał w jego rzeczywiste kompetencje techniczne. Tak prawdę powiedziawszy, sprawdziłem tego Schittera i stała za nim taka dosyć dramatyczna historia, bo w swojej ojczystej Bawarii poparł konflikt właśnie z dworem i z ministrami, co doprowadziło do konfiskaty jego majątku, i baron, będąc bankrutem, przybył do Rzeczpospolitej właściwie szukając desperacko jakiejś stabilizacji. I umowa, jaką podpisał z królem, była dla niego niezwykle korzystna. Otóż zobowiązywał on się uruchomić fabrykę w ciągu zaledwie pierwszych 4 miesięcy. Mówimy tu o roku 1768. Korzystając, i tu właśnie był pierwszy zgrzyt, z całości z funduszy królewskich, a więc był w pewnym sensie takim pracownikiem najemnym. Ale wykazał się też takim optymizmem finansowym. Obiecał królowi, że manufaktura zacznie przynosić czyste zyski już po 6 miesiącach działalności. Ale historycy, jak i ja, choć nie jestem może historykiem, sugerują, że tak o ostatecznej nominacji nie przesądziły kompetencje Schittera, ale słabość króla do płci pięknej. Otóż baronowi towarzyszyła jego małżonka Maria de Cumano, Greczynka o legendarnej urodzie. No i można by żartobliwie stwierdzić, że podwaliny pod polską ceramikę położono nie tylko na mokotowskiej glince i finansowej determinacji króla, ale przede wszystkim na wydzięku pięknej Marii, która zapewne skutecznie uśmierzyła wątpliwości króla co do fachowości jej męża. Uzbrojony w królewskie zaufanie, Schitter przystąpił do pracy, ale prawdę powiedziawszy, szybko zrewidowano artystyczne ambicje. Choć król marzył o dorównaniu miśni, szybko zrozumiano, że saski dwór jego tajemnice wyrobu porcelany pozostaną nieosiągalne. Przyjęto za to nową strategię. Uznano, że dla prestiżu wystarczy, jeśli belwederskie wyroby będą na poziomie manufaktur w Sèvres albo Wiedniu. Nawet, prawdę powiedziawszy, zapieczętowano kilka wybranych sztuk wiedeńskiej porcelany jako takie wzory, by według nich w przyszłości osądzić, czy właśnie wyroby pod kurateli Schittera będą im odpowiednio, czy będą im odpowiadać pod każdym względem. Oczywiście z wyjątkiem dekoracji malarskiej, która miała być tutaj zupełnie oryginalnych. Czy Schitter dopełnił tych umów, czy wyroby porcelanowe, wyroby manufaktury dorównywały tym z Austrii czy z Francji? O tym Państwu opowiem już za tydzień, bo tak się nam złożyło, że musimy powoli kończyć nasz program. A dlaczego nie dokończę dzisiaj? No bo mam jeszcze bardzo dużo informacji i nie chciałbym tak w połowie Państwa zostawić. Było to dobre wprowadzenie do tematu i będę go kontynuował w przyszłym tygodniu. Ale mamy jeszcze 4 minuty, więc spojrzę tutaj do naszej kroniki, czy mamy coś, co się wydarzyło w okolicach 8-9. A jest, 11 maja, co prawda 11 i 1958 rok, ale też związane jest to z łazienkami. Otóż, jak czytam, po 13 latach od zakończenia II wojny światowej do łazienek królewskich powrócił zrekonstruowany pomnik Fryderyka Chopina. Jego odtworzenie zresztą nie było łatwym zadaniem. Wysadzony przez Niemców w roku 1940 pomnik autorstwa Wacława Szymanowskiego został pocięty polnikami na mniejsze fragmenty, a następnie wywieziony i zapewne przetopiony. Co gorsza, Niemcy w czasie wojny zniszczyli wszystkie modele pomnika, w tym pomniejszone dwukrotnie, taki model dwukrotnie drewniany, stojący w Muzeum Narodowym, ale chyba w Poznaniu. Odtworzenie rzeźby było możliwe dzięki zachowanej drewnianej kopii głowy. Ta się zachowała właśnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz odnalezieniu modelu pomnika w ruinach willi Szymanowskiego w Warszawie. No i oczywiście dzięki zdjęciom. Znaleziona w 1946 roku w składzie złomu we Wrocławiu głowa Chopina, wbrew początkowym doniesieniom, okazała się być jedynie pomniejszonym, próbnym odlewem, a nie fragmentem zniszczonego pomnika. No i właśnie w tym 1958 roku, 11 maja, Warszawa odzyskała jeden z najbardziej charakterystycznych pomników. Ciekawa sprawa, że z powstaniem oryginału wiąże się historia, która wcale nie musiała zakończyć się sukcesem. Już zresztą historię powstania, budowy i odsłonięcia pomnika to już Państwu przedstawiałem. Właściwie 24 lata minęło od prac Komitetu Budowy pomnika aż do jego odsłonięcia, czyli Komitet został powołany w 1902 roku, a odsłonięcie nastąpiło w listopadzie 1926, czyli 24 lata. Dużo, zwłaszcza, że w 1902 roku, kiedy rozpisano, właśnie konkurs rozpisano, bo było ich kilka, no ale ta estetyka pomnika już troszeczkę w 1926 roku była daleka od, można powiedzieć, tych nowych trendów artystycznych. Odbudowany pomnik stał się miejscem oczywiście organizowania, czy okolice jego regularnych koncertów. No i siedząc wokół sadzawki wśród kwitnących krzewów, róż, melomani z całego właściwie świata mogą wsłuchiwać się w mazurki, polonezy, nokturny, no chyba tak magicznego miejsca wypełnionego i historią, i muzyką. Trudno szukać w Warszawie i wszystko pod gołym niebem. Może taką ciekawostką na końcu będzie to, że jak ktoś by wybrał się do japońskiego miasta Hamamatsu, to tam właśnie jest kopia tego pomnika. Zdaje się, że tu jest informacja, że w Chicago tamtejsza Polonia prowadzi zbiórkę na rzecz postawienia u siebie kopii warszawskiej rzeźby. Prawdę powiedziawszy, nie sprawdziłem, czy została ona już postawiona, czy nie, czy wciąż jest ta zbiórka. No, sprawdzę i powiem Państwu za jakiś czas. No i tak dobrnęliśmy do końca audycji. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę sprawdzić, w razie czego, ja jeszcze o tym będę mówił, może gdzieś w jakimś miejscu, gdzieś tam państwo mają taki talerzyk z napisem B albo Warsowi. O jego wartości opowiem w przyszłym tygodniu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia jak zwykle za 7 dni. Mówił dla państwa Dominik Wędołowski.
0: Niedaleko od domu.
2: To była powtórka programu.

roślał ze szczętem. Został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
2: Tu na tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, widomy znak zwycięstwa Polaków, odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania w przyszłości ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, jedności i zgodzie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja generalna, plac Świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, zatrzymując się dzisiaj nad fragmentem rozdziału 7 Soborowej Konstytucji o Kościele, rozważamy jedną z jego kluczowych cech, jaką jest wymiar eschatologiczny. Kościół bowiem pielgrzymuje przez tę ziemską historię, zawsze zmierzając ku ostatecznemu celowi, jakim jest Ojczyzna Niebieska. Jest to wymiar zasadniczy, który jednak często pomijamy lub pomniejszamy, ponieważ zbytnio skupiamy się na tym, co jest bezpośrednio widoczne oraz na bardziej konkretnych dynamikach życia wspólnoty chrześcijańskiej. Kościół jest ludem Bożym pielgrzymującym w dziejach, a celem wszystkich jego działań jest Królestwo Boże. Jezus zapoczątkował Kościół właśnie poprzez głoszenie tego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. Jesteśmy zatem wezwani do rozważenia wspólnotowego i kosmicznego wymiaru zbawienia w Chrystusie oraz do skierowania wzroku ku temu ostatecznemu horyzontowi, aby wszystko mierzyć i oceniać w tej perspektywie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 9 maja 2026 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, w katedrze warszawsko-praskiej.
3: Jest opisany pewien moment, pewien przypadek w życiu Pana Jezusa, kiedy spotykał się z ludźmi, kiedy ciągnęły do Niego liczne rzesze, kiedy pochłonięty był głoszeniem Ewangelii. Wtedy doniesiono Maryi, że czy to nie jest dla Niego przeciążające, czy to jest niebezpieczne, czy nie za daleko posunął się w tym wszystkim, czy On sobie z tym poradzi, nawet takie. I wtedy Maryja z najbliższymi przybyła, chcąc się rozmówić z Panem Jezusem, tak jak matka pewnie by zapytała, co robisz, Jezu? I doniesiono o tym Jezusowi, a On wtedy nie zapytał o matkę, ani też nie spotkał się w pierwszej chwili, tylko zadał pytanie na zadane pytanie. A któż jest moją matką i którzy są braćmi moimi? A my rozumiemy, że chodzi tu o najbliższy. Kto jest najbliższy memu sercu? I tutaj padła taka ponadczasowa odpowiedź, która dla nas powinna być fundamentem. To są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i nie tylko słuchają, ale wypełniają to, co to Słowo niesie.
1: Dobre słowo pasterzy.